0: Gaspelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci,

a żadne z nich nie. Na głupi dziw, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to ból?

0: Radio SK.
1: Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak w

0: Radio Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrem woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Music News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
1: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
2: Powstało już kilka utworów.
1: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować. Ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
2: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
0: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe i że premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową, zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. To było jedno z moich niezrealizowanych marzeń z młodości. Tak mówi Jimek o niezwykłym wydarzeniu, które przed nami. 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie finałowy koncert projektu Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział 3, ostatni. Razem z orkiestrą symfoniczną zagrają gwiazdy starszego i młodszego rapowego pokolenia. Wśród nich Abrada, Eldo, Łona, Molesta, Evenement, OSTR czy PZ. Z Radzimirem Dębskim, kompozytorem, dyrygentem i producentem muzycznym rozmawiała Agata Chruściak.
3: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział 3, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało Ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu?
4: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz. To była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczołowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
3: No właśnie, chciałam zapytać, bo pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
4: Dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni i jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy... No właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo wzrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. Trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego, to nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy, bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta cała. Nazywa się Etiudy na pianino właśnie, sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów,

0: I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości niezałatwionych.
1: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abradab, Wona, OSTR, Molesta, Venement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
0: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
1: Trochę ich sprawdzały.
0: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół, żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
1: Czyli żeby nie wszystko...
0: Żeby go obracać,
1: próbować różnych rzeczy.
0: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, ale te kawałki też czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami, rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2015 jakimś, czy 2012. I to był kawałek, którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem. Czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
1: Nowy kawałek jaki jest?
0: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku czy tam pokoiku. I nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. Zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nie nastrojone.
1: Przypadkowego zupełnie pokoju.
0: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował, wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
1: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy, trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
0: Ta doskonałość,
1: wszystko jest takie samo.
0: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud, tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
1: PZ z kiedyś i PZ z dziś.
0: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
1: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
0: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli

0: mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
1: No właśnie,
0: a jednocześnie dorastanie.
1: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
0: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
1: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
0: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czasami, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
1: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
0: No to są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu. I on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem i to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Gramatik legendarnego i to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, słuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie. Napisał też piękną rzecz, piękny wiersz, wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą.
1: I bardzo zaufał mi się, ci, tak, na 100%?
0: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
1: Bez poprawek, żadnych.
0: To już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
1: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
0: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko

0: muzyczne, symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami. Więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert, co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie czy w domu słuchając płyty.
1: No to co, to 12 września i widzimy się na lotnisku bemowo.
0: Serdecznie zapraszam.
2: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktoria Kida wydała nowy numer. Ta dziewczyna w zeszłym roku nieraz podbiła listy hitów w Polsce. Między innymi kawałkiem Oj dziewczyno czy Naiwna ja. Teraz serwuje nam nowy singiel. Kawałek nosi tytuł Co mi tam. A co ciekawego, imprezkowego nam się szykuje w te wakacje? No to ja już wam mówię. Przed nami dwie wielkie rapowe imprezy. Najpierw gwiazdy rapu przejmą plażę nad Wisłą w Płocku. Chodzi oczywiście o Polish Hip Hop Festival. Tam zagra między innymi PZ, Malik Montana, Kaz Bałagan, Guzior, Jan Kleosia, Fukaj czy Tede. Ta impreza potrwa od 2 do 4 lipca na Polish Hip Hop Festival. Jak zawsze zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla was bilety. Kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława w województwie lubuskim. Tam szykuje się festiwal Rap Stacja. Na scenie największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal Rap Stacja potrwa od 8 do 11 lipca i na tę imprezę też SK będzie miała dla was bilety. A teraz wracamy do rozmowy z Roxy Węgiel, która w lato wchodzi z nowym albumem Błękit. Pracowała nad tą płytą przez 3 ostatnie lata. Z Roxy Węgiel rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
3: A jak twoi fani zareagowali na ten nowy materiał? Bo wiem, że kilka piosenek śpiewałaś już przed premierą.
4: Tak, kilka piosenek zagrałam na koncertach i bardzo dobrze reagują ludzie na ten materiał. Ja też nie chciałam zdradzać wszystkiego, więc wybrałam raczej takie najbardziej lajtowe utwory na te koncerty. Więc no... O, cukier. Sorry. Więc na pewno... Zrobiło się za słodko. Więc na pewno będę dokładała do setlisty nowe numery, będę coś tam zmieniała.
3: Dokładać, tak.
4: Ale już niedługo, zresztą wiesz, odbędzie się medialna premiera Błękitu, gdzie oczywiście jesteś zaproszony.
3: Dziękuję, dziękuję, potwierdzam, będę.
4: Super, wspaniale. Także tam będzie cały materiał na żywo.
3: Od początku do końca.
4: Od początku do końca.
3: A co sprawiło, że akurat przy tej płycie postanowiłaś trochę schować się za metaforami? Bo ile na 13 plus 5 postawiłaś na taką dosłowność, no. I wiedzieliśmy o kim, o czym śpiewasz w poszczególnych kawałkach, tak tutaj chociażby wspomniany Błękit, piosenka o Bogu, wszyscy myśleli, że to jest piosenka o Kevinie. No. Słuchamy piosenki Codzienność pamiętaj nas, też można pomyśleć, w ogóle najłatwiej słuchając tej płyty, pomyśleć, że to jest album będący listem miłosnym od ciebie do Kevina i od Kevina
4: tak,
3: do ciebie.
4: Tak, bo to jest takie oczywiste rozwiązanie. A... Oczywiście, wiesz, jest tam kilka piosenek typu Dom. Mhm. To jest totalnie piosenka na pierwszy taniec weselny. My to w ogóle napisaliśmy Dom z myślą o tym, żeby to była taka piosenka zakochanych. I wylaliśmy tam wszystkie swoje emocje związane właśnie z miłością. Chcieliśmy zrobić takiego love songa, piękną balladę i uchwycić po prostu takie, no takie najpiękniejsze emocje miłosne. Ale też, no właśnie, nie każdy utwór jest skierowany do relacji z Kevinem. Tak jak powiedziałeś, codzienność to absolutnie nie jest bazowane na doświadczeniu z mojego małżeństwa, czy nawet z moich związków, jakichś poprzednich relacji. Poprzednich relacji.
3: Nawet piosenki mogące opisywać relacje między dzieckiem a rodzicem, chociażby.
4: Oczywiście też, ale tak, dokładnie. Więc akurat jeśli chodzi o codzienność, to opisuje to relacje takie bardziej... nie związkowe. Akurat pisząc codzienność miałam w głowie dwie sytuacje i też nie chcę za bardzo jakoś tego roztrząsać,
3: ale... A myślę,
4: ale...
3: że ci ludzie wiedzą, że to piosenka o nich?
4: Nie wiem. Nie wiem, jestem ciekawa, ale... No, to jest dobre pytanie. Nikt mi nigdy nie powiedział, żeby poczuł, że to...
3: Nie otrzymałaś tego feedbacku?
4: Nie otrzymałam.
3: To chyba o mnie.
4: Nie otrzymałam, ale może ktoś sobie tak myśli. Może sobie ktoś, no te osoby może sobie tak myślą, ale jest tam też no dużo takich sytuacji, jest po prostu ta płyta, ja mam wrażenie, że jest dużo emocji zaczerpniętych z różnych sytuacji, które się po prostu działy, które miały miejsce, czy też nawet piosenka Niech będzie nam,

0: ogólnie ostatnie miesiące przed zamknięciem płyty Błękitu nam pokazały, że życie to są tak naprawdę krótkie momenty, trzeba żyć tu i teraz i skupić się na tej obecnej chwili, bo tak naprawdę nie wiesz, czy ty jutro w ogóle się obudzisz. I było dużo takich sytuacji w naszym życiu, które nam pokazały, że jednak ważne jest to, co jest tu i teraz. I no i tak, i warto się na tym skupić. O tym jest właśnie piosenka Niech Będzie Nam. Ta piosenka powstała na jednym z kampów. Pawbic zaprosił nas do takiego domku w górach. To było 3 lata temu może. I tam w ogóle praktycznie nic nie powstało na tym kampie. I stwierdziliśmy, bo z tego się zrobił taki towarzyski wyjazd bardziej. Stwierdziliśmy, że po prostu nagramy.
1: Też są potrzebne.
0: Tak, oczywiście, że
1: one
0: są potrzebne.
1: Inspirują to jest,
0: dokładnie. I
1: w
0: to
1: czasie.
0: Nas tak zainspirowało do nagrania, nagrajmy jakiś głupi filmik na Instagrama. No to nie wiem, to coś zagraj na gitarze, ja zaśpiewam. No i tak zaczęłam sobie nucić tą melodię. I powstał refren. Powstał refren jakiejś piosenki po prostu nowej. No i tak zaczęliśmy pisać tekst. I on tak sobie przeleżał 2 lata. Ja w ogóle randomowy dzień odpaliłam sobie Instagrama, zaczęłam tak scrollować swojego feeda, po prostu co ja tam mam na tym Instagramie, jak taki pamiętnik, no nie? Cofać się w czasie, trochę mówię, tutaj to jak gra, Pawbic na gitarze, a ja śpiewam. No i co to jest za piosenka? W ogóle zapomniałam o tym, totalnie o tym zapomniałam. No więc akurat to był taki dzień, że miałam z tyłu głowy to, że chcę zamknąć płytę i akurat tego dnia po prostu napisałam do Marcina, mówię, ej, weź skończmy tę piosenkę, dawaj, skończymy tę piosenkę, może fajnie wyjdzie. I tak coś tam napisaliśmy, później jakoś znowu do tej piosenki przez długi czas nie wracaliśmy i finalnie wydarzyły się przykre
1: okoliczności
0: dokładnie, Kevin na przestrzeni tak naprawdę 2 miesięcy stracił swoich dziadków, odeszli niestety. Taka jest kolej rzeczy i właśnie jakoś tak miałam w głowie po prostu przez ten czas, przez to wszystko, co się działo, tę piosenkę. I stwierdziliśmy, że po prostu dokończymy ten tekst z takiej perspektywy właśnie osoby, która trochę obserwuje to zjawisko śmierci, straty ukochanej osoby, bo to, co ja też zaobserwowałam, najpierw odeszła babcia Kevina, świętej pamięci, później dziadek i ten dziadek przez miesiąc żył sam. I po prostu to, jak on tak naprawdę każdego dnia umierał z tęsknoty. I nie będę ukrywać, że obserwacja tego mnie bardzo zainspirowała do napisania tej piosenki. Więc z jednej strony śmierć jest czymś naturalnym, wiadomo, każdy kiedyś odejdzie z tego świata, a z drugiej strony też wydaje mi się, że każdy się tego trochę obawia.
1: Dlatego na to nie można być przygotowanym.
0: Na to się nie da przygotować, na stratę ukochanej osoby, właśnie tak jak już wcześniej mówiłam, na to, czy my w ogóle, ile czasu nam zostało, nie wiemy tego, tak tutaj na ziemi, nikt tego nie wie. Więc tak, ta piosenka jest po prostu o przemijaniu.
1: Ja też pamiętam, jak pojawiły się takie plotki, że na ślub cywilny zdecydowaliście się właśnie ze względu na babcię Kevina. Czy ciebie to zaskoczyło, że w ogóle takie informacje przedostały się do mediów?
0: No zaskoczyło mnie to, bo tak naprawdę teraz to nie jest to tajemnica, ale też było to jednym z powodów, w sensie z powodów. I tak braliśmy ślub, wiedzieliśmy, że bierzemy ślub, a wiem, że babcia bardzo chciała być na ślubie. I stwierdziliśmy po prostu, że akurat wtedy ona już była w złym stanie i Kevin pojechał do niej i powiedział, że wzięliśmy ten ślub.
1: Jejku.
0: Tak, więc ona tak naprawdę niewiele dni później ona po prostu odeszła. Ale dla Kevina to było ważne. Bardzo. Dla mnie też w sumie, bo wiedziałam, jak ona bardzo chciała być po prostu na tym ślubie. No więc doczekała się.
1: A czujesz, że ta płyta Błękit jest niejako świadectwem miłości twojej i Kevina? Bo o ile ten materiał 13+5 był trochę naiwny, bo wy się dopiero poznawaliście wtedy. Pamiętam piosenkę Pierwsze Miejsce. No dzisiaj wiadomo, te utwory są znacznie bardziej głębokie, dojrzałe. Czy

0: czujesz właśnie, że ten longplay jest, tak jak powiedziałem, takim świadectwem miłości?
1: Myślę, że bardzo dużo przez te 4 lata przeszliśmy i...
0: A dzielisz ten związek na jakieś etapy?
1: Nie mam tego tak w głowie, chyba posegregowanego, ale na pewno jest jedna piosenka, która opowiada o początkach tej miłości, ale takich początkach nie takich jak na 13 plus 5, że o, nie chcemy tacy być, haha, wszystko super, motylki w brzuchu w ogóle.
0: Tak, bez bram, nie ma szans, że mi przejdzie.
1: Dokładnie. Różowe okulary. Tak, no nie, tam to było różowe okulary, a faktycznie błękit wydaje mi się, że po prostu jest bardziej świadomy i taki, to jest taka opowieść z perspektywy czasu też.
0: Świadomość słowo klucz, mówiłem.
1: Dokładnie. Więc powiem ci szczerze, jest jedna piosenka. Boże, jak ona się nazywa? No, to z Bartkiem Królikiem. Przy tobie.
0: Węgielek numer jeden.
1: Właśnie w piosence Przy tobie opowiadam o początkach związku z Kevinem, o takich czasach, gdzie wszyscy byli przeciwko nam. Dosłownie, my byliśmy zdani tylko na siebie. To naprawdę był ciężki czas, o którym też jakoś nie mówiliśmy otwarcie. Zresztą nie było takiej potrzeby, ale też cieszę się, że właśnie muzyką można opowiadać różne tego typu historie i po prostu te emocje, one same wychodzą w momencie, kiedy tworzysz taką piosenkę. No i finalnie okazuje się, że właśnie tak na koniec dnia ja chcę być przy tobie. Mimo tego całego zła, które na początku nas spotkało. Oczywiście, my byliśmy, nadal jesteśmy w siebie wpatrzeni i bardzo się kochamy i myślę, że właśnie ten fundament, ta miłość i przyjaźń, którą mieliśmy od początku, to sprawiło, że to przetrwaliśmy, bo jakbym miała powiedzieć to, przez co my przechodziliśmy, jakbym miała to wszystko powiedzieć, to uwierz mi, że nie jedna para by się poddała. Z każdej strony był atak.
0: A czy patrząc dzisiaj z perspektywy 21-latki, w pewnym sensie rozumiesz ludzi, którzy wtedy się o ciebie bali? Na przykład swoich rodziców. Bo pamiętam, jak byłaś tutaj przy okazji premiery piosenki Bez słów, no to powiedziałaś mi, że twoi rodzice niezbyt entuzjastycznie zareagowali na plany przeprowadzki i tak dalej. Czy dzisiaj, właśnie jako 21-latka, rozumiesz te obawy?
1: Z jednej strony oczywiście rozumiem, że moi rodzice się troszczyli i był taki moment, że po prostu też no, nie wiedzieli, w którą stronę to będzie zmierzać. Ja nie mieszkałam wcześniej w Warszawie, więc na pewno wynikało to z troski, ale dzisiaj po 4 latach, już mieszkam tutaj 4 lata, wiadomo też, na początku nie znali Kevina, nie wiedzieli w ogóle, w jaką stronę to pójdzie, jak będzie wyglądał ten związek i tak dalej. Wiadomo, to jest naturalne, że się martwią. Tym bardziej, że jestem ich jedyną córką. Mają też dwóch wspaniałych synów, moich braci, ale wiadomo, że z córką jest trochę inaczej. Mam wrażenie, że jakoś większa po prostu... jest może więcej obaw.
0: Taka ostrożność, tak.
1: Taka, no, dokładnie. Każdy chce chronić, tak. I z jednej strony totalnie to rozumiem, ale z drugiej strony też po prostu chcę się skupić na tym, co jest dziś, co jest właśnie, jak te relacje wyglądają na dzień dzisiejszy i są naprawdę bardzo dobre. Wszystko się dobrze poukładało. No, co nie zmienia faktu, że na pewno było to szokujące dla nich, to wszystko, co my po prostu z Kevinem, jakie decyzje podejmowaliśmy, jak działaliśmy. No, był to taki speedrun życia dla nich po prostu. Dziecko wychodzi z domu, nagle tutaj tak, zaręczyny, ślub, płyta, w ogóle robi sobie tak naprawdę, żyje swoim życiem, nie? No i to było takie szybka zmiana, chociaż mi się wydaje, że ja już wtedy, przez to, że zaczęłam tak młodo pracować, że to był taki moment, że ja nawet nieświadomie potrzebowałam już się tak
0: usamodzielnić,
1: no.
0: Ale też pamiętam, że w momencie, kiedy ogłosiłaś związek z Kevinem, odbijałaś się od małżeństwa swoich rodziców.
1: Tak. Tak, moi rodzice mają taką samą różnicę wieku w swoim związku i moja mama miała 17 lat, jak poznała mojego tatę, więc no, taka podobna historia pod tym względem.
0: Ja też pamiętam, jak kilka lat temu, Boże, w ogóle kilka lat temu, jak ten czas leci, pytałem o was Dodę. Nie wiem, czy to do ciebie dotarło. I Doda wtedy powiedziała mi, że taka stabilizacja w życiu prywatnym na pewno bardzo pomoże ci w tym brutalnym świecie show biznesu. Tym bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że twój mąż zajmuje się produkowaniem muzyki i nie musisz prosić się o to ludzi.
1: Tak, on pisze teksty.
0: Nie musisz wydawać... Tak, tak. Chodziło mi, że zajmuje się tworzeniem muzyki. O, dobre słowo. Tutaj ty patrzysz z punktu widzenia

0: profesjonalistki, nie produkcji muzyki, tylko pisania.
1: Tak, tak, bo, no, bo to jest jednak coś innego. Ja tak, się tak, bardzo tak. cieszę, że my możemy pisać razem piosenki, bo pisanie piosenek to jest bardzo taki... No ja się nie potrafiłam nigdy przed osobą dopiero poznaną otworzyć, tak w 100%, więc ciężko też mi było... Tak pozbierać swoje myśli.
2: Cała rozmowa czeka na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie SK Roxy Węgiel.
3: SK Toruń News.
4: Marta Łazarska, zamek Dybowski w Toruniu w nowej odsłonie. Prezydent Paweł Gólewski zdradza, że wstępne analizy i projekty już powstają. Miasto chce, by obiekt działał nie tylko w sezonie turystycznym.
5: Znając nasze ADHD, można stwierdzić, że rzeczywiście myślimy. Pamiętam, jaką nie byłbym sobą, gdybym tego nie powiedział, jaka bura spadła na mnie, jak zaprezentowaliśmy w czerwcu 2024 roku zupełnie nową koncepcję zarządzania terenem Zamku Dybowskiego. Bo zamek Dybowski zawsze był oddawany, wiecie, tak, będziecie gestorem, no, postępowania WGN, weźcie ten skrawek, drogi podmiocie prywatne, ale zaopiekujcie się jeszcze przez przypadek Zamkiem Dybowskim. Myśmy trochę odwrócili tą relację. Zamek Dybowski trafił do taku. Było mnóstwo wątpliwości. Dlaczego tak? Dlaczego nie Muzeum Kręgowe? Po pierwsze, tak pozyskał środki finansowe na prace modernizacyjne, zabezpieczenie całej substancji i dzięki temu możemy tam realizować to, co realizujemy teraz. Oczywiście jest to preetap tak naprawdę. Powstaje program funkcjonalno-konserwacyjny, ale nie ukrywam, że powstaje również program architektoniczny. Natomiast zanim wyjdziemy do państwa z tym, my musimy sami wiedzieć, czy rzeczywiście w ten sposób można myśleć o tej kubaturze i powiedzmy pewnych rozwiązaniach architektonicznych. Musimy mieć zgodę na poziomie konserwatorów, historyków, ludzi, którzy znają to miejsce, bo nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której zaproponujemy kontrowersje z punktu widzenia opieki i ochrony zabytku, bo wiemy, że to jest miejsce historyczne, ale jedno jest pewne, na pewno będziemy na stałe myśleć o rozwoju tego miejsca. Moją tezą jest to, żeby próbować wykorzystywać tą substancję nie tylko w sezonie turystycznym. To chyba jest klub myślenia. Chodzi również o sezon jesienny, sezon zimowy, ale żeby być tam obecny przez cały czas z poszanowaniem kubatury historii, tego co jest w ramach tych ruin, bo to jest cały czas trwała ruina i tej formalności się tutaj nie zmieni i stanu, to musimy również zabezpieczyć kwestie dotyczące dojazdu, bezpiecznego dojazdu, pozostawienia auta. Mamy tutaj pewne możliwości, które daje nam ten teren pod mostem Piłsudskiego. Wymaga to pewnego spokoju, ale również projektowania docelowych funkcji na wielu poziomach. Potrzebujemy jeszcze czasu.
4: Obecnie Zamek Dybowski jest pod opieką Toruńskiej Agendy Kulturalnej. W 2025 roku wyczyszczono mury, zamontowano kamery oraz zadbano o zieleń. Początek historii Zamku Dybowskiego wyznacza tak zwany pokój maleński, na mocy którego król Władysław Jagiełło w 1422 roku odzyskał ziemię na lewym brzegu Wisły, podarowane krzyżakom w 1230 roku przez księcia Konrada Mazowieckiego. W 1423 roku rozpoczęto budowę zamku. Najpierw powstał czterokondygnacyjny dom mieszkalny, który po 1431 roku włączono w obwód murów obronnych. Następnie zbudowano wieżę wznoszącą się ponad bramę wjazdową, a całość otoczono mokrą fosą. Wewnątrz znajdował się przestronny dziedziniec.
3: SK Toruń.
4: Czy da się stworzyć multisensoryczną makietę obrazów abstrakcyjnych? Nad tym pracę rozpoczął Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu. Do końca roku we współpracy z poznańskimi naukowcami z Uniwersytetu Adama Mickiewicza będą pracowali nad modelem, który pozwoli na pokazanie sztuki współczesnej osobom z niepełnosprawnością wzroku, ale i ze specjalnymi potrzebami. O narodzinach pomysłu i międzynarodowej współpracy opowiedział nam dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Łukasz Wudarski.
6: Projekt Invisible Painting jest rozwinięciem tego, co realizowaliśmy dwa lata temu, co stworzyliśmy dwa lata temu, czyli niewidzialny.

obraz. To był taki pilotaż, który miał za zadanie pokazać, że można obraz poczucia nie tylko doświadczyć wzrokiem. Ten pilotaż niezwykle ciekawie się rozwinął, ale no, jak to w pilotażu, jak to w takim małym projekcie, to była dopiero zajawka tego, co chcielibyśmy dalej robić. Z tego projektu, mikroprojektu, wyszła tam nam bardzo ciekawa ewaluacja, bardzo ciekawa diagnoza, że to jest coś absolutnie intrygującego i coś takiego, w co warto... Z tego projektu płynął jeden taki wniosek, że tak naprawdę trzeba ten projekt kontynuować, ale żeby go kontynuować, to trzeba trochę większych środków. Pomyśleliśmy też, że to jest idealny projekt, żeby napisać wniosek do dużego europejskiego grantu, jakim jest Kreatywna Europa. Znaleźliśmy dwóch partnerów i stworzyliśmy projekt, który jest rozwinięciem, ale też wyjściem w coś bardziej uniwersalnego. O co chodzi? Po pierwsze, znaleźliśmy dwóch partnerów w Słowenii i w Holandii. To Wołak jest liderem tego projektu. Pomyśleliśmy, że stworzymy rodzaj takiego modelu transkrypowania obrazu na zmysły. I chcemy, żeby ten model był uniwersalny, żeby można go było potem oddać w ręce muzeów, po to, żeby w muzeach, galeriach, centrach kultury można było realizować takie wydarzenia, które będą transkrypowały obraz uniwersalnie na inne zmysły poza zmysłem wzroku. To wydarzenie, które chcemy, żeby w ramach tego powstało, w ramach tego modelu, było wydarzeniem uniwersalnym, czyli skierowanym zarówno dla osób niewidzących, jak i dla osób widzących. I to jest też ciekawe, że to nie tylko korzystają z tego osoby właśnie niewidzące, które dzięki temu wydarzeniu mogą poznać, zrozumieć malarstwo i obraz, ale bardzo często też osoby, które na przykład cierpią na ADHD i dzięki temu, że są wyłączone, że nie mają tego wzroku, mogą się skupić na innym podejściu i zrozumieniu i doświadczeniu obrazu. Ale my sobie jeszcze utrudniliśmy tą całą sytuację, bo stwierdziliśmy, że nie chcemy rozmawiać o malarstwie figuratywnym, tylko chcemy pójść dalej i porozmawiać i pokazać, i transkrypować malarstwo abstrakcyjne, które jest generalnie nierozumiane przez społeczeństwo, bo zazwyczaj pojawia się taka odpowiedź, jak muzea, galeria sztuki współczesnej, czy muzea sztuki współczesnej, czy nowoczesnej prezentują malarstwo abstrakcyjne, to jest taki komentarz: moja 3-letnia córka też tak by potrafiła. A prawda jest taka, że nie zawsze tym, że obraz pojawia się w galerii, często istnieje bardzo długa filozofia i bardzo długa medytacja i namysł. I to, co finalnie widzimy, zanim do tego doszło, to jest cała ta nadbudowa. I my byśmy chcieli pokazać, że obraz abstrakcyjny można zrozumieć. Można zrozumieć, ale czasem lepszą sytuacją jest taka sytuacja, jeżeli wyłączymy jeden ze zmysłów i będzie to zmysł wzroku. Bo wtedy nic nas nie rozprasza nas też nasza wiedza i nasze poznawanie świata, nasza wiedza o świecie, która gdzieś sprawia, że często wchodzimy w pewne kolejny i rozumiemy dany obraz tak, jak chcielibyśmy sztampowo go rozumieć. A przez wyłączenie tego rozumiemy go bardziej. To jest taka podstawa tego pomysłu. Natomiast opracowaliśmy trzy takie fazy projektu. Pierwszą fazą projektu jest stworzenie modelu. Modelu, który byłby takim uniwersalnym modelem, który oto dajemy i na bazie tego modelu bierzecie obraz, który macie gdzieś w swojej galerii i możecie ten obraz przetranskrypować na to doświadczenie. Jak ten model chcemy, żeby powstał? Po pierwsze, we współpracy zarówno z naukowcami, naukow-

klasy. Albo odwrotnie, widząc obraz abstrakcyjny, słyszą jakiś utwór, albo czują jakiś smak. I my byśmy chcieli to przetranskrypować na taki model, żeby to było stosunkowo uniwersalne, żeby wykorzystać do tego zarówno dotyk, czyli stworzyć model tyflograficzny takiego obrazu, model wklęsło wypukły, dodatkowo stworzyć ten model w taki sposób, żeby on był do powąchania, do posmakowania w jakiś sposób. I stąd nasza współpraca z naukowcami, z synestetykami, z osobami, które te badania prowadziły. Ten model chcemy, żeby powstał do końca roku. No i to jest jakby główna część tego projektu. Natomiast to nie jest tak, że ten model raz zrobiony, on będzie już do końca gotowy i nie będziemy w niego wprowadzać zmian. Cały przyszły rok to jest testowanie tego modelu. I testowanie tego modelu odbędzie się oczywiście przy współudziale zarówno osób niewidzących, jak i oczywiście osób z różnymi kompetencjami, bo też chcemy sprawdzić, jak ten obraz abstrakcyjny, niezrozumiały w momencie, kiedy go widzicie w galerii, będzie funkcjonował w momencie, kiedy wyłączymy wzrok, a będziemy poznawali go za pomocą innych zmysłów, bo immanentną częścią też tego projektu jest próba rozumienia malarstwa, czyli dyskusja, która gdzieś będzie się również odbywała w trakcie takiego doświadczenia. Zarówno Kulturni Dom w Domżale, jak i Muzeum Space z Holandii pomogą nam w realizacji tego projektu. Będziemy dzięki nim mogli testować w różnych miejscach i zastanawiać się też, czy ten model, który narodził się tutaj w Toruniu, będzie na tyle uniwersalny. My chcemy, żeby on był uniwersalny, że w innym kręgu kulturowym typu Słowenia on również będzie działał, czyli innymi słowy, że jeżeli weźmiemy ten model i według niego skonstruujemy to wydarzenie, biorąc takie smaki, takie zapachy, taką tyflografikę, czy ona również będzie odpowiadała obrazowi abstrakcyjnemu, który gdzieś został stworzony w innym kręgu kulturowym. A z kolei Muzeum Space będzie odpowiedzialne za to, żeby rozprzestrzenić program w całej Europie. To jest też bardzo ważne, że Muzeum Space ma bardzo szerokie kontakty, jeśli chodzi o działania europejskie z muzeami, galeriami, centrami sztuki. Tworzą dla nich warsztaty i tworzą różnego typu platformy, które pomagają unowocześniać muzea w całej Europie. Także wierzymy, że ten projekt daleko wyjdzie poza Europę, poza Polskę i rozprzestrzeni się po całej Europie. Ten projekt został napisany i złożony do takiego dużego projektu europejskiego, jakim jest Kreatywna Europa. Ten projekt zakłada, że żeby w ogóle otrzymać dofinansowanie z Kreatywnej Europy, trzeba zgromadzić oczywiście partnerów. I na tych trzech partnerów my otrzymaliśmy 200 tysięcy euro z Kreatywnej Europy. No i dodatkowo

0: Całą wartość całego projektu to ponad 250 tysięcy euro, łącznie właśnie z tymi wkładami własnymi, bo każda z instytucji, która z organizacji, która bierze udział, też musiała zapewnić swój wkład własny, więc to się wszystko do tego kotła finansowego wspólnie wrzuciło i dzięki temu możemy realizować no, taki długi i dosyć skomplikowany program. Warte jest też podkreślenia, że napisała go Kasia Pongowska, która jest absolutną specjalistką, jeśli chodzi o pisanie tego typu projektów unijnych.
1: Faza pierwsza, która obejmuje współpracę badawczo-rozwojową z poznańskim UAM-em, ruszyła i potrwa do końca 2026 roku. Kolejny, 27 rok, ma przynieść fazę testów. W tej części zaplanowano warsztaty z osobami, które sprawdziłyby ten model i jego rzeczywiste działanie. Tu pomóc mogą wszyscy torunianie.
0: Zaczniemy w przyszłym roku robić już testy. Tutaj w Toruniu, jak już wybierzemy te konkretne dzieła, zrobimy, wyprodukujemy całe to doświadczenie, to z wielką chęcią będziemy testować wśród bardzo różnych grup społecznych, bo nam też bardzo zależy na tym, żeby po pierwsze to doświadczenie było bardzo, czy możliwie jak najbardziej uniwersalne, czyli nie tylko, że chcemy zamykać to w getcie dla osób niewidomych, że to jest tylko dla niewidomych. Nieprawda. To ma być jednocześnie, tak jak w naszych działaniach, ma być to sztuka uniwersalna, czyli dostępna zarówno dla osób o różnych kompetencjach. Będziemy szukać na przykład takich osób, które nigdy nie były w galerii sztuki współczesnej, nie rozumieją sztuki współczesnej, nie wiedzą, co to jest sztuka współczesna, nie mają całego takiego bagażu kulturalnego i bardzo byśmy chcieli zaprezentować takie doświadczenie. Z drugiej strony oczywiście chcielibyśmy wziąć osoby niewidome i w różnych stadiach, bo mam na myśli też osoby, które na przykład są niewidome od dziecka, ale także osoby ociemniałe, bo to są zupełnie różne sposoby postrzegania rzeczywistości, sposoby postrzegania świata i ten feedback, który od nich otrzymamy, będzie dla nas no, tym bardziej cenny, że my wtedy będziemy mogli ten model w jakiś sposób poprawiać, zmieniać. To jest ta cała faza testów i przez prawie cały rok będziemy się tym zajmować, ponad 20 spotkań z różnymi grupami, 20 takich meetingów, więc na pewno będzie o tym głośno. Chcemy też to robić w różnych miejscach, nie tylko tutaj w WOAK-u, ale także gdzieś pojechać z tym, żeby osoby, które mogły w tym wziąć udział, no, były z naprawdę różnych środowisk, wiekowych, światopoglądowych i tak dalej. No, to ma być, jak to model, chciałbym, żeby to był model uniwersalny, po prostu. Będziemy na naukowcach testowali, będziemy na studentach testować, no takie, no prawie jak szczepionka, no po prostu, to tak chcielibyśmy, żeby to trochę tak wyglądało.
1: Podczas testów mamy zobaczyć znane obrazy, które kojarzyć można m.in. ze zbiorów galerii z naszego regionu. Mowa o Toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej, ale i Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy. Faza trzecia projektu to upowszechnienie i uruchomienie cyfrowego hubu oraz darmowych kursów e-learningowych, dzięki którym wypracowane w Toruniu narzędzia będą wdrożone w innych muzeach w Polsce i w Europie. To ma nastąpić do marca 2028 roku.
2: SK Toruń News.
3: Renata Grudzińska. Prace nad dokończeniem trasy średnicowej w Toruniu trwają. W tamtym tygodniu podpisano umowę na realizację czwartego etapu, który ma połączyć szosę okrężną z szosą bydgoską. Wszystko rozpocznie się od zbierania dokumentacji, a na drugą połowę przyszłego roku zaplanowano konsultacje z mieszkańcami. Wykonawca ma na realizację zadania 30 miesięcy. Z kolei na tym samym spotkaniu poruszona została kwestia trzeciego etapu trasy średnicowej. Parę lat temu koncepcja ta wzbudziła kontrowersje, ponieważ projekt zakładał wejście na teren willi z pasją, która wpisana jest do rejestru zabytków, mówi prezydent Paweł Gulewski.
4: Mamy koncepcję, już wcześniej mówiliśmy chyba przy okazji omawiania inwestycji drogowych w planie budżetu na rok 2026, w grudniu się spotykaliśmy, mówiliśmy o tym. Mamy koncepcję, elegancką koncepcję, która odsuwa nas w ogóle od terenu willi. Pewne kompromisy musimy tutaj ponieść, ale te kompromisy nie dotyczą terenu, który jest chroniony, ani na centymetr nie wchodzimy na teren ogrodu willi, już absolutnie nie dotykamy samej kubatury willi. Wymagają one jednak pewnych konsultacji. Ograniczamy parametry. Nie jest to układ przelotowy 2x2, ale na chwilę obecną, biorąc pod uwagę to, co mówi projektant koncepcji, wykonawca koncepcji, jest to rondo, które umożliwi na pewno realizację trzeciego odcinka. Coś na kształt ronda, ale jeszcze nie przyzwyczajajmy się do tego, do czasu oficjalnego poinformowania, ale musimy porozmawiać z czynnikiem społecznym, z mieszkańcami, żeby wyjść naprzeciwko temu. I dalej wiemy, co mniej więcej mamy robić trzecim odcinkiem trasy średnicowej. Ale tak, mamy to rozwiązanie. Tego nie było na początku tej kadencji.

0: kadencji zastanawialiśmy się. Teraz już to rozwiązanie jest w postaci skonkretyzowanej koncepcji. Cieszę się, że to jest.
1: Prezydent wspomina również o tym, że ważne jest odciążenie DK91, szczególnie na wysokości Kościuszki.
0: Rozmawiamy o tym. To jest nie lada orzech do rozgryzienia. Początek tej kadencji, w zasadzie te miesiące, wyjaśniają nam wewnętrznie sytuację. Za wcześnie jeszcze, żeby oficjalnie o tym mówić, ale nasze myślenie, plany i analizy idą w kierunku rozwiązań tymczasowych, które pewnie będą na dekady. Nie stać nas w sytuacji finansowej, w której znajduje się gmina, ale nie stać nas z punktu widzenia również, jeśli chodzi o priorytety drogowe. Musimy myśleć o trzecim moście, żeby realizować zadanie, na które mamy projekt, które już teraz wiemy, że będzie kosztowało nas około 1 mld zł, a mianowicie drugi etap trasy nowomostowej wschodniej od placu Daszyńskiego na wylot do DK91. W tym nowym rozwiązaniu drogowym, które powstało dzięki inwestycji naszej i zrealizowanej przez Balzole, czyli Sztrobanta i 91, będziemy fragmentować. Powiem tak, będziemy to robić takim systemem trochę, powiedziałbym, gospodarczym, a mianowicie minimalizując koszty, rezygnując ze stakad, z drogich rozwiązań tunelowych, tak żeby wyprowadzić ruch z placu Daszyńskiego ulicą Wschodnią, zmodernizowaną do standardów 2x2, dalej Kryjsko-Doską, wyprowadzić szybko ruch na trasę średnicową do Grudziąckiej, żeby docelowo móc zrezygnować z przebiegu, obecnego przebiegu DK91, czyli Żółkiewskiego, plac Skarbka, ulica Kościuszki, bo tam wiemy, ci mieszkańcy cierpią, tam jest naprawdę osiedla po obu stronach ulicy Kościuszki są obciążone, dociążone, DK91 wymaga szybkiego przeniesienia i w ten sposób będziemy myśleć, uzupełniać odcinki brakujące na trasie średnicowej musimy i mamy już pewien harmonogram, czekamy na pewien plan finansowy. Jak będzie plan finansowy, jeszcze w tym roku spotkamy się na briefingu, który będzie mówił o przyszłości tego rozwiązania w kontekście uzupełnień tego odcinka, przede wszystkim od ronda Grudziącka, trasa średnicowa dalej na wschód.
1: Należy podkreślić, że data realizacji trzeciego etapu trasy średnicowej nie jest jeszcze znana. Do tematu na pewno będziemy wracać, a więcej o budowie czwartego etapu trasy średnicowej przeczytacie na stronie miejskiej torun.pl.
2: SK Toruń.
1: Parada motocykli, muzyka i pomaganie. Tak możecie spędzić swoją sobotę w Czernikowie, niedaleko Torunia. Tam odbędzie się 5. edycja pikniku motocyklowego. Organizatorzy kolejny raz będą zbierać pieniądze na leczenie i rehabilitację dwójki małych bohaterów imprezy. W tym roku całość zysku popłynie na wsparcie 14-letniego Huberta i 4-miesięcznej Mai. O imprezie rozmawiamy z jednym z organizatorów, Kamilem Jakubowskim.
3: Każdy motocyklista gdzieś kiedyś zaraził się tą pasją. Każdy z motocyklistów gdzieś jeździ na jakieś zloty, na jakieś eventy, na jakieś imprezy. Jeżeli można połączyć swoją pasję z możliwością pomocy, to czemu tego nie zrobić? Spróbowaliśmy 3 lata temu w sumie, ponieważ w tym roku jest 4. edycja. Przyjęło się, że tak powiem, z roku na rok impreza jest coraz większa, więc jeżeli możemy, to pomagamy. Spotykamy się, rozmawiamy, jednocześnie zbierając pieniądze na chore dzieci w naszym przypadku. Jeżeli jest możliwość, to trzeba tak robić.
4: Przy okazji też bardzo dobrze się bawicie. Ja chciałam cię zapytać, jak ta 4. odsłona pikniku będzie wyglądała?
3: Jeżeli chodzi o samą odsłonę, plan imprezy dużo się nie zmienia, czyli o 12 zaczynają się gromadzić motocykle na parkingu, około 14 jest oficjalne rozpoczęcie imprezy, 15 minut po 14 ruszamy z paradą. Parada jest około 10 km, mniej więcej 12 ta parada ma. Po zakończeniu parady i przyjeździe na teren pikniku gra zespół, 2-3 piosenki, później konkursy przeplatane z utworami muzycznymi granymi na żywo. Jeśli chodzi o atrakcje, jest ich naprawdę bardzo, bardzo wiele. Tak jak w zeszłym roku mogę parę wymienić, bo gdybym miał wymienić wiele, to nam by nie starczyło czasu. Chociażby jeden z toruńskich barbershopów rozstawia stanowisko, będzie strzył każdego i każde pieniądze, wiadomo, zebrane w puszkę idą na leczenie chorych dzieci. Toruńska Szkoła Jazdy również oferuje możliwość wygrania 50% zniżki na prawo jazdy kategorii A lub B. Trzeba wziąć udział po prostu w konkursie, go wygrać, żeby taką zniżkę dostać. Co więcej, mamy wesołe miasteczko dla dzieci, no bo wiadomo, motocykle przyciągają małe dzieci, jeżeli chodzi o hałas, czy po prostu frajdę. Pojazdy militarne, pojazdy zabytkowe, panie przyjdą z alpakami. W tym roku nowością będzie to, że dołączy do nas grupa, która zajmuje się rekonstrukcją historyczną, że tak powiem, mówimy tutaj o wikingach dokładnie. Będzie możliwość zobaczenia, jak wyglądała walka wikingów w tamtych czasach. Małą rekonstrukcję zrobimy. Później będzie można sobie przymierzyć, czy to hełm, czy to potrzymać tarczę, czy miecz, czy jakąkolwiek broń. Będą mieli swoje stanowisko, można sobie zrobić zdjęcie, więc tych atrakcji jest naprawdę bardzo, bardzo wiele.
4: Wszystkie sprowadzają się do tego, że pomagamy w tym roku 3 dzieci. Gdybyśmy też mogli powiedzieć o, że tak powiem, beneficjentach tej odsłony pikniku.

0: Zazwyczaj staramy się pomagać dwóm rodzinom na każdym pikniku. Byliśmy razem ze współorganizatorami w tym roku, tak jak zawsze, w GOPS-ie, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, żeby panie nam przekazały troszeczkę więcej informacji na temat chorych dzieci z naszej gminy. Wytypowały dwie rodziny. W jednej rodzinie mamy chłopczyka Wiktora, 7-letniego. Druga rodzina, tam są dwie siostry, które potrzebują wsparcia, które potrzebują pomocy, dlatego też w tym roku mamy trójkę dzieci. Jest to właśnie 7-letni Wiktor, a jeżeli chodzi o siostry, jest to 9-letnia Nadia i 4-letnia Iga. Głównie tutaj, jeżeli chodzi o zbiórkę pieniędzy, no to zakrawa się ona o rehabilitację dla dzieci, które są już wiadomo niestety kosztowne, lub też leki. Jeżeli chodzi o schorzenia, no to niestety u każdego z naszych tutaj dzieciaczków tegorocznych, że tak powiem, tych chorób występuje kilka. To nie jest tak, że dziecko choruje na jedno schorzenie. Jeżeli chodzi o Wiktora, 7-letniego, możemy tutaj wspomnieć o niepełnosprawności psychoruchowej, afazji, wielkości mięśni, niedosłuch, czy chociażby niestety ADHD. Do tego jeszcze u Wiktora mamy tutaj do czynienia z rozszczepem podniemienia. Tych schorzeń jest wiele. Jeżeli chodzi o siostry, 9-letnia Nadia choruje na bardzo rzadki zespół OPHN1, pataczkę lekooporną, autyzm, upośledzenie umysłowe, dziecięce porażenie mózgowe, afazję, małogłowie, niedowrat połowiczny, więc to naprawdę rehabilitacja bardzo, bardzo wiele pomoże. Jeżeli chodzi o jej młodszą siostrę, 4-letnią Igę, Iga ma bardzo dużą wadę wzroku, wadę serca, niedomykalność zastawek, obniżone napięcie mięśniowe, więc tutaj rehabilitacja również bardzo w znaczącym stopniu zbliży je. Chodzi mi tutaj o dziewczynki do powrotu do normalności, do przybliżenia się do normalności, do normalnego funkcjonowania.
1: To jeszcze chciałam Cię trochę podpytać o poprzednie edycje. Ile udało się tego wsparcia dla dzieciaków zebrać, oczywiście w przybliżeniu? No i czy Wy też macie kontakt z tymi osobami, dla których te motocykle zaryczały?
0: Tak, jak najbardziej. Mamy kontakt. Tak jak mówiłem, te chore dzieci, na które zbieramy, rodziny, z którymi rozmawiamy, są z naszej gminy, z gminy Czernikową głównie, więc co roku na każdy piknik kolejny te rodziny starają się do nas dołączać. Pomagają nam przykładowo rodziny z drugiego pikniku motocyklowego, chociażby piekły ciasta na trzeci piknik, pokazały się na tym pikniku, posiedziały z nami, porozmawiały. Z roku na roku daje nam się bić nasze rekordy, osobiste rekordy, jeżeli chodzi o frekwencję i jeżeli chodzi o zebrane środki. No, chociażby w zeszłym roku udało nam się naliczyć około 600 motocyklistów, więc to już jest naprawdę bardzo duża gromada. A jeżeli chodzi o zebrane środki, w zeszłym roku zebraliśmy około 36 tysięcy, 37 tysięcy, dokładnie nie pamiętam, więc to wyszło mniej więcej niecałe 20 tysięcy na jedno dziecko, więc jeżeli chodzi o wsparcie finansowe dla rodziców, no to myślę, że jest spore. W tym roku mamy nadzieję na pobicie tego rekordu, jeżeli chodzi i zebrane środki, i pobicie frekwencji obecności.
1: My tego oczywiście bardzo serdecznie życzymy i chcemy jeszcze pozapraszać na takie atrakcje jak Parada Motocykli. Jakimi ulicami będziecie przejeżdżać, jak to wygląda, gdzie będzie można Was spotkać i potem się obfotografować?
0: Jeżeli chodzi o samą paradę, parada będzie przebiegała przez ulicę Czernikowa, przez ulicę naszej miejscowości. Tak jak mówiłem wcześniej, parada zajmuje czasowo około 20 minut, jeżeli chodzi o cały przejazd, więc wyjeżdżając z pikniku kierujemy się w stronę miejscowości, która nazywa się Osówka, skręcamy później w lewo, jedziemy, mówię, przez Witową, przez miejscowości takie poboczne, że tak powiem, niedaleko Czernikowa. Wracamy przez Wygodę, wracamy później przez osiedle Mickiewicza w Czernikowie, przy kościele, przez samo centrum, wracamy przez tory na miejsce pikniku. Tak jak mówiłem, to jest około 10-12 kilometrów. Parada jest naprawdę coraz większa. Prowadzą ją strażacy z naszej gminy, później policja, później organizatorzy, wszystkie motocykle. Na końcu mamy pojazdy militarne, pojazdy zabytkowe i na końcu też zabezpiecza nas policja i wóz straży pożarnej, żeby to wszystko było zrobione w jak największym stopniu, jak najbardziej możliwe, żeby

0: na miejsce pikniku. Tak jak mówiłem, to jest około 10-12 km. Parada jest naprawdę coraz większa. Prowadzą ją strażacy z naszej gminy, później policja, później organizatorzy, wszystkie motocykle. Na końcu mamy pojazdy militarne, pojazdy zabytkowe i na końcu też zabezpiecza nas policja i plus straży pożarnej, żeby to wszystko było zrobione w jak największym stopniu, jak najbardziej możliwe.
1: Żeby się pojawiać w danych miejscach, my oczywiście bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żeby przyjść, wesprzeć. A kto będzie dla dzieciaków grał w tym roku?
0: Jeżeli chodzi o aspekt muzyczny, w tym roku mamy nowy zespół, który będzie grał dla nas po raz pierwszy. Panzer Flower. Jest to zespół z Gniewkowa. Większość muzyków pochodzi z Gniewkowa. Jeżeli chodzi o sam zespół, z tego co wiem, z tego co rozmawiałem z chłopakami zespołu, jest to dość nowy projekt, nowy zespół, z tym, że każdy z muzyków już grywał bardzo, bardzo długo, ponieważ jeżeli chodzi o średnią wieku w zespole, mamy tam do czynienia z muzykami od 30 lat po osoby starsze, więc doświadczenie robi swoje. Chłopacy co grają? Grają taki miks polskiego rocka z rockiem amerykańskim z lat 90. Mają swoją płytę, mam nadzieję, że zagrają parę kawałków swoich. Po rozmowie właśnie chociażby z basistą zespołu Michałem, że będą grali wiele coverów takich mocno brzmiących, które wpasują się właśnie w klimat naszej imprezy, więc będzie głośno, nie tylko ze względu na motocykle, ale ze względu na mocne rockowe brzmienia.
1: Mam wrażenie, że tego typu imprezy też są takim sposobem na integrację mieszkańców nie tylko właśnie Czernikowa, ale miejscowości ościennych. Nie wiem, czy to jest tylko moje wrażenie, czy też po tych trzech zrealizowanych edycjach takie refleksje też masz.
0: Tak, jak najbardziej. W 2022, gdy po raz pierwszy wpadliśmy na pomysł organizacji czegoś takiego, no to objeżdżając naszych przedsiębiorców w Czernikowie z pytaniem o wsparcie, no nikt nie wiedział, o co chodzi. Nie było wcześniej takich imprez, nie było takich eventów, więc na początku było ciężko. Z roku na rok odbiór jest coraz lepszy, coraz łatwiejszy, że tak powiem. Ludzie pamiętają, pytają się, po zakończeniu jednego pikniku już się pytają o kolejny piknik, kiedy będzie, czy już mamy jakieś plany, więc tutaj przyjęcie było naprawdę bardzo serdeczne ze strony mieszkańców. Myśleliśmy, że będzie przeszkadzał części mieszkańcom, wiadomo, nie wszyscy są fanami jednośladów, nie wszyscy są fanami muzyki rockowej. Obawialiśmy się, że będzie jakiś negatywny odbiór. Na szczęście odpukać do tej pory nic takiego się nie zdarzyło. Jeżeli ktoś komuś przeszkadza, cokolwiek, to nie otrzymujemy żadnych sygnałów. Po prostu wiedzą ludzie, że robimy to dla kogoś, więc mówię, odbiór z roku na rok jest coraz lepszy. Nawet jeżeli chodzi chociażby o rozwieszanie plakatów w naszej miejscowości, wystarczy, że pokażę plakat, ludzie zobaczą logo nasze, wiedzą, o co chodzi, nie ma więcej pytań, proszę wieszajcie, gdzie chcecie, jak mogę pomóc i tak dalej, więc to jest naprawdę bardzo miłe. Zachęcam wszystkich, nie tylko fanów jednośladów do uczestnictwa w tym pikniku. No, cel jest bardzo szczytny. Każdy znajdzie coś dla siebie na tym pikniku, taka jest prawda. I to nieważne, czy przychodzi się z dziećmi, czy samemu, atrakcji jest bardzo wiele. Wszystkie pieniądze, które są zbierane w trakcie pikniku, są w całości przekazywane na leczenie dzieci. Jeżeli chodzi o gastronomię, wiele osób się pyta, czy utrzymujemy tą gastronomię na tym poziomie, którym prowadziliśmy na samym początku, utrzymujemy do tej pory, bo jeżeli chodzi o jakość jedzenia, jest naprawdę bardzo wysoka jakość, że tak powiem. Mam na myśli tutaj chociażby kiełbasę, karkuszkę. W tym roku wiem, że dochodzi stroganów, jakieś tam ziemniaki zapiekane i to wszystko robią kobiety z kół gospodyń wiejskich z naszej gminy, więc będzie w czym wybierać. Naprawdę zachęcam. Cel szczytny, każda złotówka się liczy, a trzeba pomagać, naprawdę trzeba pomagać, bo niestety nie mamy do końca świadomości, ile ludzi wokół nas żyje z problemami, z którymi sobie nie zdajemy sprawy. Często gęsto razem ze współorganizatorami nawet nie wiemy, jak wiele dzieci chorych jest chociażby z naszej małej gminy. A co tutaj mówić o większych miejscowościach, czy chociażby miastach, gdzie ludzie nawet nie afiszują się, nie chcą pomocy, bo nie wiedzą, że mogą ją otrzymać. Też nam zdarzały się takie sytuacje, gdzie ludzie byli w szoku, że skąd się dowiedzieliśmy i czemu chcemy im akurat pomóc, bo oni zawsze komuś pomagali, więc tak jak mówię, pomagać warto.
2: Piąty charytatywny piknik motocyklowy w Czernikowie odbędzie się w sobotę od godziny 12 w Parku 700-lecia.
3: Toruń News.
2: Renata Grudzińska. Toruń przygotowuje się na wakacje. Pierwsze atrakcje dla najmłodszych Torunien ruszają już w najbliższy piątek. Szczegóły zostały przedstawione podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta, mówi zastępca prezydenta Adam Szponka.
4: Ruszyło Święto Miasta, dużo wydarzeń kulturalnych i sportowych. Odczuwalne też było bardzo mocno lato, bo temperatura była iście wakacyjna, więc o tych wakacjach czas coś powiedzieć. Wakacje to oczywiście czas wypoczynku i relaksu, no ale to także moment, kiedy można realizować swoje pasję, rozwijać umiejętności, bądź przede wszystkim spędzać czas aktywnie. Aktywnie przede wszystkim, więc zapraszamy cały czas na rowery, bo kręcimy kilometry dla miasta, więc od tego zaczniemy, ale kręcimy kilometry dla miasta na początku wakacji, bo do końca czerwca, potem kręcimy je tylko i wyłącznie dla siebie, co też jest bardzo ważne. Za moment, jak nie już, na stronie I Love Toruń pojawi się pełna oferta, jest tego mnóstwo. Jak Państwo widzą,

0: po mojej lewej i prawej stronie, zaangażowane wydziały, które pracowały nad ofertą wakacyjną, tak aby te wakacje były atrakcyjne, ciekawe, no i przede wszystkim bezpieczne, żeby ta oferta była zróżnicowana dla dzieci i młodzieży w różnym wieku, no i żeby miała przedstawiała różne aspekty. Od warsztatów, nie wiem, teatralnych, po zajęcia sportowe, kulturalne, jest tego naprawdę bardzo dużo i myślę, że każdy znajdzie coś tutaj dla siebie, tak aby się nie nudzić, żeby odłożyć telefon na biurko, schować go w jakieś miejsce i zrobić coś dla siebie.
1: O ofercie sportowej mówi Angelika Dzięgiel-Poślada, dyrektorka Wydziału Sportu i Rekreacji.
2: Przygotowaliśmy bardzo szeroką ofertę atrakcji rekreacyjno-sportowych, tak naprawdę dla dzieci, młodzieży i całych rodzin w różnych częściach miasta. I myślę, że tak, najbardziej atrakcyjną, zwłaszcza patrząc na aurę za oknem, jest otwarcie basenów letnich i tak naprawdę już od 26 czerwca w poszczególnych dniach przy naszych trzech basenach letnich będą otwarte baseny dla dzieci za okazaniem legitymacji szkolnej. Między godziną 10 a 18 będzie można spędzić aktywny czas w wodzie. Ponadto już od soboty organizujemy Toruń Summertime, czyli atrakcje wodne i jeżeli chodzi o 27 czerwca, no to przy ulicy Kujawskiej na Trampie. I w tym czasie również będziemy mieć rajd rowerowy, ale to zaraz o tym powiem. I tak, jeszcze będziemy mieć otwarty basen Aquatoruń dla dzieci i młodzieży między godziną 9 a 14 każdego dnia od 30 czerwca do 31 sierpnia, od poniedziałku do niedzieli. Oprócz tego będziemy organizować w 5 terminach kursy pływania, ale to będą kursy pływania dla dzieci najmłodszych, początkujących od 7 roku życia. Zapisy poprzez stronę Aquatoruń, kontakt telefoniczny z Mosirem i będą tak naprawdę dwie grupy w każdym terminie, czyli będzie tych kursów 10. Oprócz tego 26 czerwca i 24 lipca będziemy mieć takie wydarzenia jak Aqua Sport and Music. Będziemy mieć atrakcje przed Aquatoruń, jak i również w środku. Oczywiście wodne atrakcje, między innymi wodny tor przeszkód, Aqua Fitness Open, nurkowanie, jeżeli chodzi o wewnątrz, a na zewnątrz będzie DJ, jazda na rolkach także. Przy fontannach będzie również zumba, czyli generalnie cała rodzina może spędzić aktywnie czas. Nie zabraknie także wydarzeń plenerowych i sportów drużynowych. Na naszych orlikach od poniedziałku do piątku między 12 a 20, a jeżeli chodzi o weekendy między 14 a 19. Przy 5 naszych orlikach, wszystko na stronie I Love Toru jest wypunktowane, w których dokładnie lokalizacjach będą zajęcia sportowe, treningi piłkarskie, siatkarskie, koszykarskie. Organizujemy także kilka, dokładnie 6 turniejów już dla tak zwanych dzikich drużyn, czyli skrzykuje się grupa zainteresowanych osób,

Chodzi o weekendy między 14 a 19. Przy 5 naszych orlikach wszystko na stronie I Love Toru jest wypunktowane, w których dokładnie lokalizacjach. Będą zajęcia sportowe, treningi piłkarskie, siatkarskie, koszykarskie. Organizujemy także kilka, dokładnie 6 turniejów. Turniejów już dla tak zwanych dzikich drużyn, czyli skrzykuje się grupa zainteresowanych osób.

0: ślizgawkach jeździć. Oprócz tego letnie ślizgawki na tortorze. Myślę, że dla ochłody jak najbardziej ta atrakcja jest mile widziana w weekendy. Od 4 lipca włącznie między 13 a 15 będzie można bezpłatnie, że tak powiem, skorzystać. Oczywiście ta oferta jest skierowana do dzieci i młodzieży, a także będzie można się nauczyć jeździć na łyżwach z instruktorem. Na koniec wakacji Disco on Ice, roztańczone zakończenie wakacji, o może tak, i multum atrakcji świetlnych i muzycznych na lodowisku. Uzupełnieniem tej oferty mamy aż 4 rajdy na rolkach, wieczorne rajdy, Torun Night Skating od 26 czerwca włącznie, więc zaczynamy tak naprawdę z szeroką gamą atrakcji już od najbliższego piątku. Mamy jeszcze Torun Freestyle Battle, czyli rywalizacje na hulajnogach, deskorolkach, rowerkach, BMX-ach przy ulicy Rydygiera, na pump trackach. Ta rywalizacja odbędzie się 25 lipca. I tak jak mówiłam, 2 rajdy rowerowe 27 czerwca. Historyczny rajd rowerowy z kempingu Trump Rusza. W tę niedzielę, tak, poprzednio mieliśmy także rajd rowerowy Torun Rowery. Mieliśmy kilkaset uczestników. Wszyscy kręciliśmy w ramach rowerowej rywalizacji i co roku coraz lepszy wynik uzyskujemy, coraz więcej mamy zaangażowanych rowerzystów. Nas to oczywiście bardzo cieszy. Będzie też 4 lipca jeden rajd, ale to wszystko na stronie I Love Torun. I już na koniec, podsumowując, 2 festiwale sportowe. Jeden już 28 czerwca, czyli w najbliższą niedzielę na Lewobrzeżu przy Pułku Piechoty, a 23 sierpnia na zakończenie wakacji to będzie na Orliku przy Skarpie. I tak naprawdę będzie można się poczuć jak prawdziwy sportowiec, dotknąć różnych sprzętów sportowych, porozmawiać z przedstawicielami klubów sportowych i może zakochać się w danej dyscyplinie i od września rozpocząć treningi.
1: SK Toruń.
2: Z kolei ofertę edukacyjną przedstawiła Iwona Muszyńska, dyrektorka Wydziału Edukacji.
3: Oczywiście sport, rekreacja, ruch na świeżym powietrzu są fantastycznym rozwiązaniem na czas wakacyjny. Oferta, którą przygotowywały placówki oświatowe, jest bardzo zbliżona do tych, które były do tej pory promowane. Jeżeli mieliśmy wcześniej informacje o sporcie, to ja też zacznę od tego tematu sportowego, ponieważ 3 placówki, to jest Szkoła Podstawowa nr 8, nr 16 i 3 Liceum Ogólnokształcące, uruchomią dla uczniów baseny. Baseny, z których będzie można korzystać tylko przychodząc z legitymacją szkolną, czyli wstęp jest bezpłatny. Liceum nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 16 będą w pierwszym miesiącu czynne baseny miały i to już się zacznie w poniedziałek od razu na początku wakacji do końca lipca, natomiast w sierpniu taki dyżur będzie miała Szkoła Podstawowa nr 8. Także to z kontynuacji sportowych. 2 placówki wiodą prym, jeśli chodzi o organizację zajęć dla dzieci wakacyjnych, to jest Dom Harcerza i Młodzieżowy Dom Kultury. I w obydwu tych jednostkach w zasadzie celem głównym, nadrzędnym jest promowanie efektywnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci. I tak naprawdę główne zajęcia, które są organizowane, to są wyjścia edukacyjne, kulturalne, zwiedzanie ciekawych miejsc w Toruniu i okolicach, to są warsztaty na miejscu w salach specjalistycznych, to są zajęcia ceramiczne, muzyczne, artystyczne, to są gry zespołowe, planszowe, to są zajęcia z tańca, także spotkania różnego rodzaju, pogadanki z ciekawymi ludźmi. Jeśli chodzi o Dom Harcerza i o Młodzieżowy Dom Kultury, tam zapisy rozpoczęły się 15 czerwca, ale jeszcze trwają, jeszcze w sumie mamy ponad 300 miejsc wolnych. Jest to też taka propozycja dla rodziców, którzy w okresie wakacyjnym pracują i chcieliby zaopiekować swoje pociechy, ponieważ zajęcia głównie będą odbywały się w godzinach od 10 do 15. Zajęcia dedykowane są i dzieci można zapisywać według zainteresowań i też oczekiwań rodziców, ale i też zainteresowań i pasji dzieci. Dzieci od wieku 6 lat do nawet 19, młodzież mogą wspólnie spędzać czas właśnie w tych 2 placówkach. Jednostki oświatowe, niektóre szkoły organizują kolonie, natomiast niektóre jednostki robią też półkolonie. To polega na tym, że uczniowie przychodzą rano do szkoły i są zaopiekowani też przez kilka godzin, podobnie jak w Domu Harcerza, i też są tam planowane różne atrakcje i sportowe, i artystyczne, i wyjazdowe. I na niektóre półkolonie do niektórych szkół jeszcze można się zapisać. I to są Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 23 i Szkoła Podstawowa nr 32. Także to też jeszcze jest otwarta oferta.
2: Oprócz atrakcji sportowych, Toruń przygotował również te kulturalne, mówi dyrektorka Toruńskiej Agendy Kulturalnej.
4: Toruńska Agenda Kulturalna przygotowała szereg atrakcji. Może zacznę od kulturalnego hubu Bydgoskiego Przedmieścia, w którym odbywać się będą zarówno wydarzenia cykliczne, jak i bardziej jednorazowe. Z zajęć cyklicznych mamy aktywności, które sprawdziły nam się w zeszłym roku, czyli to są wtorki dla seniora. Nie zapominamy o osobach starszych, które też trzeba zapewnić

0: jakieś aktywności w ciągu wakacji. Środy dla smyka, czyli dla najmłodszych dzieciaków oraz strefa młodzieżowa. Tutaj dzieci trochę starsze będą mogły skorzystać z naszej pracowni komputerowo-gamingowej, zapoznać się ze studiem nagrań i poznać trochę bardziej nowoczesne technologie. Oprócz tego mamy wydarzenia bardziej okolicznościowe, takie jak wolne ręki poetyckie, wystawy, bajeczne noce w hubie, czyli wydarzenia skierowane również do najmłodszych dzieci. To są takie spotkania, które rozpoczną się od seansu wybranej bajki i dalsze aktywności będą motywem przewodnim dla na przykład gry miejskiej oraz innych warsztatów. Oprócz tego zorganizowana będzie letnia gra miejska, paszport odkrywcy bydgoskiego przedmieścia, czyli takie zadania, które będą krążyć po bydgoskim przedmieściu. Taka gra, gdzie mali odkrywcy będą mogli właśnie poznawać zakątki bydgoskiego przedmieścia, odkrywać historyczne miejsca i takie architektoniczne detale. Oprócz tego wychodzimy poza obręb kulturalnego huba na Martówkę na bydgoskim przedmieściu. W 3 dni w ciągu wakacji, będą to soboty lub niedziele, będzie zorganizowany taki chill pod chmurką, czyli wydarzenie trochę nawiązujące do śniadanie na trawie, gdzie będziemy mogli mieć strefę relaksu z elementami jogi, z gongami, które świetnie się sprawdziły, ale również warsztaty polegające na wykonywaniu kosmetyków, soli do kąpieli, generalnie taki chill właśnie pod chmurką. Oprócz tego Toruńska Agenda Kulturalna przygotowała aktywności na Zamku Dybowskim. Na przełomie lipca i sierpnia odbędzie się Festiwal po Polsku, który jest zorganizowany z Fundacją Kraj Wspaniały. 24 i 25 lipca będą to spotkania z twórczością Aleksandra Fredry. 24 odbędzie się spektakl Śluby Panieńskie, natomiast 25 lipca Gwałt, co się dzieje. Tydzień później, w piątek 31 lipca, będzie opowieść o Witoldzie Pileckim, czyli jednym z największych bohaterów II wojny światowej. Będzie to spotkanie multimedialne z elementami inscenizacji. A dzień później, 1 sierpnia, koncert piosenek niezakazanych, czyli spotkanie przybliżające losy powstańców warszawskich. Oprócz tego w sierpniu, po 6 latach, wraca na toruńskie ulice Festiwal Harmonika Bridge, który odbędzie się 21-22 sierpnia. Wydarzenie międzynarodowe poświęcone sztuce gry na harmonice ustnej. Tutaj mamy artystów zarówno z Polski, jak i z zagranicy, m.in. Kraków Street Band z Polski, Marco Skoll z Kuby, Fata Morgana z Holandii, NDJ Forest z USA oraz oczywiście Nocna Zmiana Bluesa, ponieważ festiwal jest organizowany ze Sławkiem Wierzchowskim.
1: Z najmłodszymi w Toruniu będzie można spędzić czas również w Dworze Artusa czy Baju Pomorskim.
2: Baj Pomorski przez cały lipiec i sierpień realizuje spektakle teatralne dedykowane dzieciom. Śpiąca Królewna, Puszek, cieszące się ogromną popularnością, pojawią się na deskach Teatru Baj Pomorski w obu miesiącach. Dwór Artusa każdy poniedziałek traktuje bardzo filmowo. Tam będą realizowane spotkania nie tylko z filmem, ale także okołofilmowe. Dodatkowo zwiedzanie Dworu Artusa w takiej oczywiście konwencji, jaka obecnie będzie dostępna. Przypominamy także o tym, że od początku sierpnia rozpoczyna się długo oczekiwany remont Dworu Artusa, więc do końca lipca warto by było jeszcze skorzystać z tak zwanych wakacji we dworze. Toruńska Orkiestra Symfoniczna już zainaugurowała Festiwal Muzyka Nowa Architektura w sobotę i tenżeż festiwal przez całe 2 miesiące będzie realizowany w Toruniu, ale warto także zwrócić uwagę, że to nie zatrzymuje się tylko i wyłącznie na melomanach starszych wiekiem, ale także adresuje swoją ofertę dla dzieci i młodzieży, na przykład spotkania z Chopinem, ale w takiej bardzo niekonwencjonalnej, luźnej i delikatnej formie muzycznej, w formie takich warsztatów. Podobnie, czyli w cyklach warsztatowych, realizować swoje zadania będzie Centrum Sztuki Współczesnej. Tam zarówno warsztaty malarskie, filmowe, plenery rysunkowe, warsztaty reżyserii, sztuki użytkowej i sztuki graficznej. A dodatkowo, taka ciekawostka, spacery tematyczne po Toruniu, ale z zaznaczeniem ze strony CSW, także po toruńskich dachach. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy korzysta ze swoich najlepszych doświadczeń, czyli operuje sercem. Specjalne warsztaty Dzień z Sercem kilkukrotnie w czasie wakacji zagoszczą w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Natomiast Muzeum Okręgowe w Toruniu to jest tak naprawdę ogromne kombo działań kulturotwórczych i kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży przez całe wakacje. Zajęcia we wszystkich oddziałach muzeum, warsztaty, spotkania, spacery edukacyjne, m.in. spotkania z archeologią, mniej znane oblicza Kopernika. Zajrzymy także

0: Lalki afrykańskiej. Warto także dodać, że zarówno w lipcu, jak i w sierpniu na Zamku Dybowskim realizowany będzie projekt Jazz Open Stage.
1: Pełną ofertę wakacyjną możecie znaleźć na stronie iloftorun.pl.
2: SK Toruń News.
1: Renata Grudzińska. Wakacje coraz bliżej, a w Toruniu wielu młodych zaczyna poszukiwania sezonowej pracy. Nasza reporterka Maria Nowak odwiedziła kampus UMK, by zapytać studentów, czy łatwo jest znaleźć pracę w Grodzie Kopernika.
3: Jakie plany macie na wakacje? Może jakaś praca zarobkowa? Albo w ogóle, czy bierzecie pod uwagę coś takiego, jak taka praca dorywcza we wakacje?
4: To znaczy, ja nie w lipcu planuję iść na praktyki, a tak to raczej będę odpoczywać po tej sesji.
5: Tak, wakacje pod palmami.
3: Macie tak wśród znajomych osoby, które zostają w Toruniu właśnie na wakacje, żeby sobie dorobić?
5: Myślę, że znajomi wracają głównie do rodzinnych miast i tam szukają pracy dorywczej.
6: Wśród moich znajomych wiem, że dużo osób szuka i nie potrafi znaleźć. Ja miałam bardzo duże szczęście, że akurat moja koleżanka szukała kogoś do pracy i zapytała się mnie, więc będę pracować w hotelu, ale wiem, że jest ciężko z pracą, nawet taką na pół etatu.
3: Będziemy pracować na obozach młodzieżowych, więc będziemy wykorzystywać naszą znajomość prawa w innych okolicznościach. Tak się dopytuję, bo chciałam zobaczyć, czy nadal jest takie popularne szukanie prac dorywczych właśnie wśród studentów na wakacje? W ogóle, jak sądzicie, w Toruniu łatwo jest znaleźć studentowi pracę?
7: Zdecydowanie nie. W zeszłym roku z ręką na sercu wysłałam 100 CV, nie dostałam ani jednej odpowiedzi, więc jeśli chodzi o studiowanie, to Toruń jest fajny, ale jeśli chodzi o szukanie pracy dorywczej między studiami, jest bardzo ciężkie, jest zdecydowanie przeludnienie, jeśli chodzi o ten temat, więc nie jest to łatwe.
8: No i podtrzymuj.
9: Zależy, kto czego szuka.
10: Tak raczej niełatwo. No, całkiem ciężko jest znaleźć dla studentów pracę, jeśli chodzi o taką dorywczą sezon.
11: Godzinowo ciężko się po prostu spiąć.
12: Jeżeli chodzi o stałą pracę, to jest ciężko, ale to nie jest niewykonalne.
13: Znaczy, słyszałem od znajomych, że niby ciężko, no ale po własnym przykładzie wiem, że jednak to jest wykonalne. Będę bardziej szukał pracy u siebie w rejonach, tam gdzie pochodzę.
1: Według obecnych danych stopa bezrobocia w Toruniu wynosi obecnie 4,1%.
2: SK Toruń.
1: Toruński plac cyrkowy jak centrum aktywności dla osób w każdym wieku. Na takie spędzenie soboty zaprasza Fundacja Nauka dla Zdrowia, która organizuje piknik Łączmy Pokolenia. Na toruńskiej skarpie znajdziemy kilka stref: zdrowia, ruchu, relaksu i edukacji przyrodniczej.
14: To już kilkanaście lat, jak jesteśmy z mieszkańcami Torunia i regionu. Aleksandra Wituła, Fundacja Nauka dla Zdrowia. W tym roku gorąco zapraszamy na plac cyrkowy blisko osiedla na skarpie, na rodzinny piknik zdrowotno-edukacyjny Łączymy Pokolenia, gdzie uczestnicy będą mogli skorzystać z 4 stref aktywności. Będzie to strefa zdrowia, gdzie będzie można wykonać bezpłatne badania profilaktyczne w wielu kategoriach zdrowotnych, bez kolejek, bez zapisów, zupełnie za darmo. Poza bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi, takimi jak badanie gęstości kości, wydolności płuc, badanie serca, słuchu, oznaczenia poziomu witaminy D, cukru czy kwasu moczowego w ramach Narodowego Badania Poziomu Cukru. Są to wartościowe, rzetelne badania. Każdy wyjdzie z nich z informacją o stanie swojego zdrowia. Będzie również można skorzystać z porady psychologa, farmaceuty i także wziąć udział w innych działaniach edukacyjnych w aspekcie dbania o swoje zdrowie. Kolejna strefa to strefa aktywności. Jak zwykle zapraszamy na marsz z kijkami czy inne formy ruchu jak tai chi czy zumba. Jak to roku mamy bardzo rozwiniętą strefę ruchu, jeżeli chodzi o atrakcje dla uczestników. Będzie można pobawić się przy zumbie, będzie można zagrać w bóle, będzie można jak zawsze pójść na spacer z kijkami, dowiedzieć się, co to Nordic Walking. Już ponad 15 lat promujemy tę formę ruchu, czyli spacer z kijkami, z tego powodu, że tak naprawdę ta forma ruchu jest doskonała dla osób w każdym wieku i nie wymaga też jakichś ogromnych nakładów finansowych, bo potrzebujemy kijki, dobre obuwie i dużo uśmiechu. Będzie z nami profesjonalny trener, więc on zadba o to, żeby każdy dobrze się czuł i dobrze wykonywał te aktywności, żeby uzyskać jak najlepsze samopoczucie po ich wykonaniu, po spacerze. W strefie relaksu, jak sama nazwa wskazuje, będzie można miło spędzić czas w towarzystwie swoich znajomych. No i ostatnia strefa, strefa edukacji przyrodniczej. Nasz piknik to jest działanie na zewnątrz, blisko natury, więc mamy nadzieję, że będzie można po prostu posiedzieć miło na świeżym powietrzu. W sercu tego wydarzenia jest jubileuszowa 10. Lata Toruńska Senioriada, łączymy pokolenia. Jest to wyjątkowe wydarzenie, na które zapraszamy oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, seniorów, ale liczymy na to, że siłą tego spotkania będzie to, że będziemy

0: mogli się tam spotkać bez względu na wiek. Czyli nie tylko zapraszamy seniorów, ale również całe rodziny, bo właśnie stawiamy na moc łączenia pokoleń. Łączymy wiedzę, doświadczenie seniorów z energią, motywacją i siłą młodszych. Na to stawiamy.
1: Planujemy mnóstwo atrakcji na scenie. Anna Nagiecka, Fundacja Nauka dla Zdrowia. Będzie m.in. co najmniej 9 występów muzycznych. Cała paleta gwiazd. Zaczynając od grupy Z, poprzez Podgórski Walczyk, Duet Eden, Chór Melodia przy Toruńskim Uniwersytecie III Wieku, laureaci wielu nagród i wyróżnień, zarówno polskich, jak i zagranicznych, Toruński Zespół Retro Band, formacja Złota Jesień, Uniband z Toruńskiego Uniwersytetu III Wieku, który wystąpi całym zespołem, zaśpiewają przeboje Czerwony Gitar. Na scenie będzie mnóstwo atrakcji, bardzo wiele różnych osób w różnym wieku, międzypokoleniowo, no i z muzyką na żywo. Oprócz tego będzie pokaz oraz wspólne ćwiczenie dla uczestników Tai Chi, psycholog, który opowie o sensie życia w każdym wieku i wesprze seniorów i nie tylko, obecnych na wydarzeniu. Będzie na pewno mnóstwo energii płynącej ze sceny w postaci zumby, która będzie miała aż 2 wejścia, więc będzie można potańczyć na scenie, pod sceną, wszędzie. Oprócz tego będzie gra w bóle, która jest kontynuacją naszych zabaw z zeszłego roku. Będziemy mówić o Nordic Walking, pokazywać, w jaki sposób poprawnie maszerować. Będziemy również zapraszać właśnie na spacer z kijkami Nordic Walking. Mamy w zanadrzu jeszcze kilka wspaniałych niespodzianek, także warto wyczekiwać całego planu wydarzenia, który znajdziecie na naszej stronie.
0: Nasz piknik wypada w pierwszy dzień wakacji, więc jeżeli chcą Państwo spędzić ten dzień miło i sympatycznie, razem ze swoimi dziećmi się pobawić na świeżym powietrzu, no to jest wspaniała okazja, bo będzie również bardzo dużo atrakcji dla najmłodszych. Dodatkowo 27 czerwca obchodzimy Ogólnopolski Dzień Diabetyka i Fundacja Nauka dla Zdrowia będzie również z narodowym badaniem poziomu cukru. Będzie można sprawdzić poziom glikemii, kwasu moczowego oraz pobrać rzetelne materiały, żeby dbać również o tę sferę swojego zdrowia w domu.
2: To wszystko w sobotę 27 czerwca w godzinach od 10 do 17 na Placu Cyrkowym w Toruniu. Wstęp jest bezpłatny.
3: SK Toruń.
2: Candid, czyli optymizm. To piąta premiera tego sezonu na deskach dużej sceny Teatru imienia Willa Machorzycy w Toruniu. Chodzi tutaj oczywiście o dzieło francuskiego pisarza i filozofa Voltaire'a. Na scenę przyniósł je Sławomir Narloch.
4: Kiedy czytałem Candida Voltaire'a, no pod takim kątem zrealizowania go w teatrze, to uderzające były przede wszystkim dla mnie no bardzo liczne opisy świata, który jest pogrążony w jakimś nieustającym konflikcie, wojnach, rozpadzie. No i zacząłem, bo zawsze od tego zaczynam, szukać różnych inspiracji malarskich i wtedy przypomniał mi się Andrzej Wróblewski. Zacząłem oglądać sobie ikonografię jego obrazów i pomyślałem, że te jego no niezwykle jakieś takie dosadne i chłodne malarstwo daje temu tekstowi, który bardzo często jest odczytywany, jak i taki bardzo rubaszny momentami, czasami groteskowy tekst, zupełnie innego kontekstu, bo oto mam wrażenie, że dzisiaj używanie słowa wojna na scenie no wiąże się z pewną odpowiedzialnością, taką, że to słowo wojna wychodzi z każdego radia, jak sobie dzisiaj Państwo na pewno słuchali. I to słowo wojna tak bardzo rezonuje w przestrzeni, że zderzenie tej literatury właśnie oświeceniowej z malarstwem Wróblewskiego wydobywa jakiś taki zupełnie niezwykły i czasami mrożący krew w żyłach kontekst, że ta książka, mimo że sprzed kilkuset lat, no jest tak bardzo aktualna i bolesna. Voltaire opisuje taki świat, w którym obowiązuje i dobrze się ma związek przyczynowo-skutkowy, czyli taki Państwo pewnie znają też na przykład z filmu Efekt Motyla, czyli dzieje się jedno wydarzenie, które skutkuje całym ciągiem innych zdarzeń i o tym też jest Candide Voltaire'a. O takim zaklętym kręgu, z którego człowiek nie może się wydobyć. I pomyślałem, no to jest takie moje marzenie i w tym sensie staram się znaleźć jakieś pocieszenie mimo wszystko w tej opowieści. A co by było, gdybyśmy mieli taką władzę, czy żebyśmy znaleźli sposób na to, żeby ten ciąg zdarzeń jakoś nad nim zapanować, znaleźć ten klucz do tego porządku świata. I w tym sensie mamy dwie widownie i niektóre sceny rozgrywane są zupełnie inaczej po dwóch stronach widowni. Zupełnie inne jest na przykład zakończenie spektaklu. To znaczy po jednej ze stron ten ciąg przyczynowo-skutkowy jest zupełnie inny. Jeżeli brakuje nam jednego wydarzenia, to ta historia będzie się toczyła zupełnie inaczej. Poza tym myślę, że ta przestrzeń taka, że możemy uczestniczyć właściwie w środku tego świata jest, bardzo oddaje ducha tej książki, gdzie Candide przemierza mnóstwo krajów, miast, kontynentów i dzięki temu możemy być razem z Candidem w jakiejś takiej no bardzo rozbuchanej, intensywnej opowieści. Pracuję drugi raz w Teatrze Chorzycy i wiedziałem, że

0: Tutaj no, możemy zrealizować naprawdę bardzo skomplikowane i rozbuchane widowisko. Całe to przedstawienie no, składa się z bardzo różnych światów, bo musimy opowiadać mnóstwo krain, miast, scen na dwie strony widowni. Mamy dziesiątki kostiumów, mnóstwo muzyki, jeden utwór 11-minutowy zaśpiewany przez cały chór. Niektóre sceny dzieją się na balkonie, zupełnie inaczej też jest przerwa rozgrywana, więc dzieje się tutaj bardzo dużo i to jest absolutne wyzwanie. No, myślę, że od wielu lat nie było tak skomplikowanego w ogóle widowiska teatralnego, ale też nie chodzi o same fajerwerki, bo ja lubię bawić się w teatr i to sprawia mi ogromną przyjemność zrobić coś, co wydaje się niemożliwe do zrobienia, ale mam nadzieję, że to też oddaje taką temperaturę właśnie tego Kandyda wolterowskiego, gdzie tego świata jakoś jest za dużo, tych zdarzeń jest, dzieje się za dużo na świecie, my nie jesteśmy w stanie tego świata jakoś wchłonąć, jakoś odnaleźć się w nim, wyznaczyć sobie pionu i poziomu, gdzie jest ten punkt startu i gdzie jest meta. I mam wrażenie, że ten też pewien naddatek inscenizacyjny, on bardzo dobrze opowiada to szaleństwo, w którym Kandyd ląduje. Główny bohater właściwie odbywa taką podróż inicjacyjną, czy co jest dla nas bardzo ciekawe. Teatr w ostatnich latach dużo zajmował się tematami kobiecymi, a również ostatnia moja realizacja to Chłopki w Warszawie w Teatrze Współczesnym. A teraz, kiedy no, ten temat wojenny jakoś brzmi, to mam wrażenie, że jakoś na nowo słowo mężczyzna czy facet dochodzi do głosu, to znaczy jeżeli nie daj Boże ta wojna wybuchnie, czy nawet ja wiem w gronie moich przyjaciół, kolegów rozmawiamy, no ale co zrobimy jak ta wojna będzie? Zostajemy i walczymy, uciekamy, bawimy się w bohaterów, mamy być tymi bohaterami, bronimy siebie, rodzin. Co to? To są jakieś przedziwne pytania i kiedy się czyta tego Woltera i bierze tego jakiegoś dzielnego człowieka, który stara się poukładać sobie ten świat, no to on staje właśnie przed takimi pytaniami. Ja nie wiem, czy my znajdujemy na nie odpowiedzi, bo Wolter jedyną odpowiedź, którą nam podsuwa, to piękne zdanie na końcu, że musimy uprawiać nasz ogródek. To znaczy nie jesteśmy w stanie gonić za światem. Ten świat nam cały czas umyka, bo co możemy dzisiaj zrobić, kiedy władcy świata sobie doskonale podejmują teraz decyzje. My możemy jako zadbać o ten nasz najbliższy kawałek świata. Może to jest odpowiedź i sens.
1: W rolę tytułowego Kandyda wcielił się Igor Teichman. Z kolei w kobietę ukrzesłowioną Anna Magalska.
2: Przede wszystkim reżyser Sławek Narloch ma bardzo ciekawe i też wydaje mi się przewrotne myślenie o samym Kandydzie Woltera. Dla mnie to było na początku duże zaskoczenie, jak on to czyta i jak on to widzi, więc mocno się zweryfikowała też moja wizja samego wolterowskiego Kandyda, bo został on w moim odczuciu odarty z tej naiwności. Stał się takim człowiekiem nie figurą teoretyczną, tylko takim człowiekiem z krwi i kości, który po prostu zmaga się z rzeczywistością, która go spotyka.
3: Ja reprezentuję tutaj dwie postawy życiowe, co jest fantastycznym wyzwaniem aktorskim. Pierwsza postawa to jest osoba, która zawsze widzi szklankę do połowy pełną, a w drugim akcie odwrotnie, która widzi zawsze pustą szklankę. Więc takie arcyciekawe zadanie, żeby się w czasie przerwy totalnie wyrejestrować ze swojego optymizmu. Kandyd jest takim everymanem, prawda, który myślę, że te wszystkie

0: zależnie od wieku. I to jest też wizja reżysera jest malarsko atrakcyjna bardzo, co nas też urzekło, kiedy nam opowiadał i kiedy realizatorzy zaczęli tworzyć ten świat sceniczny. Z przyjemnością oglądaliśmy sceny kolegów, którzy kreowali kolejne sceny już poza salą prób, kiedy mieliśmy właśnie do dyspozycji światło, które jest magią i ustawienie sceny, co jest dużym wyzwaniem tutaj dla bohaterów, kiedy widownia jest po obu stronach, na północy i na południe, albo na wschód i zachód.
1: Przy pierwszym spotkaniu ze Sławkiem od razu po przeczytaniu pierwszy raz scenariusza i skonfrontowaniu się z tym jego pomysłem, od razu stwierdziłem, że to jest po prostu żołnierz i że pierwsza scena jest komisją wojskową, gdzie te włosy są migolone, więc od razu pomyślałem, że jest w tym coś. I jest to żołnierz po prostu. Człowiek, który musiał się skonfrontować z tym światem czarno-białym, wojennym.
0: Ja myślę, że nadzieją jest to, co każdy widz sobie wyciągnie z tej opowieści i co zobaczy, co przeżyje. Nadzieja jest zawsze, powinna być zawsze. Zawsze można znaleźć jakieś maleńkie światełko.
2: A więcej informacji o repertuarze znajdziecie na stronie Toruńskiego Teatru.
3: SK Toruń News.
2: Renata Grudzińska. Wotum zaufania dla prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego. Dziś zakończyła się 30. sesja Rady Miasta, a jej najważniejszym punktem było absolutorium. Prezydent Paweł Gulewski przedstawiał m.in. wyniki budżetowe za 2025 rok, które ocenia jako bardzo dobre.
4: Po pierwsze, spłacać kredyty jak możemy wcześniej. Niektórzy mówią o rolowaniu długów, ja bym tutaj uważał, bo tak naprawdę wprost narzędzi na to nie ma. Tylko możemy dbać o nadwyżkę operacyjną, ona została wykonana na bardzo dobrym poziomie 134 milionów złotych w roku 2025 i dbać o to, żeby Toruń był rzeczywiście wchłaniał finansowanie zewnętrzne jak gąbka na inwestycje, które realizuje. I to jest nasz paradygmat i to jest nasz cel na najbliższe lata. Ten cel przyświęca również wykonaniu realizacji budżetu w 2026 roku. Tak, nadal jestem optymistą i potwierdzają to wskaźniki obiektywne, jeśli chodzi o zamknięcie roku 2025. Jest o wiele lepsze niż nawet w roku 2024, więc no to zadłużenie nie wzięło się znikąd, jest konsekwencją poprzedniej kadencji. My to próbujemy w jakiś sposób utrzymywać w rozsądnych ryzach i żadna instytucja, ani RIO, ani Fitch, które bada zadłużenie Torunia, nie mówi o destabilizacji finansów publicznych. Rok 2025, bardzo dobre wykonanie budżetu. Wydatki wykonaliśmy na poziomie 2 miliardów 154 milionów złotych. Dochody na poziomie 1 miliarda 164 milionów złotych. Miałby deficyt, zresztą wpisaliśmy w plan roku 2025 bardzo wysoki deficyt 164 milionów złotych. Wykonaliśmy budżet nie z deficytem mniejszym, ale z nadwyżką budżetową na poziomie 7,5 miliona złotych, więc to są, uważam, dobre, jak nie bardzo dobre wskaźniki wykonania, bardzo dużo inwestycji i to też widzieliście Państwo, jak wiele inwestycji realizujemy z udziałem środków zewnętrznych, mimo tego, że perspektywa finansowa unijna się kończy, mimo tego, że środki z KPO się kończą. Rok 2025 był fenomenalny, jeśli chodzi o pozyskanie, podpisane umowy na dofinansowanie bardzo ważnych inwestycji w zakresie transportu publicznego, dróg, w zakresie budownictwa społecznego, 130 milionów złotych, 225 milionów złotych dofinansowania na transformację komunikacji miejskiej. Olbrzymie finansowanie subwencji, to co prawda ogólnej, czyli ze środków centralnych na Olsztyńską, więc staramy się tam, gdzie możemy pozyskiwać to dofinansowanie, to jednocześnie zmniejsza nasze zapotrzebowanie na kredyt i również to zapotrzebowanie zmieniliśmy, bo to pierwotne zadłużenie oscylowało gdzieś, wpisane w planie roku 2025, oscylowało gdzieś w granicach 1 200 kilkudziesięciu milionów złotych, a zadłużenie ostatecznie wykonaliśmy na poziomie 1 182 milionów złotych.
2: Pozytywnie na temat budżetu za 2025 rok wypowiadał się także były prezydent Torunia, Michał Zaleski.
5: To jest najważniejszy moment dzisiejszego spotkania Rady Miasta Torunia, abyśmy spojrzeli na rok ubiegły i jak zostały poprowadzone finanse miasta. Oczywiście odbywa się to w pewnej otoczce. W tej otoczce jest od niedawna, od kilku lat, raport o stanie miasta, taka bardziej opowieść o tym, co się działo w mieście, niż faktyczna informacja, która by dopełniała czegokolwiek, no prawie pół roku po zakończeniu tamtego okresu. W tej otoczce jest również absolutorium dla prezydenta, ale tak naprawdę sensem tych posiedzeń Rady Miasta jest sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Torunia. No i mogę powiedzieć, że to wykonanie budżetu

0: Tu za rok 2025 było poprawne, a właściwie powiedziałbym mocniej bardzo dobre. Zadbano o to, aby zwiększyć nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami i ta kwota to prawie 78 milionów złotych więcej, czyli potrafiliśmy pozyskać dochody bieżące, takie trudne często do pozyskania, na przykład w postaci subwencji zewnętrznych dodatkowych, po to, aby pokryć tymi dochodami wydatki bieżące, ale te wydatki były niższe niż pozyskany nadmiar dochodów bieżących. W związku z tym te prawie 78 milionów zwiększonej nadwyżki to bardzo ważny element w ocenie tych, którzy oceny muszą dokonywać, a więc przedstawicieli Ministerstwa Finansów, ale także różnego rodzaju kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, czy Krajowej Administracji Skarbowej, czy Najwyższej Izby Kontroli. Drugi bardzo ważny element to oczywiście wynik na całym budżecie. Tutaj jest to też bardzo dobra informacja, bo potrafiliśmy zwiększyć w ten sposób dochody, jednocześnie nie zwiększając tak bardzo wydatków, iż ten wynik to jest 7,5 miliona na plusie. A zaczynaliśmy rok zakładając, że będzie to 160 milionów na minusie. No widać z tego, że ta dbałość o finanse publiczne w Toruniu była dbałością co do zasady, w całości obejmującą staranne działania i to były działania wszystkich pracowniczek i pracowników administracji publicznej, jednostek miejskich, spółek miejskich. To naprawdę dobrze przepracowany przez te osoby rok, ale oczywiście myśmy także jako mieszkanki i mieszkańcy pomagali, ponieważ nie napieraliśmy na jakieś nadmierne wydatki, które by osłabiły siłę budżetu miasta Torunia. I jeszcze dwa efekty z takiej starannej gospodarki finansowej. Zwiększenie wydatków na inwestycje. To także istotne, że zwiększyliśmy te wydatki o ponad 30 milionów złotych, oczywiście pozyskując na ten cel stosowne dochody. Dzięki tym wszystkim zebranym danym finansowym mogliśmy odnotować niewielki wzrost zadłużenia miasta. W Toruniu to zadłużenie miasta także i w roku, który minął, oparte jest zawsze o jedną zasadę. Bierzemy kredyty, pożyczki tylko i wyłącznie na inwestycje i w roku 2025 też tak było. Podsumowując, rok z dobrze przeprowadzonym budżetem miasta, ale za tym kryją się ważne parametry, właściwie taka konstrukcja funkcjonowania miasta. Finanse, które nie wymykają się z rąk, finanse, które są starannie kontrolowane, finanse, które pozwalają na takie równe albo równomierne, to poprawne określenie, przekazywanie środków zarówno na wydatki bieżące, jak i na wydatki inwestycyjne w różnych potrzebach. To są dziesiątki tysięcy, patrząc na pojedyncze zadania i rzeczy, które dzieją się w mieście. Dzięki właśnie temu, o czym starałem się w olbrzymim skrócie powiedzieć.
1: Z kolei klub radnych PiS jeszcze przed sesją zapowiedział, że nie udzieli wotum zaufania prezydentowi Torunia. Członkowie klubu przedstawili po kolei swoje argumenty. Mówią przewodniczący Adrian Mul, wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Jakubaszek, radny Michał Gazda oraz Wojciech Klabun.
2: Z takich głównych argumentów to, szanowni państwo, no na pewno będziemy się odnosić do kampanii wyborczej, bo pan prezydent przekazał w trakcie kampanii bardzo wiele obietnic. Te obietnice w naszej opinii nie są realizowane, a taką jedną z czołowych obietnic była realizacja polityki prorodzinnej w naszym mieście. Naszym zdaniem i takim najlepszym tego przykładem, że ta polityka prorodzinna nie jest realizowana, to nie jest sfinalizowanie przez prezydenta Pawła Gólewskiego obietnicy fundamentalnej, jakie miały być darmowe przedszkola. Ale nie tylko darmowe przedszkola. Ja dzisiaj jeszcze rano, przygotowując się do wystąpienia sesyjnego, znalazłem wypowiedź pana prezydenta, że również nasze toruńskie żłobki, tam gdzie mieszkańcy mieli posyłać swoje dzieci, czy posyłają do żłobków prywatnych, również te żłobki miały być finansowane przez nasze miasto. Na pewno niepokojące jest również to w ostatnich miesiącach decyzją radnych Koalicji Obywatelskiej, też w naszym mieście, zostały podniesione stawki podatków do maksymalnych kwot. To są podatki od nieruchomości, od budynków mieszkalnych. Podnieśliśmy też, podniosła Rada, my głosowaliśmy przeciw, opłatę śmieciową z 20 do 25 zł, co też obciąża budżety naszych rodzin, budżety mieszkańców naszego miasta. Na pewno niepokojącą sprawą jest też eksplozja kosztów urzędowych i taka pęczniejąca biurokracja, ale też zwróciliśmy na to uwagę i będziemy o to dopytywać też w

0: W trakcie sesji w ciągu zaledwie 12 miesięcy wydatki na wynagrodzenia skoczyły o ponad 73 miliony w naszym mieście. To jest zastanawiające. Powstało też jedna z dodatkowych jednostek, o której za chwilę Michał Gazda będzie mówił i o to też będziemy na pewno na tej sesji dopytywać. I szanowni państwo, jeśli chodzi o wydatki, to też jeśli chodzi o tą nadwyżkę budżetową, bo też widzieliśmy grafiki wczoraj na stronach Urzędu Miasta, te rzekome dobre wyniki budżetowe są związane z tym, że prezydent też nie realizuje wiele inwestycji w naszym mieście. O to też będziemy pytać, dlaczego są takie zaniechania, też nie są realizowane inwestycje, jeśli chodzi o drogi lokalne, drogi osiedlowe w naszym mieście. Także tych pytań jest na pewno dużo. Reasumując, negatywnie podchodzimy dzisiaj do realizacji tego budżetu. Teraz poproszę o zabranie głosu Michała Jakubaszka.
1: Proszę państwa, tak jak szef klubu Adrian powiedział, będziemy głosować przeciwko absolutorium dla prezydenta. Powodów jest naprawdę wiele. Nie są to tylko kwestie wynikające z tych argumentów, o których mówił tutaj kolega Adrian Mól, proszę państwa, ale na przykład prezydent Góleski chwali się tym, że mamy nadwyżkę budżetową. To nie jest żaden ewenement, sprawa, która nigdy nie wydarzyła się w historii miasta. Wielokrotnie mieliśmy do czynienia z nadwyżką budżetową i to nawet 3 czy 4 lata temu siedmiokrotnie wyższa, bo na poziomie 49 milionów złotych. To nie jest żaden sukces. To oznacza, że po prostu części zadań, które były w budżecie wpisane, nie wykonano. Wykreślono je albo po prostu przesunięto na następne lata. Tak jest niestety z ulicą Olsztyn. Przecież pamiętacie państwo kampanię wyborczą. Prezydent Góleski mówił, że jeszcze na wiosnę, zaraz po objęciu urzędu, rozpisze przetarg. Minęły ponad 2 lata od zakończenia kampanii prezydenckiej, od wyboru nowego prezydenta. Nie ruszyła budowa ulicy Olsztyńskiej, tak ważnej dla mieszkańców.
2: Kolejna sesja Rady Miasta odbędzie się 16 lipca.
3: SK Toruń.
2: Najlepsi rycerze z całego świata, średniowieczne pojedynki i piknikowa atmosfera. To wszystko w ramach 50. edycji Wielkiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego na Zamku Golubskim. Niedaleko Torunia przeniesiemy się w świat turniejów, niezwykłej historii i tradycji, która od pół wieku jest pielęgnowana przez prawdziwych pasjonatów. O tej edycji opowiedziała nam więcej Patrycja Zielińska, koordynatorka spraw artystyczno-medialnych na Zamku Golubskim.
4: Dobrze, to zanim przejdziemy do samych atrakcji w trakcie turnieju, chciałabym najpierw zapytać o sam jubileusz, no bo 50. edycja imprezy pokazuje, że zarówno od strony państwa jako organizatorów i osób, które odwiedzają Zamek Golubski, no tego zainteresowania nie brakuje.
5: Turniej cieszy się co roku dużym zainteresowaniem. Jest on stałym punktem kolejnych kalendarzy wydarzeń organizowanych na zamku, a śmiało można rzec, że jest właściwie punktem najważniejszym. Turyści odwiedzający zamek w ciągu roku bardzo często pytają właśnie o turnieje, które ze względu na tak długą tradycję są w Polsce bardzo dobrze rozpoznawalne. To zainteresowanie ze strony zwiedzających jest dla nas najlepszym dowodem na to, że organizacja turniejów ma sens i jednocześnie stanowi ono motywację do dalszej pracy w kierunku rozwijania tego wydarzenia. Na turnieje przyjeżdżają niejednokrotnie całe rodziny, dla których obserwowanie walk turniejowych stanowi ciekawy sposób na spędzenie jednego z początkowych weekendów wakacyjnych.
4: A co sprawia, że i rycerze, i grupy rekonstrukcyjne z różnych zakątków świata chcą wracać właśnie do Golubia, dobrze nie?
5: Turnieje na Zamku Golubskim są najstarszym tego typu wydarzeniem w Polsce. W ciągu tych kilkudziesięciu lat udało się nawiązać mnóstwo przyjaźni, a uczestnicy, którzy choć raz brali udział, namawiają do przyjazdu kolejnych, bo trzeba

0: stoi on przecież na wzniesieniu, z którego rozpościera się widok na miasto i okolice. Takiego widoku w połączeniu ze zmaganiami z pewnością nie da się szybko zapomnieć.
1: A jakie atrakcje przygotowaliście Państwo w tym roku? Czy jest coś, co zaskoczy zarówno tych, którzy przyjeżdżają po raz pierwszy, oraz tych, dla których to kolejna edycja tego wydarzenia?
0: Stałym punktem turnieju są zmagania rycerzy konnych w konkurencjach zręcznościowych. To tu wyłaniamy mistrza Polski i Europy. Ponadto bardzo interesującą atrakcją jest joust, czyli rywalizacja rycerzy ciężkozbrojnych w kruszeniu kopii. Od lat na turniejach rywalizują również rycerzy piesi w takich konkurencjach jak strzelanie z łuku i kuszy, rzut toporem czy rzut włócznią.
1: A co szczególnie warto Państwa zdaniem zobaczyć?
0: Atrakcją, która nie bez powodu gromadzi tłumy, jest nocny pokaz Koń i ogień, dwa żywioły. Nieczęsto można zobaczyć konie przemieszczające się w blasku ognia. Jest to swego rodzaju pokaz kaskaderski, robiący ogromne wrażenie na widzach i nagradzany przez nich za każdym razem gromkimi brawami.
1: Czy na Zamek Golubski w weekend 3-5 lipca zjeżdżają pasjonaci historii, czy jest to też miejsce dla laików, którzy po prostu chcą zobaczyć ciekawe widowisko?
0: Na turniej zapraszamy wszystkich, zarówno tych, których pasją jest historia czy jeździectwo, ale także tych, którzy chcą w ciekawy sposób spędzić czas, by zobaczyć coś innego.
1: Czy z dużą dokładnością udaje się odwzorować takie historyczne pojedynki rycerskie?
0: Turnieje organizowane współcześnie co do zasady nawiązują do okresu średniowiecza, kiedy to rycerze mogli ćwiczyć sprawność i sprawdzać się poprzez pojedynki. Myślę, że joust, czyli to kruszenie kopii, najbardziej oddaje ducha średniowiecznej rywalizacji. Oprócz tego turniej bojowy rycerzy pieszych jest tym, co przywodzi na myśl średniowieczną rywalizację. Nie można też pominąć sprawnościowej rywalizacji rycerzy konnych, która również nawiązuje do dawnych pokazów sprawnościowych. Jeśli ktoś z Państwa chciałby fajnie spędzić czas, niejako przenosząc się w czasie, to turniej na Zamku Golubskim jest najlepszą opcją. Z Torunia przyjazd zajmuje godzinkę, pół, to naprawdę niewiele, a atrakcji jest tyle, że każdy znajdzie coś dla siebie. Bo oprócz podziwiania widowiska, można odwiedzić jarmark średniowieczny, który jest stałym elementem turnieju. Zatem jeśli ktoś szuka pomysłu na weekend, to serdecznie zapraszamy do przyjazdu na 50. jubileuszowy międzynarodowy turniej rycerski na Zamku Golubskim.
2: A 50. edycja międzynarodowego turnieju rycerskiego odbędzie się w dniach 3-5 lipca w Golubiu Dobrzyniu.
3: Toruń News.
1: Marta Łazarska, Zamek Dybowski w Toruniu w nowej odsłonie. Prezydent Paweł Gulewski zdradza, że wstępne analizy i projekty już powstają. Miasto chce, by obiekt działał nie tylko w sezonie turystycznym.
4: Znając nasze ADHD, można stwierdzić, że rzeczywiście myślimy. Pamiętam, jaką nie byłbym sobą, gdybym tego nie powiedział, jaka bura spadła na mnie, jak zaprezentowaliśmy w czerwcu 2024 roku zupełnie nową koncepcję zarządzania terenem Zamku Dybowskiego. Bo Zamek Dybowski zawsze był oddawany, wiecie, tak, będziecie gestorem postępowania WGN, weźcie ten skrawek, drogi podmiocie prywatne, ale zaopiekujcie się jeszcze przez przypadek Zamkiem Dybowskim. Myśmy trochę odwrócili tą relację. Zamek Dybowski trafił do taku. Było mnóstwo wątpliwości. Dlaczego tak? Dlaczego nie Muzeum Okręgowe? Po pierwsze, tak pozyskał środki finansowe na prace modernizacyjne, zabezpieczenie całej substancji i dzięki temu możemy tam realizować to, co realizujemy teraz. Oczywiście jest to preetap tak naprawdę. Powstaje program funkcjonalno-konserwatorski, ale nie ukrywam, że powstaje również program architektoniczny. Natomiast zanim wyjdziemy do Państwa z tym, my musimy sami wiedzieć, czy rzeczywiście w ten sposób można myśleć o tej kubaturze i powiedzmy pewnych rozwiązaniach architektonicznych. Musimy mieć zgodę na poziomie konserwatorów, historyków, ludzi, którzy znają to miejsce, bo nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której zaproponujemy kontrowersje z punktu widzenia opieki i ochrony zabytku, bo wiemy, że to jest miejsce historyczne, ale jedno jest pewne, na pewno będziemy na stałe myśleć o rozwoju tego miejsca. Moją tezą jest to, żeby próbować wykorzystywać tą substancję nie tylko w sezonie turystycznym. To chyba jest klub myślenia. Chodzi również o sezon jesienny, sezon zimowy, ale żeby być tam obecny przez cały czas z poszanowaniem kubatury historii, tego co jest w ramach tych ruin, bo to jest cały czas trwała ruina i tej formalności się tutaj nie zmieni i stanu, to musimy również zabezpieczyć kwestie dotyczące dojazdu, bezpiecznego dojazdu, pozostawienia auta. Mamy tutaj pewne możliwości, które daje nam ten teren pod mostem Piłsudskiego. Wymaga to pewnego spokoju, ale również projektowania docelowych funkcji na wielu poziomach. Potrzebujemy jeszcze czasu.
1: Obecnie Zamek Dybowski jest pod opieką toruńskiej

0: Kulturalnej. W 2025 roku wyczyszczono mur, zamontowano kamery oraz zadbano o zieleń. Początek historii Zamku Dybowskiego wyznacza tzw. pokój maleński, na mocy którego król Władysław Jagiełło w 1422 roku odzyskał ziemię na lewym brzegu Wisły, podarowane krzyżakom w 1230 roku przez księcia Konrada Mazowieckiego. W 1423 roku rozpoczęto budowę zamku. Najpierw powstał czterokondygnacyjny dom mieszkalny, który po 1431 roku włączono w obwód murów obronnych, następnie zbudowano wieżę wznoszącą się ponad bramę wjazdową, a całość otoczono mokrą fosą. Wewnątrz znajdował się przestronny dziedziniec.
1: SK Toruń.
0: Czy da się stworzyć multisensoryczną makietę obrazów abstrakcyjnych? Nad tym pracę rozpoczął Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu. Do końca roku we współpracy z poznańskimi naukowcami z Uniwersytetu Adama Mickiewicza będą pracowali nad modelem, który pozwoli na pokazanie sztuki współczesnej osobom z niepełnosprawnością wzroku, ale i ze specjalnymi potrzebami. O narodzinach pomysłu międzynarodowej współpracy opowiedział nam dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, Łukasz Wudarski.
2: Projekt Invisible Painting jest rozwinięciem tego, co realizowaliśmy dwa lata temu, co stworzyliśmy dwa lata temu, czyli niewidzialny obraz. To był taki pilotaż, który miał za zadanie pokazać, że można obraz poczucia nie tylko doświadczyć wzrokiem. Ten pilotaż niezwykle ciekawie się rozwinął, ale no, jak to w pilotażu, jak to w takim małym projekcie, to była dopiero zajawka tego, co chcielibyśmy dalej robić. Z tego projektu, mikroprojektu, wyszła tam nam bardzo ciekawa ewaluacja, bardzo ciekawa diagnoza, że to jest coś absolutnie intrygującego i też takiego, w co warto... Z tego projektu płynął jeden taki wniosek, że tak naprawdę trzeba ten projekt kontynuować, ale żeby go kontynuować, to trzeba trochę większych środków. Pomyśleliśmy też, że to jest idealny projekt, żeby napisać wniosek do dużego europejskiego grantu, jakim jest Kreatywna Europa. Znaleźliśmy dwóch partnerów i stworzyliśmy projekt, który jest rozwinięciem, ale też wyjściem w coś bardziej uniwersalnego. O co chodzi? Po pierwsze znaleźliśmy dwóch partnerów w Słowenii i w Holandii. To Wołak jest liderem tego projektu. Pomyśleliśmy, że stworzymy rodzaj takiego modelu transkrypowania obrazu na zmysły. I chcemy, żeby ten model był uniwersalny, żeby można go było potem oddać w ręce muzeów, po to, żeby w muzeach, galeriach, centrach kultury można było realizować takie wydarzenia, które będą transkrypowały obraz uniwersalnie na inne zmysły poza zmysłem wzroku. To wydarzenie, które chcemy, żeby w ramach tego powstało, w ramach tego modelu, było wydarzeniem uniwersalnym, czyli skierowanym zarówno dla osób niewidzących, jak i dla osób widzących. I to jest też ciekawe, że to nie tylko korzystają z tego osoby właśnie niewidzące, które dzięki temu wydarzeniu mogą poznać, zrozumieć malarstwo i obraz, ale bardzo często też osoby, które na przykład cierpią na ADHD i dzięki temu, że są wyłączone, że nie mają tego wzroku, mogą się skupić na innym podejściu i zrozumieniu i doświadczeniu obrazu. Ale my sobie jeszcze utrudniliśmy tą całą sytuację, bo stwierdziliśmy, że nie chcemy rozmawiać o malarstwie figuratywnym, tylko chcemy pójść dalej i porozmawiać i pokazać i transkrypować malarstwo abstrakcyjne, które jest generalnie nierozumiane przez społeczeństwo, bo zazwyczaj pojawia się taka odpowiedź, jak Muzea, Galeria Sztuki Współczesnej czy Muzea Sztuki Współczesnej czy Nowoczesnej prezentują malarstwo abstrakcyjne, to jest taki komentarz: moja 3-letnia córka też tak by potrafiła. A prawda jest taka, że nie zawsze i tym, że obraz pojawia się w galerii, często istnieje bardzo długa filozofia i bardzo długa medytacja i namysł. I to, co finalnie widzimy, zanim do tego doszło, to jest cała ta nadbudowa. My byśmy chcieli pokazać, że obraz abstrakcyjny można zrozumieć. Można zrozumieć, ale czasem lepszą sytuacją jest taka sytuacja, jeżeli wyłączymy jeden ze zmysłów i będzie to zmysł wzroku. Bo wtedy nic nas nie rozprasza nas też nasza wiedza i nasze poznawanie świata, nasza wiedza o świecie, która gdzieś

sprawia, że często wchodzimy w pewne koleiny i rozumiemy dany obraz tak, jak chcielibyśmy sztampowo go rozumieć, a przez wyłączenie tego rozumiemy go bardziej. To jest taka podstawa tego pomysłu, natomiast opracowaliśmy trzy takie fazy projektu. Pierwszą fazą projektu jest stworzenie modelu, który byłby takim uniwersalnym modelem, który oto dajemy i na bazie tego modelu bierzecie obraz, który macie gdzieś w swojej galerii i możecie ten obraz przetranskrypować na to doświadczenie. Jak ten model chcemy, żeby powstał? Po pierwsze, we współpracy zarówno z naukowcami, naukowczyniami, którzy zajmują się zjawiskami synestezji, czyli zjawiskami smakowania kolorów, rozumienia w inny sposób tego, co dzieje się w sferze wizualnej i postrzegania sfery wizualnej innymi zmysłami. To jest zjawisko synestezji, które jest obecne u wielu osób i one na przykład słysząc jakiś utwór, widzą obrazy, albo odwrotnie, widząc obraz abstrakcyjny, słyszą jakiś utwór, albo czują jakiś smak. I my byśmy chcieli to przetranskrypować na taki model, żeby to było stosunkowo uniwersalne, żeby wykorzystać do tego zarówno dotyk, czyli stworzyć model tyflograficzny takiego obrazu, model wklęsło wypukły, dodatkowo stworzyć ten model w taki sposób, żeby on był do powąchania, do posmakowania w jakiś sposób. I stąd nasza współpraca z naukowcami, z synestetykami, z osobami, które te badania prowadziły. Ten model chcemy, żeby powstał do końca roku. No i to jest jakby główna część tego projektu. Natomiast to nie jest tak, że ten model raz zrobiony, on będzie już do końca gotowy i nie będziemy w niego wprowadzać zmian. Cały przyszły rok to jest testowanie tego modelu. I testowanie tego modelu odbędzie się oczywiście przy współudziale zarówno osób niewidzących, jak i oczywiście osób z różnymi kompetencjami, bo też chcemy sprawdzić, jak ten obraz abstrakcyjny, niezrozumiały w momencie, kiedy go widzicie w galerii, będzie funkcjonował w momencie, kiedy wyłączymy wzrok, a będziemy poznawali go za pomocą innych zmysłów, bo immanentną częścią też tego projektu jest próba rozumienia malarstwa, czyli dyskusja, która gdzieś będzie się również odbywała w trakcie takiego doświadczenia. Zarówno Kulturni Dom w Domżale, jak i Muzeum Space z Holandii pomogą nam w realizacji tego projektu. Będziemy dzięki nim mogli testować w różnych miejscach i zastanawiać się też, czy ten model, który narodził się tutaj w Toruniu, będzie na tyle uniwersalny. My chcemy, żeby on był uniwersalny, że w innym kręgu kulturowym typu Słowenia, on również będzie działał, czyli innymi słowy, że jeżeli weźmiemy ten model i według niego skonstruujemy to wydarzenie, biorąc takie smaki, takie zapachy, taką tyflografikę, czy ona również będzie odpowiadała obrazowi abstrakcyjnemu, który gdzieś został stworzony w innym kręgu kulturowym. A z kolei Muzeum Space będzie odpowiedzialne za to, żeby rozprzestrzenić program w całej Europie. To jest też bardzo ważne, że Muzeum Space ma bardzo szerokie kontakty, jeśli chodzi o działania europejskie z muzeami, galeriami, centrami sztuki. Tworzą dla nich warsztaty i tworzą różnego typu platformy, które pomagają unowocześniać muzea w całej Europie. Także wierzymy, że ten projekt daleko wyjdzie poza Europę, poza Polskę i rozprzestrzeni się po całej Europie. Ten projekt został napisany i złożony do takiego dużego projektu europejskiego, jakim jest Kreatywna Europa. Ten projekt zakłada, że żeby w ogóle otrzymać dofinansowanie z Kreatywnej Europy, trzeba zgromadzić oczywiście partnerów. I na tych trzech partnerów my otrzymaliśmy 200 tysięcy euro z Kreatywnej Europy. No i dodatkowo musimy mieć również też ten wkład własny, który pochodzi oczywiście z różnych źródeł. Pochodzi ze źródeł, w wypadku Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury, oczywiście pochodzi ze źródeł samorządu województwa kujawsko-pomorskiego i tutaj bardzo serdecznie samorządowi dziękujemy za to, że ten wkład własny był możliwy. Całą wartość całego projektu to ponad 250 tysięcy euro, łącznie właśnie z tymi wkładami własnymi, bo każda z instytucji, z organizacji, która bierze udział, też musiała zapewnić swój wkład własny, więc to się wszystko do tego kotła finansowego wspólnie wrzuciło i dzięki temu możemy realizować taki długi i dosyć skomplikowany program. Warte jest też podkreślenia, że napisała go Kasia Pongowska, która jest absolutną specjalistką, jeśli chodzi o pisanie tego typu projektów unijnych.

0: Faza pierwsza, która obejmuje współpracę badawczo-rozwojową z poznańskim UAM-em, ruszyła i potrwa do końca 2026 roku. Kolejny, 27 rok, ma przynieść fazę testów. W tej części zaplanowano warsztaty z osobami, które sprawdziłyby ten model i jego rzeczywiste działanie. Tu pomóc mogą wszyscy torunianie.
1: Zaczniemy w przyszłym roku robić już testy. Tutaj w Toruniu, jak już wybierzemy te konkretne dzieła, zrobimy, wyprodukujemy całe to doświadczenie, to z wielką chęcią będziemy testować wśród bardzo różnych grup społecznych, bo nam też bardzo zależy na tym, żeby po pierwsze to doświadczenie było bardzo, czy możliwie jak najbardziej uniwersalne. Czyli nie tylko, że chcemy zamykać to w getcie dla osób niewidomych, że to jest tylko dla niewidomych. Nieprawda. To ma być jednocześnie, tak jak w naszych działaniach, ma być to sztuka uniwersalna, czyli dostępna zarówno dla osób o różnych kompetencjach. Będziemy szukać na przykład takich osób, które nigdy nie były w galerii sztuki współczesnej, nie rozumieją sztuki współczesnej, nie wiedzą, co to jest sztuka współczesna, nie mają całego takiego bagażu kulturalnego i bardzo byśmy chcieli im zaprezentować takie doświadczenie. Z drugiej strony oczywiście chcielibyśmy wziąć osoby niewidome i w różnych stadiach, bo mam na myśli też osoby, które na przykład są niewidome od dziecka, ale także osoby ociemniałe, bo to są zupełnie różne sposoby postrzegania rzeczywistości, sposoby postrzegania świata i ten feedback, który od nich otrzymamy, będzie dla nas tym bardziej cenny, że my wtedy będziemy mogli ten model w jakiś sposób poprawiać, zmieniać. To jest ta cała faza testów i przez prawie cały rok będziemy się tym zajmować, ponad 20 spotkań z różnymi grupami, 20 takich meetingów, więc na pewno będzie o tym głośno. Chcemy też to robić w różnych miejscach, nie tylko tutaj w WOAK-u, ale także gdzieś pojechać z tym, żeby osoby, które mogły w tym wziąć udział, były z naprawdę różnych środowisk, wiekowych, światopoglądowych i tak dalej. No to ma być, jak to model, chciałbym, żeby to był model uniwersalny, po prostu. Będziemy na naukowcach testowali, będziemy na studentach testować, prawie jak szczepionka, po prostu. To tak chcielibyśmy, żeby to trochę tak wyglądało.
0: Podczas testów mamy zobaczyć znane obrazy, które kojarzyć można m.in. ze zbiorów galerii z naszego regionu. Mowa o Toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej, ale i Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy. Faza trzecia projektu to upowszechnienie i uruchomienie cyfrowego hubu oraz darmowych kursów e-learningowych, dzięki którym wypracowane w Toruniu narzędzia będą wdrożone w innych muzeach w Polsce i w Europie. To ma nastąpić do marca 2028 roku.
2: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Martyska wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest bardzo na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem 1 gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego Męskiego Grania i wspólnie z Vito Bambino oraz Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rap Stacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZM czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Ten festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. A już za 2 tygodnie na żywo usłyszymy hit znany na całym świecie. Przed nami koncert zespołu Hertz. Autorzy słynnego Wonderful Life pojawią się na letniej scenie progresji w Warszawie. To już 10 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. Zbliża się też święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Tam zagrają gwiazdy polskiego rapu jak PZ, Malik Montana, Kasboa Gane, Guzior, Jan Kleosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze, zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla was bilety. Spełnione marzenie małej dziewczynki chorej na raka podbija antenę Radia SK. Łatwo Gang nagrał wspólny numer z Mają Gadowską. Dziewczynka na co dzień przebywa w szpitalu, ale to w niczym nie przeszkadza. Została właśnie gwiazdą. Maja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwo Gangiem, i się udało. I teraz ten numer stał się hitem. Wszystkie marzenia zdobyły ostatnio szczyt Rap 20 w Radiu SK. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK, a cały dochód z tego numeru trafi na pomoc dzieciom chorym na raka. A wracając do Rap 20, ostatnio Mati Fuczyło nie był sam podczas notowania. Wpadł do niego duet BSK. Sprawdziliśmy, co tam u chłopaków słychać.
3: Cieszymy się, że możemy tu wrócić po roku i zobaczymy, co tam dzisiaj wymyśliłeś.
4: Słuchajcie, zobaczymy, co wymyśliłem. Mam nadzieję, że wymyślimy

0: same fajne rzeczy. No właśnie, Duo Era to już była, Duo Era za nami, można powiedzieć. Teraz pre-sezon też można w ten sposób powiedzieć. To czujecie, że jesteście już 100% w tym sezonie dzisiaj? Że to teraz trwa?
1: Tak, tak, totalnie jesteśmy już w tym sezonie, no bo za nami już 3 single, można powiedzieć. I 18 czerwca premiera naszej epki z Magierą, uznanym producentem. No i jest to na pewno nasz najbardziej intymny projekt i jeśli chodzi o tekst, a też alternatywny, jeśli chodzi o brzmienie, więc nie możemy się doczekać premiery.
0: Fifi, ale też trochę się pozmieniało tak naprawdę od tego roku. W ogóle muzycznie u was to nawet bardzo, co?
2: Pozmieniało się bardzo, no szukamy ciągle swojego brzmienia. No, pozmieniało się pod względem podkładów tak samo, no mieliśmy przyjemność z Magierą zrobić sobie projekt, więc no myślę, że on nam pokazał bardzo dużo. Też pokazał nam inną stronę tworzenia muzyki, więc tak. No.
0: I czujecie, że to jest już ta wasza droga, ta wasza ścieżka dzisiejsza, skoro mówicie o tym szukaniu swojej drogi, swojej ścieżki?
1: To się dopiero okaże. Ale też no, wszystko się zmieniło, no bo nasze życie w sumie wyznaczają koncerty i tak naprawdę po tamtym roku, no to możemy jakby robić to jeszcze bardziej na 100%, za co mega dziękujemy po prostu ludziom, którzy nas słuchają. I tak naprawdę każdy tydzień to jest od koncertu do koncertu, więc zapraszamy.
0: Panowie, bo ostatnio ukazał się wasz taki maxi singiel, który łączy trochę dwa światy muzyczne, można powiedzieć, bo z jednej strony właśnie, no, rapowane, takie neo-boom-bapowe brzmienie, ale z drugiej strony jednak brzmienie takie alternatywne. Natomiast, mówię oczywiście o kawałku Mia Wallace i Bądź ze mną, o tym singlu, maxi singlu. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to obiecałem, że pogadamy jeszcze o koncertach. Powiedzcie mi proszę, jak to jest możliwe, że wy macie tak wielki fanbase, który tak za wami śmiga i jest tak aktywny na koncertach, bo ja to obserwuję, widzę wasze też storki, widzę rzeczy, w ogóle widzę waszych fanów na Instagramie chociażby i mam wrażenie, że ruch wokół BSK to jest bardzo duży ruch. JK, na ciebie patrzę, bo myślę, że masz coś do powiedzenia, tak kiwasz głową.
1: No, wydaje mi się, że dlatego, że bardzo to BSK jakby powstało tak oddolnie, że na przykład zawsze najgrubiej na naszych koncertach, mam wrażenie, jest we Wrocławiu. No to w tym Wrocławiu już gramy koncerty, wiesz, odkąd mieliśmy 1000 słuchaczy czy coś takiego i wiesz, i po prostu to grono się powiększa i zawsze staramy się po prostu, wiesz, no nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale no po prostu tu wiemy, że to są ci ludzie, którzy jakby nie chcemy nigdy jakby zawieść tych ludzi, przez co mam wrażenie, że oni mogą być tak nam oddani i właśnie czy robimy projekt taki bardziej popowy, czy bardziej alternatywny, oni zawsze są i nie wiem, wydaje mi się, że po prostu takie oddolne dbanie o ten fanbase.
2: Zawsze po koncercie wyjdziemy do fanów, nieważne co, zawsze po prostu znajdziemy dla nich chwilę, pogadamy, zrobimy sobie zdjęcie czy coś innego.
1: Też podłapujemy ich jakieś odklejki, jakieś inside'owe żarty, wiesz, jak to jest w takich jakby fanbase'ach i po to robimy, żeby mieć taką po prostu swoją grupę ludzi, no i mamy wrażenie, że to jest część jakby też tego bycia artystą, robienia muzyki, że duża część dla nas, po prostu ten fanbase, z którym ty masz jakieś interakcje i to jest jakby
2: piękne. Jesteśmy wszyscy wielką rodziną. Też bez nich, no to by nie byłoby nas, więc jakby też wiemy to i staramy się to pielęgnować. No,
0: piękna sprawa. A propos, bo wyprosiłem o pytania na Instagram Radia SK, wszedłem w pierwsze i zobaczyłem, kiedy koncert w Zielonej Górze albo okolicy, więc ewidentnie to koncertowe działanie u was jest, ale wy też tak po prostu chyba koncertowo dobrze się odnajdujecie. To jest tak, że okej, spotykanie z fanami to jest jedno, ale też samo granie koncertów to jest inna sprawa. Niektórych bardzo stresuje. Wiem, że są takie osoby, ale u was to jest chyba niezła zajawa, co?
1: No, w sensie nas też osobiście stresuje, bardzo stresuje. Okay. I dopóki nie wejdziemy na scenę, zawsze ta niewiadoma ja osobiście na przykład mega się stresuję, czy gramy mały koncert, czy duży. Zawsze tak samo, ale no te koncerty po prostu nadają nam rytmu.
0: Okej, okay, tak. No czyli BSK aka Skolim Latino po prostu.
2: tak, helikopterem.
0: Może to jest opcja na przyszłość, słuchajcie. To jest ale nie, no. W studiu cały czas BSK, ale na linii mamy też teraz gościa specjalnego, czyli Magierę. Siemanko, cześć.
3: Siema, stary, siema, chłopaki.
0: Kłaniamy się nisko, panowie się też ucieszyli bardzo na twój głos.

0: Powiedz mi proszę, bo my tutaj zaraz będziemy rozmawiali z chłopakami o Bądź ze mną, o Mia Wallace, ale też o innych rzeczach związanych z najnowszą epką BSK. Natomiast zanim dotrzemy do szczegółów wszystkich tych numerów, to czy ty spośród tego maxi singla Bądź ze mną i Mia Wallace masz swojego faworyta? Jest numer jeden u ciebie jakiś?
1: Wiesz co, myślę, że ta cała epka jest bardzo fajna i ja nie mam w ogóle żadnego faworyta. Ja mam emocjonalne przywiązanie do wszystkich kawałków. Nie mam faworytów, lubię wszystkie numery. Wiesz, pracowaliśmy parę miesięcy nad tymi kawałkami we Wrocławiu i był naprawdę bardzo fajny klimat. Nie jestem w stanie wyłowić jednej piosenki jako faworyta. No po prostu, wiesz, wszystkie są fajne. No chłopaki wytypowali jakieś numery, znaczy wspólnie wytypowaliśmy na single i jakby one reprezentują jakąś tam tą epkę. No, ale trzeba ją traktować jako całość.
0: Jasne.
1: W moim odczuciu.
0: Spojrzę też od razu na chłopaków i zapytam ich, czy wy macie jakiś numer jeden spośród tych dwóch chociażby kawałków.
2: Mi z tych dwóch kawałków, aha, to w ogóle chyba tak trochę jest, że bardziej Mia Wallace była takim Fifiego, jakby pikiem, a moje Bądź ze mną, bo ja mega jakby mnie ciągnie w takie klimaty bardziej indie i rock. Mhm. I więc to jest mój faworyt, no a Fifi chyba Mia Wallace.
3: Dla mnie Mia Wallace.
0: Okej.
3: Zwłaszcza, że mieliśmy plan, Mia Wallace miała brzmieć kompletnie inaczej i tak powiedzmy, że 2-3 tygodnie przed premierą jakoś stwierdziliśmy, że musimy coś zmienić.
2: Mm-hmm. I zmieniliśmy o 180
3: stopni właśnie całą piosenkę, więc myślę, że też dlatego mi się tak bardzo podoba. Mm-hmm.
2: Tak, była ona
3: bardzo świeża.
2: Była ona na takim, jakbyś to ujął, Tomek, na jakim ona była bicie, ale jakby ludzie to usłyszeli, to by się...
1: Takim lekko drum and bassowym, no na pewno było bardzo elektroniczny, super taki, jak to się mówi, z dużym natężeniem i pierdolnięciem kawałkiem,
0: a
1: zmienił się, wiesz, w taki właściwie boom-bapowy trochę.
0: No ewidentnie tak. Nowoczesny boom-bap, neo-boom-bap. Magiera, bo niewiele jest osób, które potrafią robić rzeczy tak różnorodne jak ty, producencko, to na 100%, natomiast jedna rzecz bardzo mnie zastanawia, czy te gitary, które się pojawiły, ta żywa perkusja, która się pojawiła też w Muzie BSK, to jest jakiś rodzaj twojej inwencji? Czy to jest tak, że no właśnie JK bardzo chciał działać alternatywnie i to on tutaj jakoś pchał w stronę tego typu rzeczy?
1: Wiesz co, to była jakaś taka wypadkowa. No mieliśmy szczęście, że mogliśmy i tu chciałem serdecznie pozdrowić Miko Moon, który nagrał do chyba 4 numerów żywą perkusję. To jakoś wyszło w praniu. My nie zakładaliśmy, że będziemy dogrywali żywe instrumenty i że będę nagrywał gitary i w ogóle, no to po prostu jakoś tak ewoluowało. Mm-hmm. Ten projekt w ogóle powstawał bardzo spontanicznie, że tak powiem, we wrocławskim klimacie, bo tutaj wszystko było nagrywane w studiu Balkon i w Unique Studio. No i to połączenie jakiejś tam energii chłopaków i mojej jakiejś tam zwariowanej głowy sprawiło, że finalnie wygląda to w ten sposób.
0: No dobrze, trzymamy kciuki w takim razie za wszystko to, co kolejne. Magiera, bardzo ci dziękuję za te kilka słów. No i właśnie, czekamy w takim razie na całość tej epki.
1: Yes, super, dziękuję również, pozdrawiam chłopaków, pozdrawiam ciebie, radio, w którym lecimy i co, dawaj.
0: No dobrze, trzymamy kciuki w takim razie za wszystko to, co kolejne. Magiera, bardzo ci dziękuję za te kilka słów. No i właśnie, czekamy w takim razie na całość tej epki.
1: Yes, super, dziękuję również, pozdrawiam chłopaków, pozdrawiam ciebie, radio, w którym lecimy i co, dawaj.

0: mądrze.
1: Chłopaki, gadajmy mądrze.
2: Ciężko.
1: A w studiu cały czas BSK i rozmawiamy o waszych muzycznych rzeczach. No właśnie, 18 czerwca wasz nowy projekt, który nazywa się Parea.
3: Tak jest.
1: I napisaliście, że to jest chyba wasz taki najbardziej intymny projekt. Zresztą JK o tym też już wspomniał w jednym z pierwszych wejść. To na czym polega ta intymność projektu? Na czym polega intymność muzyki?
3: No, polega na tym, że po prostu w poprzednim roku mieliśmy bardzo dużo wydarzeń. Wydarzyło się w naszym życiu prywatnym, jak i w naszej karierze. I po prostu nigdy tak głęboko nie wchodziliśmy w nasze prywatne sprawy, jak na tej epce, mam wrażenie. I bardzo w tych piosenkach będzie można usłyszeć właśnie taką refleksję na temat otaczającego nas świata, czy samych nas po prostu. I wydaje mi się, że nie każdy, nie zawsze chcemy się zmierzać z takimi, powiedzmy, demonami naszymi w sobie. A ten projekt właśnie taki jest, głównie na piosenkach, które jeszcze się nie ukazały, które ukażą się na epce. Po prostu rozliczamy się z naszymi, powiedzmy, dołkami i demonami z poprzedniego roku. A brzmieniowo też jest intymny, bo to zobaczycie, no na razie takie mocno nuty mocne, takie nawalankowe wydaliśmy, ale te co pozostały są bardziej jednak spokojne i no i to brzmienie jest takie, nie wiem, mnie przynajmniej trafia w taki, daje mi vibe słuchania po prostu w nocy, późno, i to łączy się z tym tekstem i nawet intro do tej epki, które będzie piosenką Zamotka się nazywało, jest mocną refleksją na temat otaczającego nas świata.
1: Okej. Okay. Fifi, bo mnie też zastanawia to, no właśnie, ustaliliśmy przed chwilą, że JK jest tą osobą, która tutaj alternatywnie szuka, a ty jesteś bardziej tą, która, przynajmniej jeśli chodzi o te dwa numery ostatnie, to o tym wspomnieliście, że szukałeś bardziej w tym rapowym singlu i on ciebie bardziej przekonywał. Natomiast zastanawia mnie to, jak odnajdujesz się w tym spokoju, o którym JK właśnie wspomniał, w tym spokoju, który jeszcze nas czeka w kolejnych rzeczach.
4: Znaczy, ja myślę, że ja się bardzo dobrze odnajduję w spokoju. Po prostu, w sensie, z tymi rapowymi numerami to właśnie tak wyszło, że jakoś mi bardziej podeszły niż te alternatywne, ale no jeżeli chodzi o właśnie takie spokojne melancholijne utwory, to właśnie myślę, że to jest też, nawet bym powiedział, że bardziej moja działka, te takie melodyczne smutasy, więc jak najbardziej...
1: No czyli pięknie się uzupełniliście w takim razie przy tym projekcie, zresztą no chyba duo. Na tym polega to duo właśnie, więc to duo cały czas trwa, no ale okej, no dobra, z jednej strony są gitary do tej pory, z drugiej strony to neo-boom-popowe brzmienie, to słowo już mam wrażenie, że odmieniam przez każdy przypadek, ale czy jest jeszcze jakieś brzmienie a propos tego smutku, a propos tego, może nie smutku, tylko tego spokoju, którego można tam szukać?
4: Jest. Nie wiem, jak to dokładnie określić. Jest taka jedna piosenka, nazywa się Sitcom. Myślę, że ona jest najbardziej taka właśnie, no powiedzmy, smutna. Ale co to jest za gatunek? Co to jest za muzyka?
3: Ja bym powiedział, że są to hip-hopowe tempo z nie hip-hopowymi instrumentami, o tak bym nazwał. I coś takiego, taki trochę, właśnie trudno to opisać, ogólnie też to właśnie Magiera tworzy.
5: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po 3 latach pracy pora pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym krążku pokazać to, co w jej głosie najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
6: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni

0: hitów, jak na przykład Błękit na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. Jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem 1 jest Iga Świątek. Ale artystki też zajęły wysokie miejsca, bo na miejscu drugim Justyna Steczkowska, której marka osobista jest wyceniana na 288 milionów złotych, a to efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na miejscu trzecim jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na ósmym miejscu uplasowała się Maryla Rodowicz. A Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka już po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100. A to za sprawą piosenki nagranej do filmu Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Ta piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film, czyli Express. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Tak mówiła Taylor Swift. A jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio. To specjalna bajkowa stacja radiowa, która czeka na was w SK-owej aplikacji na smartfony. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści ten kawałek przynieśli do naszego studia osobiście. Z Margaret i Dawidem Kwiatkowskim rozmawiał Rafał Adamczak.
1: Kto zaczął? Kto duet bardzo... No może naciskał, to jest złe słowo, ale kto bardzo chciał od początku? I kto był drugi i złapał ten haczyk? Jak ten duet zadziałał, w jakiej kolejności?
2: Jakoś na to się nie da odpowiedzieć.
3: Na to się nie da odpowiedzieć, bo my porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
2: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
3: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje jako poruszył.
2: Jako, tak.
3: I mimo też, że w sumie, bo bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał i w sumie teraz jest też tak, ale okazało się, że...
2: Da się to zgrać, ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo również.
3: Tak.
2: Więc no nie odpowiemy ci tak jednoznacznie. No chcieliśmy od lat, ale przy tym numerze poczuliśmy, że to jest ten moment.
1: No to chyba
3: chociaż to Dawid powiedział, kocham cię w czasie przeszłym.
1: Pierwszy. Cudownie. Słuchajcie, właśnie, tak naprawdę jak słuchamy muzyki i słuchamy piosenek, każdy interpretuje je po swojemu, w zależności od w jakim miejscu życia się znajduje i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy na to wpływa. Czy wy chcielibyście, nie wiem, coś podpowiedzieć, jak tę piosenkę, ona ma jakąś instrukcję, jak ją się powinno interpretować? Coś tutaj się chowa szczególnego za tym utworem? Czy może zostawiacie właśnie takie...
2: Ja uważam w ogóle, że nie można takich rzeczy robić słuchaczowi, że to on sam musi dojść do swojej historii w tym wszystkim, ale też nie uważam, że to jest bardzo ukryty przekaz w tej piosence. Można się szybko domyślić, o co chodzi. Ja się bardzo cieszę z tego refrenu i w ogóle z historii tego numeru, że ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei w tym i że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem.
3: Tak.
2: Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli.
3: Tak.
2: I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później Ci Opowiem, ale teraz... Poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
1: Ja już się nie mogę doczekać, jak zagramy ten numer i posłuchamy tego, ale słuchajcie, jeszcze na chwilę zajrzyjmy do tej kuchni, jak pracowaliście nad kawałkiem. Czy poznaliście jakieś takie nawzajem irytujące cechy u siebie, o których nie mówiliście, a teraz odkryliście?
2: Irytujące?
1: No takie irytujące, takie, że...
3: Jeszcze nie jesteśmy w tym etapie związku.
2: Na razie się wszystkim jaramy.
3: Dokładnie.
1: A jest jakaś rzecz, której sobie nawzajem jako artyści zazdrościcie?
3: Tak. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Też trochę z zazdrością. I uczę się od Dawida na maksa tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite. I to jest dla mnie ogromna nauka cały czas przez ten teraz taki czas, który mamy bardzo mocny ze sobą i dużo się komunikujemy i jakby dużo się dzieje. Ja jestem pod jakimś cały czas takim ogromnym wrażeniem. Jak ty to robisz, chłopie?
1: Dawid,
3: ja jeszcze będę pobierać dużo tutaj nauk, na pewno. Ale

0: to jest w jakimś taki, no, zazdrość to jest może duże słowo, jest no takie tak nacechowane, ale naprawdę ogromny mam do ciebie podziw i cię obserwuję i uczę się od ciebie też.
1: No, Dawida, ty masz jakąś taką cechę, którą zazdrościsz?
2: Ja powiedziałem, wiesz co, ja powiedziałem Gosi i napisałem ci takiego ckliwego smsa, bo my czasami mamy takie momenty w naszych wiadomościach, że nagle po prostu zaczynamy wylewać z siebie wszystkie rzeczy i napisałem ostatnio Gosi, że pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię, że jej bardzo i wtedy to może było już nawet zazdrością taką, że śmiało mogę to powiedzieć. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to, ale oczywiście to była wciąż fajna koleżeńska zazdrość, ale patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże, tak wszyscy to znają, nie tylko tam 3-4 rzędy. No kiedyś może się uda. A dziś mam nadzieję, że to będzie nasz numer wspólny właśnie przez wszystkich znany. Więc fajnie.
3: Na kawałek później ci opowiem, możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia SK na sk.pl. Nowe notowanie w każdy piątek po 18, a w poniedziałki gramy wam najlepsze rapowe hity. Po 23 Mati Fuczyło zaprasza na Rap 20. Gra dobre rapsy, no i zaprasza też gości.

Opowiem, możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia SK na sk.pl. Nowe notowanie w każdy piątek po 18, a w poniedziałki gramy wam najlepsze rapowe hity. Po 23 Mati Fuczyło zaprasza na Rap 20. Gra dobre rapsy, no i zaprasza też gości.

0: i bawisz się tym wszystkim i po prostu... No więc odpowiedź brzmi tak, no. W sensie, wiadomo, są momenty jakiegoś zwątpienia, są momenty, gdzie chcesz bardziej dojrzale, ale no totalnie, no. Mhm. Rzeczy, które sobie wymyślimy, tak jak dziecko, staramy sobie, żeby się stawały prawdą, czy to chodzi właśnie o jakieś koncerty, spotkania, czy jakaś wygląd twojego merchu chociażby, czy coś, więc no totalnie.
1: Chcemy żyć tak jak właśnie w wieku 17 lat.
2: No właśnie, ale a propos tych 17-letnich to wy mieliście w planie dokładnie to samo, co teraz się u was dzieje, to znaczy pytam o to, czy te wyobrażenia, które mieliście wtedy, no to jest to, co się przełożyło na rzeczywistość, czy wy wtedy myśleliście jednak o tym, że będziecie, wiecie, robić muzę, będziecie grać koncerty i tak dalej? Czy to były takie marzenia typu, no chciałbym, ale...
0: W sensie, wiesz, no myślę, że to były takie marzenia przy zasypianiu, wiesz, o co chodzi? Mm-hmm.
1: To nie, ja, na przykład dla mnie to były takie marzenia, które, można powiedzieć, że afirmowałem to, że to się spełni.
2: Okej.
1: Okay. No, nie dopuszczałem myśli, że będzie inaczej.
2: Okej.
1: Okay. Ja tak miałem, że na przykład, no nie wiem, nie poszedłem na studia. Poszedłem na studia muzyczne, bo chciałem robić muzykę. Więc no myślę, że tak jakoś tak wyszło, że no, jak mówię, nie dopuszczałem tego, że będzie inaczej, no i na szczęście się udało.
2: Afirmacja działa. W takim razie afirmacja działa i Fifi, jesteś przykładem na to, że tak jest.
0: Tak, możecie się zapisać na kurs ogólny.
1: Tak, no, przepraszam.
2: Słuchajcie, no to jest jakiś temat, który można ewentualnie wdrożyć przy kolejnych projektach, czyli no właśnie, to jest tak, że z jednej strony jest pewność, ale z drugiej strony pewnie te zakręty typu, dobra, wracam do pomysłu bycia, nie wiem, pro-riderem na desce, wracają, czy albo wracały, czy nie, czy to jednak jest tak, że jednak ten grind, ta droga, którą trzeba przejść i tak dalej, ona cały czas w was jest. Wiecie, że ta pewność, że trzeba iść w tę stronę.
1: Ja myślę, że jest. Znaczy, oczywiście są momenty zwątpienia, ale też dlatego robimy to wszystko razem, też z przyjaciółmi, z którymi znamy się od wielu lat i oni też nam dają tą pewność siebie, że nawet jak mówimy, że kurde, no słabo coś idzie, to oni tak nas podniosą i pomagają.
0: No i też słuchacze, no bo są momenty zwątpienia, no jak mówię, no na przykład zima, jesień 2025, teraz koniec nam tego roku, był dla nas trudny, po prostu ze względu na to, że za dużo się dla nas działo i to po prostu, wiesz, wjechało na nas ze zdwojoną mocą po prostu po tym, jak to wszystko się skończyło. I... ale no na koniec dnia chcesz ludziom przekazywać tą historię i chociaż tą jedną osobę jakoś zainspirować, więc kiedy ta myśl do ciebie dociera, to po prostu idziesz do studia i opowiadasz dalej tą historię i to musi trwać, no nie przyjmujemy innej opcji.
2: No właśnie, o tym kolorze waszego projektu chciałbym powiedzieć. Jak wy wyobrażacie sobie kolor? Gdyby powiedzieć Barea, to z czym wam się kojarzy?
0: No zielony, mocno to identyfikujemy. Okay. Chociaż Blue Mood jest na tym projekcie, no to kolor zielony i wszystko to wzięło się z tego, że jakby chcemy też przekazać motyw w tym projekcie trochę bycia takiego, jak to powiedzieć, no za szybą, że wszyscy na nas patrzą, ale że jesteśmy odkryci bardzo ze swoimi emocjami i tak dalej, ale jednak w jakimś tam tłumie pośród, gdzie ten tłum trochę jest jak nasze emocje. I po prostu to kojarzyło nam się z jakimiś stacjami metra trochę, gdzieś w Berlinie czy coś.
1: Tak, byliśmy w Berlinie na początku.
0: I takie zielone światło też, takie jak wiesz, takie są takie, jak to powiedzieć, takie żarówy, takie w metrze, to po prostu to totalnie nam dawało ten vibe i dlatego taki jasno zielony kolor, po prostu on nam mega się kojarzy z tymi stacjami metra, na których czujemy się jak główny bohater w filmie, tak, i przemija nas masa ludzi, gdzie w naszym przypadku to jest masa emocji, a możesz na przykład zauważyć osobę, która stoi za szybą w metrze, ale ona ma swoje problemy i jak popatrzysz na nią głębiej, ale mimo, że jest tylko jedną z wielu osób,
2: Ale a propos filmów wspomniałeś teraz, no to właśnie Mia Wallace, Tarantino, to chyba bardzo lubicie pana Tarantina, co? Czy o co chodzi?
1: Lubimy.
0: Ale to akurat wyszło totalnie przypadkowo.
1: Ale no kurczę, myśleliśmy na przykład, czy nie nazwać następnej piosenki Kill Bill.

0: Nie było tak.
1: Okej. No dobra, ale to jest tak, że to jest, no dobra, to są przypadkowe nawiązania, mówicie, ale czy one się do czegoś jakoś tam odnoszą w szerszym sensie? Że nie wiem, że ostatecznie projekt będzie trochę związany z Quentinem Tarantino chociażby.
2: Nie będzie tak, ale jeśli chodzi o piosenkę Tarantino, to po prostu ona nam totalnie się kojarzy z tym...
0: Jedną z bardziej ikonicznych piosenek użytych właśnie w jego tam...
2: W soundtracku.
0: W soundtracku to jest...
2: Do tego to się nazywa, jak się nazywa? Nie Benny Hill, jakoś Pump It. I a Mia Wallace po prostu, że... To akurat pod wpływem emocji, że no po prostu wiem, że nie możesz mnie znaleźć, ale mam plany na mieście jak Mia Wallace. No to jak ktoś oglądał Kill Bill, to po prostu...
0: Przepraszam, Pulp Fiction.
2: Pulp Fiction, to po prostu wie, że ona robiła sobie co chciała i wychodziła po prostu z sobie, kiedy chciała, więc taką znaleźliśmy, utożsamiliśmy ją trochę ze sobą.
1: Zanim was wypuszczę, wiem, że wy tutaj jeszcze dzisiaj, zanim dotarliście, to byliście w studiu, wy jeszcze cały czas szpącicie w związku z tą premierą, czy jeszcze wymyślacie nowe rzeczy?
2: Nie, już mamy być szczerzy, już jesteśmy over it.
1: Okay.
2: Jesteśmy już za tym ciemnym czasem i szykujemy rzeczy na lato, można powiedzieć, czy tam zobaczymy kiedy.
1: Na jakiś czas
2: i...
0: Po prostu jesteśmy głodni, więc skończyliśmy to, tamto i teraz
2: jesteśmy
0: już,
2: głodni. No... Teraz zawsze tak jest trochę, że... Projekt jest jakimś efektem twojej przeszłości.
3: Nowe notowanie Rap 20 w każdy poniedziałek po 23:00. Na najlepsze rapowe hiciory możecie głosować na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Tegoroczne męskie granie rusza w trasę. Pierwszy przystanek w ten weekend w Żywcu. Przez całe lato gwiazdy polskiej muzyki będą odwiedzały największe miasta i na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Igora Herbuta i Vito Bambino, którzy, przypomnę, stworzyli hymn tegorocznej trasy, a nawet dwa hymny, bo to hit Nareszcie oraz Tańcze. Oprócz tego trio na męskim graniu pojawi się m.in. Fukaj, Mrozu czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. Wiemy, kto wystąpi podczas sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdę oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festiwalu. Impreza rusza 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa, Kaśka Zochacką, czy Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel Później Ci Opowiem. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs o legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy niedługo. Rok temu ta nagroda powędrowała do Karli Fernandez, która w Operze Leśnej wykonała swój wielki hit Co Jeśli. Pracowała nad tym 3 lata, aż w końcu może się pochwalić, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę, to krążek Błękit. Na nim jest wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, na przykład tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Ostatnio Roxy wpadła do naszego studia i trochę opowiedziała o nowej płycie w rozmowie z Maksem Kluziewiczem z SK.pl.
4: Cześć, hej wszystkim.
5: Dobrze Cię widzieć.
4: Ciebie
5: też. Robiłem wczoraj taką rozkminę. Właściwie to dwie. Pierwszą. Jak to możliwe, że to już? Bo mam wrażenie, że chwilę temu widzieliśmy się na Esko Dwuje Zimę i puszczałaś mi te piosenki przedpremierowo, a teraz mamy ten album gotowy, dostępny w sprzedaży. Z drugiej strony zastanawiam się, czy ty, biorąc pod uwagę te wszystkie aktywności, fakt, że jesteś w trasie koncertowej, że aktualnie się przeprowadzasz, masz czas, żeby po ludzku usiąść i nacieszyć się tą premierą?
4: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata. Więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, tak jak powiedziałeś na początku, że wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe. Prawdziwymi historiami
5: i emocjami.
4: I chciałam po prostu uwydatnić mój głos i na tym mi zależało. Uważam, że każdy artysta powinien bronić się tym, co ma, co uważa za swój atut, co jest jego najmocniejszą stroną. U mnie od zawsze był to wokal. Ja zaczynałam jako dziecko i ludzie nie pokochali mnie za to, jak ja, nie wiem, wyglądałam, jak ja tańczyłam, czy jak się zachowywałam, tylko po prostu mam wrażenie, że wtedy wygrywając ten program dziecięcy, no wtedy ludzie po prostu

0: pokochali mój głos.
1: Głosowali na głos dzieci.
0: Dokładnie, dokładnie. Głosowali na głos dzieci, więc wydaje mi się, że to właśnie jest moja największa siła i chciałam do tego powrócić, bo wydaje mi się, że na tej całej drodze często o tym zapominałam i często dawałam sobie mówić, że muszę tańczyć, muszę być taka albo inna, muszę rapować. Nie, właśnie muszę być sobą i bronić się tym, co uważam za swój po prostu taki największy dar z góry. I jest to głos, więc taki był koncept na Błękit. Oczywiście różne historie, które się działy na przestrzeni lat, różne sytuacje też mnie bardzo mocno inspirowały i tak naprawdę nie tylko te piękne, takie radosne sytuacje, ale również bardzo przykre doświadczenie, na przykład jest tam też piosenka chociażby o śmierci. Jest piosenka, którą napisałam o jednej z moich bliskich osób i ona nie jest dosłownie napisana o tej osobie, ale ja wiem, że po prostu pisząc ten numer myślałam o niej. Tam po prostu jest dużo prawdy i zależało mi na tym, żeby świadomie stworzyć album od początku do końca. My wgrywaliśmy wszystkie instrumenty osobno, nie korzystaliśmy z żadnych efektów. Ja wokale do płyty nagrywałam bardzo długo, bo bardzo zależało mi na emocjach, ale też technicznie, jeśli chodzi o nagrywanie wokali, to zaprosiłam mojego vocal coacha Adama Czaple, z którym pracuję od lat. Oczywiście ja chodzę na zajęcia wokalne, ale wydaje mi się, że przy nagrywaniu dobrze, żeby taka osoba po prostu też czuwała. I poprosiłam Adama, żeby po prostu on był takim aniołem stróżem, jeśli chodzi o te wokale. Bo wiadomo, no ja już trochę śpiewam, więc technikę mam opanowaną, wszystko tam się zgadza, szczególnie jak intensywnie i regularnie trenuję, aczkolwiek jednak przy nagrywaniu każdy detal jest ważny, każdy detal. Nie chciałam używać żadnych efektów, więc wszystko tak naprawdę robiliśmy totalnie organicznie i naprawdę się przyłożyłam do tego finalnego efektu. Cała ekipa też produkcyjna, z którą pracowałam, Weronika, Wejra, Gabrielczyk, no, która też bardzo się zaangażowała w cały proces aranżacji tych numerów, stworzyła produkcję do kilku piosenek. Hotel Torino, też z nimi pracowałam przy kilku numerach i tak powstał Błękit. Jest tam też piosenka z Bartkiem Królikiem, więc to jest taki skład, z którym właśnie tworzyłam Błękit. Oczywiście Kevin Mgley, mój mąż, to jakby tutaj to jest oczywiste, że z nim pisaliśmy wszystkie teksty. Łukasz Boliński też współtworzył niektóre piosenki, więc no jestem ogromnie wdzięczna, że nie musiałam się rozpychać łokciami, jeśli chodzi o koncepcję na płytę. Pierwszy raz szczerze mogę powiedzieć, że po prostu zrobiłam to, co chciałam. Zrobiłam to, co chciałam i nikt mi tego nie utrudniał. W końcu nabrałam tyle asertywności. Mówię, nie, robimy Błękit. Tyle walki o swoją niezależność. Dokładnie, bo to nawet, wiadomo, super jest rzucać różne pomysły, ale jest różnica, kiedy ktoś po prostu podaje jakiś pomysł, jest kreatywną osobą. Jest różnica między takim podejściem, a podejściem w stylu, nie no, teraz jest modny rap, musisz rapować. To jest już takie narzucające, a ja byłam też bardzo podatna na takie sugestie, więc zazwyczaj spełniałam oczekiwania innych osób względem mojej osoby, czy nawet przy 13+5, to teraz mogę tak powiedzieć z perspektywy czasu, że muzycznie to był po prostu jeden wielki chaos, ale ja też byłam zakochana, więc w ogóle wszystko mi się podobało wtedy. Wszystko.
1: Oczywiście. Poza tym miałaś wtedy 18 lat dopiero.
0: Dokładnie. Więc też naprawdę na przestrzeni lat.
1: Każda płyta jest etapem twojej osobistej ewolucji.
0: Dokładnie. I teraz czuję, że Błękit to jest taka płyta, której mam nadzieję, że ona się dobrze zestarzeje.
1: I pod którą podpiszesz się swoimi dwoma nazwiskami.
0: Dokładnie. Podpiszę się dwoma nazwiskami.
1: A gdybyśmy mieli cofnąć się do samego początku, to w ogóle pamiętam ten moment, kiedy po raz pierwszy powiedziałaś mi o Błękicie, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że taki tytuł nosi ten singiel. To było za kulisami festiwalu w Opolu. Powiedziałaś mi właśnie wtedy, że chciałabyś wyjść trochę naprzeciw oczekiwaniom swoich fanów, którzy pamiętają cię z czasów The Voice Kids i widzą w tobie przede wszystkim wokalistkę. Pamiętasz w takim razie ten moment, kiedy w twojej głowie nastąpił taki zwrot i zaczęłaś inaczej patrzeć na swoją karierę? Że właśnie nie musisz robić tych wszystkich rzeczy dookoła, które robią inne piosenkarki pop, na przykład na zachodzie, tylko faktycznie chcesz robić to i dawać ludziom to, co masz najlepsze do zaoferowania.
0: Tak, ja w ogóle przez te

0: Dwa lata podczas pracy twórczej nad Błękitem, kiedy miałam tylko wolną chwilę, to oglądałam bardzo wiele dokumentów, takich naprawdę legend światowej sceny muzycznej i zrozumiałam dzięki temu jedną rzecz, że każdy z tych artystów, od Amy Winehouse po Freddiego Mercurego, oni się bronili właśnie swoją mocną siłę, nie szukali nic innego i na początku też te ich kierunki wydawały się wielu osobom totalnie w ogóle odklejone. Mhm. Czy Adele? Niektórzy też pisali o nią, smutna wokalistka, smutna dziewczyna i no finalnie okazało się to być sukcesem, tak? Ale zauważyłam, że każdy z tych wielkich artystów ryzykował w jakiś sposób. Oczywiście ja się do nich nie chcę porównywać, ale uważam, że po to są ideały, żeby do nich dążyć i po prostu warto się nimi inspirować. Więc taki wniosek wyciągnęłam po prostu oglądając dokumenty o największych gwiazdach na świecie, największych artystach na świecie, bo to są artyści wspaniali i pomyślałam sobie, że ja nie będę robiła już kolejnych cichych szeptów, już podam na swoim przykładzie, bo jest to popowe gówno. Jest. No tak. I po prostu pójdę po coś w swoim stylu. Oczywiście ja też lubię pop. Dobrze, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja lubię pop. Tylko uważam, że jest pop i pop. To się dzieli na dwa sektory. Można robić pop, który pop, po prostu... Lubię. Dokładnie. Który po prostu poleci w radio i nie będzie nikomu przeszkadzał. A można robić pop, który jest jakościowy, poruszy serca, sprawi, że ludzie po prostu się z tym jakoś utożsamią. I tak właśnie było z Błękitem. Błękit to był dla mnie taki dobry test, bo napisałam piosenkę o Bogu. Ta linia melodyczna nie jest łatwa, nie jest taka oczywista, to nie jest oczywista popowa piosenka, moim zdaniem przynajmniej. I to się sprawdziło i ludzie pokochali ten Błękit. Później na Szeroką Wodę też, my w ogóle ten numer bardzo długo robiliśmy z Faustem. O właśnie, jeszcze Faust też oczywiście znajdzie się na płycie ten numer. I tak naprawdę wydaje mi się, że w końcu przestałam się trzymać takich typowych, radiowych konwenansów i stwierdziłam, że dobra, no chcę użyć głosu i jeśli komuś się to podoba, to będzie tego słuchał, a jeśli nie, to jest też wielu innych artystów, którzy po prostu mają bardziej spokojne kawałki, bardziej wychillowane, a ja w tej płycie naprawdę wydaje mi się, że ona opiera się głównie na śpiewaniu.
1: Mhm, to prawda, zgadzam się i powiem ci, że właśnie to jest dla mnie największym atutem tej płyty, bo wiadomo, głos masz doskonały, każdy ma tego świadomość, kto posiada słuch i wydaje mi się, że tutaj akurat nie można cię zarzucić, że nie potrafisz śpiewać. Natomiast to, co najbardziej mnie zachwyca w tej płycie, to to, że ona jest idealnie zbalansowana, jeżeli chodzi o twoje możliwości wokalne. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale odnoszę takie wrażenie, że kiedy operuje się bardzo szerokim aparatem, jakim jest wokal, łatwo jest przekombinować, łatwo jest przedobrzyć i przekrzyczeć cały materiał. Tobie się udało zachować właśnie ten balans. Na przykład dla mnie taką artystką, przykładem takiej artystki w ostatnich latach jest Christina Aguilera. Świetna wokalistka, ale mam wrażenie, że ona trochę przekrzykuje już swoje piosenki podczas koncertów. U ciebie mamy z jednej strony takie kruche Nie ma nas, z drugiej strony mamy gospelowe Biegnij, za chwilę mamy rockowe Chciałam Ciebie Więcej, żeby na końcu piosenka, która zamyka album Dom, dzięki wsparciu chóru wybrzmiała tak, że ja słuchając tego kawałka, mam wrażenie, że wy właśnie w studiu nagraniowym zadbaliście o każdy decybel. Żeby tam nie było niczego za dużo, niczego za mało. Ile warsztatowo kosztowało przygotowanie tej płyty? Z punktu widzenia właśnie wokalistki.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to była płyta, którą najdłużej tworzyłam. To na pewno. I ciężko to ocenić pod względem takiego warsztatu, bo ja ten głos zawsze miałam. I ja nie musiałam go bardziej wyćwiczyć, żeby zaśpiewać Dom. Tylko nie pokazywałam tego. Więc wydaje mi się, że większą pracę musiałam wykonać w swojej głowie i przejść cały ten proces, różne premiery, od ahahach po ciche szepty, aż do Błękitu i tak małymi krokami po prostu dochodziłam do tego, co już było we mnie od dawna.

0: Organicznie w studio był kwartet smyczkowy, który wgrał mi smyki do domu i to zrobiło naprawdę piękny efekt. Byli purzyści, więc dużo pracy zostało w to włożone, na pewno. Aczkolwiek jeśli chodzi o sam wokal, o warsztat wokalny, to jest nieustanna praca, to są regularne zajęcia wokalne, bo głos jest instrumentem i o każdy instrument trzeba dbać, o głos trzeba dbać. To jest tak jak ze sportem. Myślę, że do tego też mogę to porównać. Jak sportowiec, mimo że ma świetne predyspozycje, jeśli sportowiec przestanie ćwiczyć, to koniec. To on się po prostu, on osiądzie na laurach. I tak samo jest z wokalem. Jeśli ja bym kilka lat temu po wygraniu Eurowizji przestała ćwiczyć, to ja dzisiaj bym nie zaśpiewała większości z tych piosenek, które są na Błękicie. To na pewno.
1: A która z twoich piosenek jest najbardziej wymagająca?
0: Która z tych piosenek jest najbardziej wymagająca? Jest tam kilka takich, nawet
1: obyłu,
0: mój...
1: tak zwanych.
0: Tak, takich, no powiedzmy, tak. Nawet mój nauczyciel wokalu, jak usłyszał te piosenki, mówi, Jezu, jakie trudne te piosenki. Więc niektóre są wymagające. Myślę, że jest taki moment w piosence Dom na końcu, co to jest wymagająca wokaliza. Refren piosenki Przy Tobie. Mhm. Biegni też jest wysoko. Myślę, że w tych numerach jest bardzo duża skala głosu ogólnie.
1: Lekko gospelowa, nie wiem, czy
0: tak,
1: zgodzisz.
0: Tak, zgodzę się z tym. Tak,
1: klaśnięcia.
0: Tak, dokładnie. Jest tam trochę też elementów zaczerpniętych gospelowych, ale cieszę się, że powiedziałeś o tym, że jest to zbalansowane. Ja właśnie bardzo dbam o to, żeby nie przesadzić, żeby to nie było takie tłumacz. Wiesz, ja też nie lubię takiego próbowania za bardzo. Mhm. Nie znoszę tego.
2: Cały wywiad Maxa Kluziewicza z SK.pl czeka na SK-owym kanale na YouTubie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktoria Kida wydała nowy numer. Ta dziewczyna w zeszłym roku nieraz podbiła listy hitów w Polsce. Między innymi kawałkiem Oj dziewczyno czy Naiwna ja. Teraz serwuje nam nowy singiel. Kawałek nosi tytuł Co mi tam. A co ciekawego imprezkowego nam się szykuje w te wakacje? No to ja już wam mówię. Przed nami dwie wielkie rapowe imprezy. Najpierw gwiazdy rapu przejmą plażę nad Wisłą w Płocku. Chodzi oczywiście o Polish Hip Hop Festival. Tam zagra między innymi PZ, Malik Montana, Kaz Bałagan, Guzior, Jan Kleosia, Fukaj czy Tede. Ta impreza potrwa od 2 do 4 lipca na Polish Hip Hop Festival. Jak zawsze zaprasza Radio SK. Będziemy mieli dla was bilety. Kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława w województwie lubuskim. Tam szykuje się festiwal Rap Stacja. Na scenie największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal Rap Stacja potrwa od 8 do 11 lipca i na tę imprezę też SK będzie miała dla was bilety. A teraz wracamy do rozmowy z Roxy Węgiel, która w lato wchodzi z nowym albumem Błękit. Pracowała nad tą płytą przez 3 ostatnie lata. Z Roxy Węgiel rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
1: A jak twoi fani zareagowali na ten nowy materiał? Bo wiemy, że kilka piosenek śpiewałaś już przed premierą.
0: Tak, kilka piosenek zagrałam na koncertach i bardzo dobrze reagują ludzie na ten materiał. Ja też nie chciałam zdradzać wszystkiego, więc wybrałam raczej takie najbardziej lajtowe utwory na te koncerty. Więc no... O, cukier. Sorry. Więc na pewno... Zrobiło się za słodko. Więc na pewno będę dokładała do setlisty nowe numery, będę coś tam zmieniała.
1: Słuchaj, tak.
0: Ale już niedługo, zresztą wiesz, odbędzie się medialna premiera Błękitu, gdzie oczywiście jesteś zaproszony.
1: Dziękuję, potwierdzam, będę.
0: Super, wspaniale. Także tam będzie cały materiał na żywo.
1: Od początku do końca.
0: Od początku do końca.
1: A co sprawiło, że akurat przy tej płycie postanowiłaś trochę schować się za metaforami? Bo ile na 13 plus 5 postawiłaś na taką dosłowność i wiedzieliśmy o kim, o czym śpiewasz w poszczególnych kawałkach, tak tutaj chociażby wspomniany Błękit, piosenka o Bogu, wszyscy myśleli, że to jest piosenka o Kevinie. Kiedy słuchamy piosenki Codzienność pamiętaj nas, też można pomyśleć, w ogóle najłatwiej słuchając tej płyty, pomyśleć, że to jest album będący listem miłosnym od ciebie do Kevina i od Kevina do ciebie.
0: Tak, bo to jest takie oczywiste rozwiązanie. Oczywiście, wiesz, jest tam kilka piosenek typu Dom. Mhm. To jest totalnie piosenka na pierwszy taniec weselny. My to w ogóle napisaliśmy Dom z myślą o tym, żeby to była taka piosenka zakochanych. I wylaliśmy tam wszystkie swoje emocje związane właśnie z miłością. Chcieliśmy zrobić takiego love songa, piękną balladę. i

0: i uchwycić po prostu takie, no takie, takie najpiękniejsze emocje miłosne. Ale też, no właśnie, nie każdy utwór jest skierowany do relacji z Kevinem. Tak jak powiedziałeś, codzienność to absolutnie nie jest bazowane na doświadczeniu z mojego małżeństwa, czy nawet z moich związków, jakichś poprzednich relacji.
1: Nawet piosenki mogące opisywać relacje między dzieckiem a rodzicem, chociażby.
0: Oczywiście też, ale tak, dokładnie. Więc akurat jeśli chodzi o codzienność, to opisuję to relacje takie bardziej... Nie związkowe. Akurat pisząc codzienność miałam w głowie dwie sytuacje i też nie chcę za bardzo jakoś tego roztrząsać,
1: ale... A myślisz, że ci ludzie wiedzą, że to piosenka o nich?
0: Nie wiem. Nie wiem, jestem ciekawa, ale... No, to jest dobre pytanie. Nikt mi nigdy nie powiedział, żeby poczuł, że to...
1: Nie otrzymałaś tego feedbacku?
0: Nie otrzymałam.
1: Chyba o mnie.
0: Nie otrzymałam, ale może ktoś sobie tak myśli. Może sobie ktoś, no te osoby może sobie tak myślą, ale jest tam też no dużo takich sytuacji, jest po prostu ta płyta, ja mam wrażenie, że jest dużo emocji zaczerpniętych z różnych sytuacji, które się po prostu działy, które miały miejsce, czy też nawet piosenka Niech będzie nam. No ogólnie ostatnie miesiące przed zamknięciem płyty Błękitu nam pokazały, że życie to są tak naprawdę krótkie momenty, trzeba żyć tu i teraz i skupić się na tej obecnej chwili, bo tak naprawdę nie wiesz, czy ty jutro w ogóle się obudzisz. I było dużo takich sytuacji w naszym życiu, które nam pokazały, że jednak ważne jest to, co jest tu i teraz. I no i tak, i warto się na tym skupić. O tym jest właśnie piosenka Niech będzie nam. Ta piosenka powstała na jednym z kampów. Pawlic zaprosił nas do takiego domku w górach. To było 3 lata temu może. I tam w ogóle praktycznie nic nie powstało na tym kampie. I stwierdziliśmy, bo z tego się zrobił taki towarzyski wyjazd bardziej. Stwierdziliśmy, że po prostu nagramy...
1: Wyjazdy też są potrzebne.
0: Tak, oczywiście, że
1: one
0: są potrzebne.
1: Inspirują to jest,
0: dokładnie. I to nas tak zainspirowało do nagrania, nagrajmy jakiś głupi filmik na Instagrama. No to nie wiem, coś zagraj na gitarze, ja zaśpiewam. No i tak zaczęłam sobie nucić tą melodię. I powstał refren. Powstał refren jakiejś piosenki po prostu nowej. No i tak zaczęliśmy pisać tekst. I on tak sobie przeleżał 2 lata. Ja w ogóle randomowy dzień odpaliłam sobie Instagrama, zaczęłam tak scrollować swojego feeda, po prostu co ja tam mam na tym Instagramie, jak taki pamiętnik, to nie? Cofać się w czasie trochę, mówię, o tutaj to jak gra, Pawlic na gitarze, a ja śpiewam. Mówię, co to jest za piosenka? W ogóle zapomniałam o tym, totalnie o tym zapomniałam. No więc akurat to był taki dzień, że miałam z tyłu głowy to, że chcę zamknąć płytę i akurat tego dnia po prostu napisałam do Marcina, mówię, ej, weź skończmy tę piosenkę, dawaj, skończymy tę piosenkę, może fajnie wyjdzie. I tak coś tam napisaliśmy, później jakoś znowu do tej piosenki przez długi czas nie wracaliśmy i finalnie, no, wydarzyły się przykre
1: okoliczności
0: dokładnie, bo Kevin na przestrzeni tak naprawdę 2 miesięcy stracił swoich dziadków, no odeszli niestety. Taka jest kolej rzeczy i właśnie jakoś tak miałam w głowie po prostu przez ten czas, przez to wszystko, co się działo, tę piosenkę. I stwierdziliśmy, że po prostu dokończymy ten tekst z takiej perspektywy właśnie osoby, która trochę obserwuje to zjawisko śmierci, straty ukochanej osoby, bo to, co ja też zaobserwowałam, najpierw odeszła babcia Kevina, świętej pamięci, później dziadek i ten dziadek przez miesiąc żył sam. I po prostu to, jak on tak naprawdę każdego dnia umierał z tęsknoty. I nie będę ukrywać, że obserwacja tego mnie bardzo zainspirowała do napisania tej piosenki. Więc no, z jednej strony śmierć jest czymś naturalnym, wiadomo, każdy kiedyś odejdzie z tego świata, a z drugiej strony też wydaje mi się, że każdy się tego trochę...

0: obawia. Mhm.
1: Dlatego na to nie można być przygotowanym.
0: Na to się nie da przygotować, na stratę ukochanej osoby, na no właśnie tak jak już wcześniej mówiłam, na to, czy my w ogóle, no ile czasu nam zostało, nie wiemy tego, tak tutaj na ziemi, nikt tego nie wie. Więc tak, ta piosenka jest po prostu o przemijaniu.
1: Ja też pamiętam, jak pojawiły się takie plotki, że na ślub cywilny zdecydowaliście się właśnie ze względu na babcię Kevina. Czy ciebie to zaskoczyło, że w ogóle takie informacje przedostały się do mediów?
0: No zaskoczyło mnie to, bo tak naprawdę, no teraz to nie jest to tajemnica, ale też było to jednym z powodów, w sensie z powodów. I tak braliśmy ślub, wiedzieliśmy, że bierzemy ślub, a wiem, że babcia bardzo chciała być na ślubie. I stwierdziliśmy po prostu, że akurat wtedy ona już była w złym stanie i Kevin pojechał do niej i powiedział, że wzięliśmy ten ślub.
1: Jejku.
0: Tak, więc ona tak naprawdę niewiele dni później ona po prostu odeszła. Mhm. Ale dla Kevina to było ważne, bardzo. Dla mnie też w sumie, bo wiedziałam, jak ona bardzo chciała być po prostu na tym ślubie. No więc doczekała się.
1: A czujesz, że ta płyta Błękit jest niejako świadectwem miłości twojej i Kevina? Bo o ile ten materiał 13+5 był trochę naiwny, bo wy się dopiero poznawaliście wtedy. Pamiętam piosenkę Pierwsze miejsce. No dzisiaj wiadomo, te utwory są znacznie bardziej głębokie, dojrzałe. Czy czujesz właśnie, że ten longplay jest, tak jak powiedziałem, takim świadectwem miłości?
0: Myślę, że bardzo dużo przez te 4 lata przeszliśmy.
1: A dzielisz ten związek na jakieś etapy?
0: Nie mam tego tak w głowie, chyba posegregowanego, ale na pewno jest jedna piosenka, która opowiada o początkach tej miłości, ale takich początkach nie takich jak na 13+5, że o, nie chcemy tacy być, haha, wszystko super, motylki w brzuchu, w ogóle.
1: Tak, bez dram, nie ma szans, że mi przejdzie.
0: Dokładnie. Różowe okulary. Tak, no nie, tam to było różowe okulary, a faktycznie Błękit wydaje mi się, że po prostu jest bardziej świadomy i taki, to jest taka opowieść z perspektywy czasu też.
1: Świadomość słowo klucz, mówiłem.
0: Dokładnie. Więc powiem ci szczerze, jest jedna piosenka. Boże, jak ona się nazywa? To z Bartkiem Królikiem. Przy tobie.
1: Węgielek numer jeden.
0: Właśnie w piosence Przy tobie opowiadam o początkach związku z Kevinem, o takich czasach, gdzie wszyscy byli przeciwko nam. Dosłownie, my byliśmy zdani tylko na siebie. To naprawdę był ciężki czas, o którym też jakoś nie mówiliśmy otwarcie. Zresztą nie było takiej potrzeby, ale też cieszę się, że właśnie muzyką można opowiadać różne tego typu historie i po prostu te emocje, one same wychodzą w momencie, kiedy tworzysz taką piosenkę. No i finalnie okazuje się, że właśnie tak na koniec dnia ja chcę być przy tobie. Mimo tego całego zła, które na początku nas spotkało. Oczywiście, my byliśmy i nadal jesteśmy w siebie wpatrzeni i bardzo się kochamy i myślę, że właśnie ten fundament, ta miłość i przyjaźń, którą mieliśmy od początku, to sprawiło, że to przetrwaliśmy, bo jakbym miała powiedzieć to, przez co my przechodziliśmy, jakbym miała to wszystko powiedzieć, to uwierz mi, że nie jedna para by się poddała. Z każdej strony był atak.
1: A czy patrząc dzisiaj z perspektywy 21-latki, w pewnym sensie rozumiesz ludzi, którzy wtedy się o ciebie bali? Na przykład swoich rodziców. Bo pamiętam, jak byłaś tutaj przy okazji premiery piosenki Bez słów, no to powiedziałaś mi, że twoi rodzice niezbyt entuzjastycznie zareagowali na plany przeprowadzki i tak dalej. Czy dzisiaj, właśnie jako 21-latka, rozumiesz te obawy?
0: Z jednej strony oczywiście rozumiem, że moi rodzice się troszczyli, i był taki moment, że po prostu też no, nie wiedzieli, w którą stronę to będzie zmierzać. Ja nie mieszkałam wcześniej w Warszawie, więc na pewno wynikało to z troski, ale dzisiaj po 4 latach, już mieszkam tutaj 4 lata, wiadomo też na początku nie znali Kevina, nie wiedzieli w ogóle, w jaką stronę to pójdzie, jak będzie wyglądał ten związek i tak dalej. Wiadomo, to jest naturalne, że się martwią. Tym bardziej, że jestem ich jedyną córką. Mają też dwóch wspaniałych synów, moich braci, ale wiadomo, że z córką jest trochę inaczej. Mam wrażenie, że jakoś większa po prostu jest może więcej obaw.
1: Taka ostrożność, tak.
0: Taka, no dokładnie. Każdy chce chronić, tak. I z jednej strony totalnie to rozumiem, ale z drugiej strony też po prostu chcę się skupić na tym, co jest dziś, co jest właśnie, jak ta

0: Relacje wyglądają na dzień dzisiejszy i są naprawdę bardzo dobre. Wszystko się dobrze poukładało. No co nie zmienia faktu, że na pewno było to szokujące dla nich, to wszystko, co my po prostu z Kevinem, jakie decyzje podejmowaliśmy, jak działaliśmy. No, był to taki speedrun życia dla nich po prostu. Dziecko wychodzi z domu, nagle tutaj tak, zaręczyny, ślub, płyta, w ogóle robi sobie tak naprawdę, żyje swoim życiem, nie? No i to było takie szybka zmiana, chociaż mi się wydaje, że ja już wtedy, przez to, że zaczęłam tak młodo pracować, że to był taki moment, że ja nawet nieświadomie potrzebowałam już się tak
1: usamodzielnić,
0: no.
1: Ale też pamiętam, że w momencie, kiedy ogłosiłaś związek z Kevinem, odbijałaś się od małżeństwa swoich rodziców.
0: Tak, tak, moi rodzice mają taką samą różnicę wieku w swoim związku i moja mama miała 17 lat, jak poznała mojego tatę, więc no taka podobna historia pod tym względem.
1: Ja też pamiętam, jak kilka lat temu, Boże, w ogóle kilka lat temu, jak ten czas leci, pytałem o was Dodę, nie wiem, czy to do ciebie dotarło i Doda wtedy powiedziała mi, że taka stabilizacja w życiu prywatnym na pewno bardzo pomoże ci w tym brutalnym świecie show biznesu, tym bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że twój mąż zajmuje się produkowaniem muzyki i nie musisz prosić się o to ludzi.
0: Tak, on pisze teksty.
1: Nie musisz wydawać, tak, tak, chodziło mi, że zajmuje się tworzeniem muzyki, o, dobre słowo. Tutaj ty patrzysz z punktu widzenia profesjonalistki, nie produkcji muzyki, tylko pisania.
0: Tak, tak, bo to jest jednak coś innego. Ja tak, się bardzo cieszę, że my możemy pisać razem piosenki, bo pisanie piosenek to jest bardzo taki, no ja się nie potrafiłam nigdy przed osobą dopiero poznaną otworzyć, tak w 100%, więc ciężko też mi było tak pozbierać swoje myśli.
2: Cała rozmowa czeka na kanale Radia SK na YouTubie, wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie SK Roxy Węgiel.
3: Muzyką się żyje.
4: Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów się nie udawało. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później ci opowiem. O czym jest ta piosenka? Posłuchajcie sami.
5: No jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
4: Podczas wizyty w Weskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
6: Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
5: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże.
4: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A już niedługo ten duet zobaczymy na żywo na scenie. Dawid Kwiatkowski i Margaret są gwiazdami tegorocznego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa czy Kaśkę Sochacką. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie na sk.pl. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy wkrótce. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która zaśpiewała w Operze Leśnej hit pod tytułem Co jeśli? A przed nami bardzo gorący dzień. 2,5 minuty po godzinie 9:00, ale spokojnie, my będziemy wam grać orzeźwiające hity na czasie. Jest niedziela, mam nadzieję, że jesteście tutaj ze mną. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. See ya!

18,5 minuty po godzinie 9. Tak wam gramy. W Radiu SK to są hity na czasie. Jest niedziela, a ja dostałam na messengerze radiowym tutaj wiadomość od Kasi z Bełchatowa. I Kasia z Bełchatowa napisała, że dzisiaj idziemy po rekord, jeśli chodzi o temperatury. Aktualnie u mnie stan na 9:10, 31 stopni. A jak wygląda sytuacja u was? Dajcie znać, ile pokazują wam termometry aktualnie. Może zrobimy sobie

Stan na 9, 10, 31 stopni. A jak wygląda sytuacja u was? Dajcie znać, ile pokazują wam termometry aktualnie. Może zrobimy sobie

jest to dobre miejsce, żeby się schłodzić i zostawić trochę pieniędzy oczywiście. Radio SK. A my gramy dalej. Wiktor Waligura, Dryzkul 4, pory roku już teraz w Radio SK.

0: Ariana Grande, to już za nami, a przed nami...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Przyszedł czas na nowość. No i wracamy tutaj, a raczej on wraca do nas z nowością. Benson Boone. Uznawany za jednego z najbardziej hot piosenkarzy pop. No, globalną sławę przyniósł mu mega hit Beautiful Things. Graliśmy wam go w Radiu SK, a teraz przychodzi do nas z nowością. The Time of My Life i Benson Boone już teraz w ramach New Music Weekend w Radiu SK. Gramy!

0: Rihanna, tak wam gramy 36 minut po godzinie 9. Piszecie wiadomości, Franek napisał, że 31 stopni aktualnie u niego w Zamościu, ale odezwała się też Agnieszka. Agnieszka napisała tak. Witam, u nas jest 40, przepraszam, Aleksandra. Witam, u nas jest 40 stopni, nawet termometr stuka do okna, żeby otworzyć, bo mu gorąco. No chcielibyśmy wiedzieć, gdzie takie wysokie temperatury, ale Ola nie napisała, nie dopisała miasta, więc liczę na to, że odpowie. Cały czas czekam na to, na informacje u was, jak to wygląda, ile stopni aktualnie na termometrach. Wysyłajcie zdjęcia, sprawdźmy, gdzie jest w Polsce najcieplej. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Kizo i Bledka z numerem 100 BPM.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Centrum Handlowym Nowe Bielawy w Toruniu.
8: Szukasz idealnej kostki brukowej? Wybierz asortyment marki Drogbruk w firmie Rombruk. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, projekt gratis i aż 5 lat gwarancji. Zapraszamy Jedwabno 33 koło Torunia. Zadzwoń 531 900 254.
9: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
10: No ale co, Barbara? Rekin!
9: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999 zł. Z kodem taniej o 300 zł.
12: Auto stare, niesprawne, po wypadku, a może po prostu go nie chcesz? Jeśli ma trafić na złom, zrób to bez komplikacji. Autokasacja u Jacka. Odbieramy wszystkie rodzaje aut. Laweta gratis, gotówka na miejscu. Do tego najlepsze ceny i zaświadczenie o kasacji do Wydziału Komunikacji. Chcesz pozbyć się auta? Jest autokasacja u Jacka. Jeden telefon i po sprawie. Dzwoń 530 219 219. Więcej na auta-skup.com.
13: Wypadki chodzą po maszynach. Dlatego jest zakład mechaniczny Zamew Nesterowicz Edward. Wykonujemy naprawy i remonty urządzeń komunalnych, takich jak hakowce i bramowce. Przyjdź do nas z wyceną konkurencji, a otrzymasz 20% rabatu i 12 miesięcy gwarancji na usługę. Zamew, Toruń, Przelot 29. Zamew.com.pl, telefon 502 569 876.
14: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
15: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smok wodny z Term Uniejów. Zapraszam was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
17: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
18: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
17: BYD. Build your dreams.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupowanie. kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland kartę Ekstra przy każdych zakupach.
21: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: I po reklamie.

Dawid Podsiadło i Na Błysk. Są tacy szczęśliwcy, którzy ten numer mogli usłyszeć wczoraj na żywo podczas koncertu Dawida Podsiadły na PGE Narodowym, ale my też w Radiu SK gramy wam m.in. takie hity na czasie. Po 10 również takowe się pojawią.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
8: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz grzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne.

0: Rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Jesteśmy dla Ciebie na jedno kiwnięcie palcem. Aplikacja Taxi for Toruń. 19194. Aplikacja wyświetla czas dojazdu taksówki, dane kierowcy, numer boczny pojazdu, gwarantowaną cenę za kurs, możliwość wyboru auta, na przykład kombi, transport dzieci i przesyłek, możliwość zrobienia zakupów, odpalenia auta za pomocą kabli, odstawienia samochodu. Pobierz aplikację Taxi for Toruń już dziś ze sklepu Play. 19194.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gorąco?

0: tylko w KFC. I po reklamie. Toruń na czasie.
1: Marta Łazarska, może warto korzystać z aktywności plenerowych, dopóki słońce jeszcze aż tak nie przygrzewa. Możecie wybrać się na boisko przy Zbożowej i Ugory na Wrzosach. Tam 3x3 Streetball Challenge. To moja pierwsza propozycja. Dodam, że wstęp jest wolny. Możecie kibicować. Dzień sportu to również propozycja o godzinie 10. Tutaj już możecie wybrać się na boisko Centrum Sportowo-Rekreacyjnego na Lewobrzeżu.
2: Muzyką się żyje. Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób. Na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie na środku stadionu wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion stały też kurtyny wodne. Dziś wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Już w najbliższym tygodniu wielkie święto polskiego rapu. I to w bardzo wakacyjnym miejscu, bo na plaży nad Wisłą w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival. W Radiu SK przez cały weekend możecie zgarnąć bilety na tę imprezę. Na scenie pojawi się m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Kaz Bałagane, Young Iggy czy Fukaj. Impreza potrwa od czwartku do soboty. SK będzie tam bawiła się razem z Wami. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami wielkie otwarcie w Żywcu, a teraz czas na kolejne miasta. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonują hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Czy jest jakiś specjalny casting?
3: No tak, nie ma castingu do męskiego grania. Znaczy, niestety.
4: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
5: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart graniowy.
3: Tak. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też no, pewnego rodzaju łód szczęścia.
2: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dyduła czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa czy Warszawy. Nareszcie, czyli hymny trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Piotrek z Piławy Górnej napisał: u mnie w słońcu 42 stopnie. U Jagody w Wągrowcu 37 stopni.

Bausa. 19 minut po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Mamy niedzielę i mamy w całej Polsce duże upały. Marlena napisała, że u niej 32 stopnie w Radomiu. Jeśli chodzi o Adriana, on napisał, że u niego 34 w Rzeszowie i jest ciepło. No ale właśnie, jakie macie sposoby na ten upał? Dajcie znać, czekam na wasze zdjęcia. Jak wygląda wasza niedziela w tak gorący dzień? Wysyłajcie zdjęcia oczywiście na Messengerze Radia SK, a ja mam dla was bilety na Polish Hip Hop Festival, którymi bardzo chętnie się podzielę. Messenger Radia SK jest już dla was otwarty, a ja gram kolejne hity na czasie. Już teraz Bruno Mars.

0: Indila, tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 35 minut po godzinie 10. U was upały i wysyłacie mi cały czas zdjęcia termometrów, na przykład w samochodzie. I tak zerkam i naprawdę powiem wam, że no jest u was ciężko. W Chorwacji mamy aktualnie 47 stopni. Takie zdjęcie wysłał nam Mateusz, który już tam wypoczywa. 10.20 u Patrycji, a termometr wskazuje 41 stopni. Zerknij. Śląsk, Rybnik. Tak, Patrycja do nas napisała ze Śląska. Jest bardzo ciężko, ale ja czekam teraz na wasze propozycje, jak można sobie poradzić z tymi upałami. Wysyłajcie zdjęcia, jak wy sobie radzicie, jak spędzacie tę niedzielę. Czekam i mam bilety na Polish Hip Hop Festival dla was i dla waszej paczki, więc warto przesłać na Messengerze Radia SK. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Sanach, Kolońska i Szlugi.
1: Promocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmi ci pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
14: Ale handlowa, Marian, handlowa.
13: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
14: No.
15: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
18: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
19: Hiper tania niedziela w Auchan.
20: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
21: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze

0: Zonzo. W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
0: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
1: BYD. Build your dreams.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
2: Esko.

0: Ja mam wrażenie, że ten hit jeszcze bardziej podkręca temperaturę, która już i tak w całej Polsce jest bardzo wysoka. Justyna się do nas odezwała i... No właśnie, Justyna, jak ty sobie radzisz z upałem?
1: No cóż, mąż kupił nową zabawkę. Na początku byłam zła, ale teraz mamy w domu fajny wiatrak, także chłodzenie dronem wjeżdża na całego. Pozdrawiamy Justyna i Łukasz.
0: Również was pozdrawiamy. No rzeczywiście macie szalone pomysły. To prawda, na dowód tego dostałam też filmik. Oni naprawdę to robią. Oczywiście, Justynko, trafiają do was bilety na Polish Hip Hop Festival. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i że tam również się porządnie orzeźwicie. A ja wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie.

0: A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dostaniesz coś za świadectwo?
9: No raczej, rabat od Media Expert.
8: Wow, też chcę!
9: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
8: Mega!
10: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smok wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gorąco?

0: roku tylko w KFC. I po reklamie.
1: Muzyką się żyje.
2: Wakacje wystartowały, a więc sezon letnich imprez rozkręca się na dobre. Ciekawe wydarzenie szykuje się m.in. w Sosnowcu. Przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń. To m.in. Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Max czy królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy. Na imprezę zaprasza oczywiście Radio SK. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją. Chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę i wpadła do Radia SK. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
3: No i ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
2: Na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski. To m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hymn męskiego grania 2026. Za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Ten numer możemy usłyszeć na żywo w największych polskich miastach, bo męskie granie 2026 oficjalnie wystartowało. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Teddy'ego Swimsa. A podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl, tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A już teraz zapraszam na kolejną godzinę z hitami na czasie. Ty masz, to też się pojawi. Gips i Kukon już za chwilę w Radiu SK, ale zanim oni, to jeszcze Swedish House Mafia, Wait So Long, Kinga Berga, witam i zapraszam.

0: Britney Spears i Born to Make You Happy. No właśnie, no my możemy się czuć szczęśliwi, jeśli dzisiaj mamy wolne i korzystamy z uroków pięknej pogody. Tak jak na przykład Justyna, a bardziej córka Justyny. Posłuchajcie.
1: Pozdrawiamy wakacyjnie z zimnego basenu. Julka.
0: O, pozdrawiamy i zazdrościmy, ale spokojnie. Ci, którzy w basenie nie siedzą, to mam dobrą informację. Hity na czasie też orzeźwiają. I już teraz męskie granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie.

0: Ale to jest dobry numer. Oskar Cyms, no co ty? Taki idealny letniaczek, który pasuje do tej pogody, która jest aktualnie za oknem, do tych wysokich temperatur, bo cały czas piszecie, że u was bardzo gorąco, wysyłacie także zdjęcia. Marceli wysłał fotkę ze swoimi córkami, że są właśnie na plaży i pozdrawiają z Sulejowa. My również pozdrawiamy i tak sobie myślę, że jeśli jest wam dzisiaj bardzo gorąco i macie już dosyć tej pogody i chcielibyście sobie na przykład tak w klimatyzowanym kamperze posiedzieć, no to jest taka możliwość. Tak jest, dokładnie tak, bo pierwsi laureaci już jeżdżą, Kasia z ekipą, udało się i oni właśnie zdobyli kampera natankowanego na weekend. No to jest plan idealny. A takie plany możecie realizować tylko w Radio SK. Zaglądajcie koniecznie do naszej aplikacji, pobierajcie ją i tam szczegółowe informacje na temat naszej akcji, eskowej akcji z kamperami. A ja już za chwilę do was wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Margaret, ale będzie też Joe.
1: Radio SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: 100 metrów od sceny!
3: Festiwale mają swój

0: muzyka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Auto stare, niesprawne, po wypadku, a może po prostu go nie chcesz? Jeśli ma

0: Trafić na złom, zrób to bez komplikacji. Autokasacja u Jacka. Odbieramy wszystkie rodzaje aut. Laweta gratis, gotówka na miejscu. Do tego najlepsze ceny i zaświadczenie o kasacji do Wydziału Komunikacji. Chcesz pozbyć się auta? Jest autokasacja u Jacka. Jeden telefon i po sprawie. Dzwoń 530 219 219. Więcej na auta-skup.com.
1: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
2: Castorama!

0: za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
1: Auto stare, niesprawne, po wypadku, a może po prostu go nie chcesz? Jeśli ma trafić na złom, zrób to bez komplikacji. Autokasacja u Jacka. Odbieramy wszystkie rodzaje aut. Laweta gratis, gotówka na miejscu. Do tego najlepsze ceny i zaświadczenie o kasacji do Wydziału Komunikacji. Chcesz pozbyć się auta? Jest autokasacja u Jacka. Jeden telefon i po sprawie. Dzwoń 530-219-219. Więcej na auta-skup.com.
2: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
3: Castorama.

0: regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
2: BYD. Build your dreams.
4: I po reklamie.
5: Esko.

Bledka, tańcz. Tak wam gramy 5 minut przed godziną 12. Po 12 czekają na was kolejne hity na czasie, więc warto z nami zostać, ale także zabawa, nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radia SK.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
6: Ale handlowa, Marian, handlowa!
5: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
6: No.
4: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Centrum Handlowym Nowe Bielawy w Toruniu.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
9: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.

0: Fleischmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: I po reklamie.
4: Toruń na czasie.
5: Marta Łazarska przed nami. Drugi dzień festiwalu rocka progresywnego w Amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Od 16 Marcin Pająk, 17.30 Euforizon, 19 to O Diesel i 20.30 kończymy festiwal zespołem Midam. A jeżeli wolelibyście niedzielę spędzić na tańcach w stylu retro, no to moja propozycja: swingowa niedziela w Torunianka Cafe, potańcówka w stylu Lindy Hop do muzyki jazzowej.
6: Muzyką się żyje.
7: SK otwiera wakacje nad polskim morzem. Przed nami kolejny punkt naszej wakacyjnej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś bawimy

się z wami w Kołobrzegu. Na scenie w porcie pasażerskim pojawi się Bryska oraz legendarny polski zespół Ira. Początek imprezy dzisiaj o godzinie 19, wstęp darmowy, a za tydzień SK Music Tour odwiedzi Dębice. Marzenia naprawdę się spełniają. Wszystkie marzenia to aktualnie wasz ulubiony hit na antenie Radia SK. Wskoczył na szczyt Rap 20, to kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwogangiem i się udało. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt waszego głosowania na sk.pl. Kolejne notowanie już jutro o 23:00. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Już niedługo kolejna okazja, żeby zobaczyć Matę na scenie. Niedawno raper grał na Narodowym, a teraz szykuje się do występu na Rap Stacji. To już 10. odsłona wydarzenia, które gości w Sławie w województwie lubuskim na scenie wielkie gwiazdy polskiego rapu. Oprócz Maty wystąpi tam PZ, BDOS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Warto słuchać Eski, będziemy mieć dla was zaproszenia na festiwal Rap Stacja. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. A wcześniej zapraszamy was do Płocka. Przez cały weekend mamy dla was zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. To wielkie rapowe święto na nadwiślańskiej plaży. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kac Bałagany, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Ted. A jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, wystarczy uważnie słuchać Eski w ten weekend, bo wiem, że Łukasza z Duńczyka też takie zaproszenia będą. A impreza potrwa od czwartku do soboty. Wybiła 12, 2,5 minuty po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK i u nas imprezka trwa cały czas. Gramy wam właśnie takie hity na czasie. Na początek DJ Snake, Justin Bieber, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

Doktor Dre, 17, prawie już 18 minut po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Andrzej napisał, że on w pracy i pracuje w piekarni, więc czuje podwójnie ten upał. No to Andrzeju, my gramy takie orzeźwiające hity na czasie, które sprawiają, że ten upał jakoś tak ustaje. A swoją drogą za chwilę również będziemy się bawić w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do Was przychodzę. Zasady są następujące. Ja zadaję Wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda Wam się to zrobić, no to po prostu ze mną wygrywacie i zgarniacie gadżety Radia SK. Są jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK, tam możecie zostawić swój numer telefonu, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z Was zadzwonię.

0: John Newman w Radio SK, 32 minuty po godzinie 12. Jakie to jest letnie, jak to dobrze brzmi, jak dobrze pasuje do wakacji, które już się oficjalnie rozpoczęły. A my już teraz rozpoczynamy oficjalnie naszą zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Uwaga, uwaga, ze mną jest już nasza słuchaczka Sylwia. Cześć Sylwio.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Obiad.
0: Obiad.
1: Niedzielny obiad, a dzisiaj mąż wymyślił domową pizzę, więc ta temperatura jest fantastyczna.
0: Rozumiem. Mam nadzieję, że jakiś wiatrak tam macie i się wspomagacie.
1: Klimatyzację.
0: A, no to jest luksusowo, jest luksusowo. Dobrze, to ja ci trochę poprzeszkadzam w szykowaniu tego obiadu i pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa tak lub nie, jeśli ci się to uda. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się to uda, to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radia SK. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobrze, to było ostatnie tak, które mogłaś odpowiedzieć. To zaczynajmy. Lubisz piknik?
1: Oczywiście.
0: Chodzisz czasami z rodzicami na piknik?
1: Jasne.
0: Do lasu?
1: Owszem.
0: Sprzątacie wszystkie śmieci po pikniku?
1: Zdecydowanie.
0: Dbasz o środowisko?
1: Rzeczy samej.
0: Chciałabyś pojechać z nami na piknik rowerem?
1: A skąd?
0: Wow, brawo, Sylwia, udało ci się oczywiście. Bardzo ci gratuluję i dziękuję za udział w tej zabawie. Oczywiście gadżety Radio SK trafiają w twoje ręce.
1: Świetnie, dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej.
1: Pa, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę do was wracają. Będzie m.in. Teddy Swims, ale będzie też Dua Lipa.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem.
4: A mój liże mnie po twarzy.
5: Zaraz po spacerze.
6: Każdy pies jest wyjątkowy.
7: A jak jest twój?
8: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
9: I zgarnij 1000 złotych na smaczki.
10: SK, nakarmić pieska.
11: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
12: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
13: Autopromocja.
14: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena z przyrobniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe.

0: Marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
2: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
6: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
5: BYD. Build your dreams.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, tak wam gramy 6 minut przed godziną 13. Łukaszu, dzień dobry.
1: No cześć, no witam gorąco.
0: Właśnie chciałam się zapytać, czy ja mam się bać tego wyjścia na zewnątrz, bo jednak tutaj w studiu jest klimatyzacja.
1: Jak chcesz, to możesz w pracy dłużej zostać, szef będzie zadowolony, naprawdę.
0: Tak. Chcesz, żebym ci po prostu towarzyszyła.
1: Tak, tak. No dobrze. Uwierz mi, że to jest dla ciebie lepsza opcja.
0: Dobrze,
1: jest
0: to powiedz,
1: klasyczna paruwa.
0: Właśnie, powiedz, ile stopni ci tam pokazywało w samochodzie,
1: 39, ale słyszałem, że na zachodzie kraju już 40 wybiła i będzie więcej. Padnie rekord temperatury w Polsce.
0: To ja myślę, że ty się dzisiaj bardzo cieszysz, że spędzisz tutaj tyle czasu.
1: Ja sobie jeszcze tutaj temperaturę obniżę i będę wam grał letnie, egzotyczne hity na czasie. O,
0: proszę bardzo,
1: to jest dobry
0: proszę
1: plan,
0: bardzo. Więc ja was zostawiam w bardzo dobrych rękach. Łukasz Zduńczyk już za chwilę przejmuje stery. Ja dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Trzymajcie kciuki, żebym się nie roztopiła.

0: Eska. Eska.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
0: Eska dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
12: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
15: MediaMarkt. I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób, a na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się m.in. PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie, na środku stadionu, wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody i dodatkowo organizatorzy

0: przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion są też kurtyny wodne. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym i to jednocześnie będzie wielki finał trasy Obrotowy Tour. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która ostatnio wydała nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit i artystka zdradziła, że no nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
1: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
0: A jak Roxy uwydatnia głos? No to wy już wiecie, bo na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski, m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. A Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu razem ze swoim mężem. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Następny przystanek Dębica. To tam w przyszły weekend zawita eskowa trasa koncertowa Eska Music Tour. W piątek scenę rozpali, dosłownie, Dawid Kwiatkowski, a więc możemy się spodziewać, że będą tłumy fanów pod sceną. W sobotę z kolei Eska Music Tour zawładnie zespół Zakopower. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj Eska otwiera z wami lato w Kołobrzegu. Tam zagra zespół Ira oraz Bledka. No i słuchajcie, mamy to. Wydarzyło się coś, na co wszyscy czekaliśmy, do czego wszyscy dążyliśmy. Bo uwaga, jest pełna zgoda w narodzie. Po obu stronach sceny politycznej, że...
2: Ale paruwa, co?
0: No dokładnie, każdy się zdarza.

0: Zawładnie zespół Zakopower. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj SK otwiera z wami lato w Kołobrzegu. Tam zagra zespół Ira oraz Bledka. No i słuchajcie, mamy to. Wydarzyło się coś, na co wszyscy czekaliśmy, do czego wszyscy dążyliśmy. Bo uwaga, jest pełna zgoda w narodzie. Po obu stronach sceny politycznej, że...
1: Ale paruwa, co?
0: No dokładnie, każdy się... Jest gorąco, a SK dokłada upalne hity na czasie, przy których fajnie się odpoczywa w cieniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie i wam dmucham teraz przez głośnik.

Radiem SK upał przestaje być nieznośny. My robimy właśnie takimi hitami fajny wakacyjny klimat. To Another, 17 minut po 13. Miejscami dobijamy do 40 stopni w cieniu, ale mam dobrą informację. Przed chwilą zobaczyłem długoterminową prognozę pogody. W przyszły weekend, w sobotę, miejscami będzie 20 stopni i deszcz. Także nie narzekajmy, korzystajmy z tego, że jest taka piękna wakacyjna pogoda. No i ja mam krótkie, szybkie pytanie do was. Czy coś da się w ogóle robić w takim upale? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, do czego jesteście zdolni. Czy coś w ogóle przy tej pogodzie robi?

życie. Czy może ktoś jedyne, na co go stać, to leżenie plackiem na plaży i opalanie się? Albo teraz jedziecie właśnie na plażę, albo w góry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, takie upalne głosówki. Do czego jesteście zdolni w tym upale? A ja wam zagram hicior, który was troszeczkę ochłodzi. Jonathan PZ i Liwka już teraz. Radio SK. Zgasniały już światła lamp. Uwaga, uwaga, teraz. Powoli robi się zimno. O, i od razu lepiej, jak zimny napój.

0: Imagine Dragons w Radiu SK. Marek przed chwilą wysłał zdjęcie pana dowożącego jedzenie, który jedzie na rowerze w kurtce. Trzymajmy za niego kciuki i dokładamy wakacyjną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tu się zaczynają największe wakacyjne hiciory, których będziemy słuchać przez całe lato, do których będzie nam tupała nóżka w drodze na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje francuski producent Urzel, który odpowiada m.in. za ten słynny mix. Bella Ciao, czyli on się zna na robieniu dobrych wakacyjnych hiciorów. I teraz dokłada kolejny w duecie z French Montaną, Shine, już teraz na antenie Eski. Numer, który brzmi jak jazda samochodem z otwartymi szybami, z zimnym łokciem, w pełnym słońcu. To jest Eska.

0: Nieraz przy tym odpoczywaliśmy w cieniu w upalny dzień. To był hit lata 2011. Hit zawsze na czasie. Gotye i Kimbra na antenie Radia SK. A ja was pytam, do czego jesteście zdolni? Co możecie robić w ten upalny dzień, kiedy miejscami jest 40 stopni na plusie? Daniela?
1: Hej, Eskowicze. Korzystając z okazji, że dzieci są u dziadków na wakacjach, my z mężem jedziemy na plażę.
0: A, no to korzystajcie w takim razie. Dobrego dnia wam życzę. Tylko pamiętajcie, na wakacjach to trzeba bardzo uważać, żeby za rok większej gromadki nie było.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Auto stare, niesprawne, po wypadku, a może po prostu go nie chcesz? Jeśli ma trafić na złom, zrób to bez komplikacji. Autokasacja u Jacka. Odbieramy wszystkie rodzaje aut. Laweta gratis, gotówka na miejscu. Do tego najlepsze ceny i zaświadczenie o kasacji do Wydziału Komunikacji. Chcesz pozbyć się auta? Jest autokasacja u Jacka. Jeden telefon i po sprawie. Dzwoń 530 219 219. Więcej na auta-skup.com.
9: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
10: Hiper tania niedziela w Auchan.
11: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
12: Jesteśmy dla Ciebie na jedno kiwnięcie palcem. Aplikacja Taxi for Toruń. 19194. Aplikacja wyświetla czas dojazdu taksówki, dane kierowcy, numer boczny pojazdu, gwarantowaną cenę za kurs, możliwość wyboru auta, na przykład kombi, transport dzieci i przesyłek, możliwość zrobienia zakupów, odpalenia auta za pomocą kabli, odstawienia samochodu. Pobierz aplikację Taxi for Toruń już dziś ze sklepu Play. 19194.
13: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
14: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wiadomo.

Zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. I po reklamie.

0: kiedy żar leje się z nieba, Eska dokłada. O właśnie, takie egzotyczne wakacyjne hity na czasie, że nawet w 40-stopniowym upale może być przyjemnie. Shim za zadami, to są właśnie hity na czasie. Nie wszyscy mają klimatyzację, Kasia nie ma klimy i jakoś daje radę,
1: ja
0: proszę bardzo.
1: Smażę schaby na poddaszu w milionie stopni. Ale cóż, wymagająca rodzinka, niedzielny obiad musi być.
0: Jak już będziesz kończyła, to mąż pewnie wejdzie do kuchni. Kochanie, a może w czymś ci pomóc? Kasia, już wszyscy domownicy czekają, aż wypowiesz to zdanie. Chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. Smacznego wszystkim przy obiedzie. Zaraz newsy w Esce. Eska.

0: emocjach.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie. Czy w ścisku przy barierce.
2: Czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze

0: Nasze ceny rządzą. W salonach Empik przekona Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Hello to Wimbledon.
5: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
6: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
5: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
13: I po reklamie.
14: Toruń na czasie.
15: Marta Łazarska, jeżeli szukacie miejsca, gdzie możecie schować się przed upałem, no to może wypad do kina. W kinie Centrum na godzinę 16 i 20 możecie wybrać się na projekcję filmu Ojczyzna, o 18 film Following. To propozycje na dziś, a jeżeli chcielibyście zobaczyć historyczne, wyjątkowe widowisko, no to niedaleko Torunia w Zamku Golubskim do zobaczenia 50. turniej rycerski. Chcecie być tam i wy? Piszcie na torun@sk.pl.
16: Jest 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Śmiertelny wypadek na S7 w Świętokrzyskiem. Motocyklista uderzył w barierę. To na trasie w stronę Krakowa, tuż obok Chęcina.
17: Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Była prowadzona reanimacja. Lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.
16: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Trasa S7 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazdę. Trzeci stopień ostrzeżeń IMGW przed upałami w prawie całym kraju. Nieco chłodniej tylko nad morzem i w północno-wschodnich krańcach Polski. Alerty będą obowiązywały także w kolejnych dniach.
18: Fala upałów, szczególnie dla południowo-wschodniej części kraju, skończy się dopiero w środę.
16: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Jeszcze w trakcie upałów mogą się pojawić burze. Pierwsze możliwe już dziś wieczorem na Pomorzu Zachodnim. To nowy rekord. Tomasz Sobania przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Polak pobił tym samym dotychczasowy rekord z 2006 roku o jeden dzień.
19: Co za gość, to jest tak zwane robienie formy na lato, kurs przyspieszony. On śmiało już jest, słuchajcie, gotowy na zdejmowanie koszulki na plaży. Na brzuchu nie ma żadnej fałdki tłuszczu. On jest gotowy. A tak w ogóle to daje znać, że dzisiaj jest dzień szwagra. A z tego co wiem, to taki typowy polski szwagier ma sposób, jak się w taki dzień schłodzić. Może jakiś wspólny wypad na rybki, albo grill przyjemny. Eska dokłada wszystkim wypoczywającym, pracującym też. Wakacyjne, luźne, hity na czasie. Dzień na P jest bardzo daleko. To są wakacje z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Lady Gaga z hitem zawsze na czasie w Radiu SK w upalne niedzielne popołudnie, a tymczasem rusza wielkie tenisowe święto. Znaczy w sumie to nie wiem, czy bardziej tenisowe, czy finansowe. Wimbledon w każdym razie. Na tym wielkoszlemowym tenisowym turnieju wystąpi 6 polskich tenisistów. Iga Świątek walczy o obronę tytułu, ale tam wszyscy mają motywację, żeby dobrze grać, bo nagroda główna w przeliczeniu na złotówki to 17,5 miliona złotych. Także zwycięzca będzie mógł sobie pozwolić na wypasione zagraniczne wakacje, na które poleci samolotem, w którym jest więcej miejsca na nogi, będzie się stołował w restauracjach i jeszcze mu zostanie na napiwek w euro. A tymczasem gra Teddy Swims, odpoczywa razem z nami.

0: Kaśka Sochacka bardzo dobrze brzmi w duecie z Chodzącym Wiatrakiem. To są wakacyjne niedzielne hity na czasie w Radiu SK. No i słuchajcie, mamy problem z tym upałem. Jest zagadka do rozwiązania. Dostaliśmy taką wiadomość od słuchacza Łukasza na Messengerze Radia SK, który pisze tak. Hej SK, mam pytanie natury technicznej. Właśnie zrobiłem pranie i stąd moja zagwostka, a mianowicie, uwaga, czy pranie, które należy prać w 30 stopniach, można suszyć w 40? Wiesz co, Łukasz? Powiem ci tak. Bezpieczniej będzie, jak się żona tym zajmie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmić pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozda-

0: milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Nowe Bielawy w Toruniu.
1: Szukasz idealnej kostki brukowej? Wybierz asortyment marki Drogbruk w firmie Rombruk. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, projekt gratis i aż 5 lat gwarancji. Zapraszamy, Jedwabno 33 koło Torunia. Zadzwoń 531 900 254.
2: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dostaniesz coś za świadectwo?
6: No raczej, rabat od Media Expert.
5: Wow, też chcę!
6: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
5: Mega!
7: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.

0: wczoraj zagrał koncert na PGE Narodowym w Warszawie, a dzisiaj zrobi to po raz drugi. A teraz gra za darmochę na antenie Radia SK. To są hity na czasie. I teraz ważny komunikat od naszego mistrza olimpijskiego.
1: Tak, żyję, mam się dobrze, nawet bardzo dobrze.
0: Bardzo się z tego cieszymy. Kamil Stoch pochwalił się w mediach społecznościowych, jak wygląda jego życie po zakończeniu kariery, co tam się u niego dzieje.
1: Generalnie staram się robić wszystkie te rzeczy, na które nie miałem czasu do tej pory, a że ich jest bardzo dużo, także jeszcze mam mniej czasu i dni mi bardzo szybko mijają. I tak to właśnie wygląda.
0: Czyli jednak żonie Kamila Stocha udało się zagonić go do domowych obowiązków. I po co on tak wcześnie tę karierę kończył?

0: Táto promocia.
1: A kde tu vstečne jesť?
2: To sa ty nikdy kamperem nejechalaš?
1: No veobraž sobie, že nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK do Boží kampera. Zamiast šiť v domu, veš dom v trase.

0: aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
4: Ale handlowa, Marian, handlowa!
3: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
4: No.
2: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
5: Hello to Wimbledon.
6: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
7: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
6: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Jest 15. SK News, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Są utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina w zachodniopomorskim. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Myślibórz-Pyrzyce. Utrudnienia również na S17 na Lubelszczyźnie. To po zderzeniu 4 samochodów między Kurowem a Rykami. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Kobieta wydobyta spod gruzu. To po wybuchu i zawaleniu się budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce.
3: Wykonaliśmy do niej dostęp, została ewakuowana, poparzona, została przekazana pogotowiu i transportowana do szpitala.
2: Mówił Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej. W czasie wybuchu w budynku znajdował się również mężczyzna. Wyszedł z gruzowiska o własnych siłach. Przyczyny wybuchu ustalają służby. W 2 kąpieliskach w Polsce woda niezdatna do kąpieli, podaje Główny Inspektorat Sanitarny. Zamknięto dziś 2 obiekty w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. To ze względu na zakwit sinic oraz zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS.
4: Największe gwiazdy polskiego rapu w jednym miejscu i to jeszcze na nadwiślańskiej plaży. Mamy dla Was zaproszenie na Polish Hip Hop Festival w Płocku i komuś z Was już w tej godzinie jest prezentuje. Zobaczycie PZ-a, Maliko, Montanę, Żabsona i wielu innych. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Po co chcecie pójść na ten festiwal? Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Hejo, kocham was, że mogę was słuchać cały rok bez względu na pogodę i warunki, a dzisiaj są po prostu skrajne, ale dzięki wam przeżyję każdy dzień. Buziole.

0: To już są 24 wakacje, w które słuchamy właśnie tego numeru. Hit zawsze na czasie, Ozon na antenie Radia SK, a w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia wy będziecie słuchać dobrego rapu i to na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival od czwartku do soboty. Największe gwiazdy rapu na jednej scenie. PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Young Leosia też tam będzie i w tym w środku tego wszystkiego wy, jako że wszystkie najlepsze imprezki zaczynają się w Esce, to już teraz mam dla was 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival.
1: Uczcie na ten festiwal, byłoby spełnieniem marzeń.
0: Myślę, że nie jednej osoby. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, dlaczego to właśnie wy powinniście się wybrać na Polish Hip Hop Festival ze swoją ekipą. Czekam na głosów wy i za chwilę. W tej sprawie odzywam się do kogoś z was, a teraz gram hity na czasie. Tame Impala i Jenny już teraz.

0: Ten festiwal byłoby spełnieniem marzeń.
1: Myślę, że nie jednej osoby. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego to właśnie wy powinniście się wybrać na Polish Hip Hop Festival ze swoją ekipą? Czekam na głosowy i za chwilę w tej sprawie odzywam się do kogoś z was, a teraz gram hity na czasie. Tame Impala i Jenny już teraz.

0: Ktoś z was za chwilę będzie śpiewał właśnie tak jak Sanach. Hip hip hura, jak zgarnie bilety na Polish Hip Hop Festival. To za chwilę, jeszcze was troszeczkę potrzymam w niepewności, bo tu jest dobra wakacyjna nowość do zagrania.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A wy doskonale wiecie, że w Radiu SK sam najlepszy sprawdzony muzyczny towar.

Najlepsze nowości wam podrzucamy i teraz uwaga, napięcie rośnie. Walka z upałem trwa. 40 stopni na termometrach. I na podstawie tej piosenki, tego utworu muzyki klasycznej, powstał wakacyjny hicior. Niektórzy artyści potrafią robić cuda i oni na pewno to potrafią. Alan Walker i Ava Max mają dla nas numer, który brzmi jak upalne niedzielne popołudnie. Fate, już teraz w Radiu SK.

0: teledysku do tego numeru ona podziwiała, jak chłopak trawę kosi. No w takim upale to jest murowany kandydat na męża. Carly Rae Jepsen w Radiu SK. A nasz słuchacz Patryk daje znać, że bardzo by się chciał wybrać na Polish Hip Hop Festival, bo musi zweryfikować kilka rzeczy. Posłuchajcie.
1: Zobaczyć Malika, jak robi rundki w AMG. Zapytać PZ-a, dlaczego nie miał planu B. I w sumie, czy już ma ten wymarzony dom nad wodą, czy nie ma.
0: Patryk, strasznie ciekawski jesteś. Patryk, razem ze mną, cześć.
2: Siemanko, witam.
0: Słuchaj, jak, skoro już tak sprawdzasz kilka rzeczy, to w moim imieniu, jakbyś sprawdził, zapytał Jan Kleosie, co się dzieje, kiedy...
3: Kiedy padają koleżanki, ej,
2: nie ma, no nie ma problemu, zapytam.
0: Słuchaj, masz tam jakąś imprezkową ekipę u siebie? Miałbyś kogo zabrać na ten Polish Hip Hop?
2: Na pewno by się znalazło parę osób, przede wszystkim moja narzeczona i tam ktoś na pewno jeszcze by się znalazł, tylko dużo chętnych by było, wiadomo, nie?
0: No na darmowe bilety to wiadomo, to byś długo szukać nie musiał, prawda?
2: No właśnie, tylko jeszcze muszę się zapytać Sokoła, czy tego jednorożca widział, ale to też zapytam.
0: To musisz całą listę zadań na Polish Hip Hop Festival przygotować, ale
2: dobrze.
0: Najpierw jutro rano, jak będziesz w pracy, to musisz wniosek urlopowy wypisać od czwartku do soboty, bo właśnie super. Teraz zgarniasz 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival w Płocku.
2: Super, dzięki bardzo, super.
0: Dobrej zabawy, Patryk, życzę,
2: bardzo
0: trzymaj się.
2: Cieszę. Dzięki, trzymaj się, heja.
0: No i w tym upale się trzymaj, bo temperatura cały czas rośnie, idzie w górę.
2: Dokładnie.
0: Hej. Dobrej, heja, hej. Dobrego popołudnia. A, jeszcze specjalnie dla Patryka i innych fanów rapu, za chwilę plan B od PZ-a na antenie SK pojawi.
4: Reklama.
5: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: You ready? Tylko w Disney.

0: Renta RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Auto stare, niesprawne, po wypadku, a może po prostu go nie chcesz? Jeśli ma trafić na złom, zrób to bez komplikacji. Autokasacja u Jacka. Odbieramy wszystkie rodzaje aut. Laweta gratis, gotówka na miejscu. Do tego najlepsze ceny i zaświadczenie o kasacji do Wydziału Komunikacji. Chcesz pozbyć się auta? Jest autokasacja u Jacka. Jeden telefon i po sprawie. Dzwoń 530 219 219. Więcej na auta-skup.com.
2: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
5: BYD. Build your dreams.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: I po reklamie.

przy takich numerach temperatura w samochodzie, to nie temperatura, klimatyzacja w samochodzie zaczyna lepiej działać, ale Farben w Radiu SK, a temperatura rośnie z każdą minutą. Słuchajcie, już pobiliśmy rekord najwyższej temperatury w czerwcu w historii pomiarów, a eksperci od pogody piszą w internecie już, że w ciągu kilkudziesięciu najbliższych minut w naszym kraju padnie historyczny rekord gorąca, który aktualnie wynosi 40,2 stopnia. I to za chwilę zostanie pobite. I co ciekawe, aktualnie w Polsce jest goręcej niż w Hiszpanii i w Grecji. I jeszcze cen mnożyć razy 4 nie trzeba? Wnioski nasuwają się same.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Jeden z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Hiper tania niedziela w Auchan.
2: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Gorąco?

0: tylko w KFC. I po reklamie. Toruń na czasie.
1: Marta Łazarska, kończą nam się dni Torunia, ale nie kończy nam się Bella Toffee Fest, czyli festiwal kina niepokornego w Toruniu. I dziś o porach wieczornych, bo 22:15 możecie wybrać się na seansę pod chmurką. To w cyklu Kino pod gwiazdami. Życie czeka na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego. To o godzinie 22:00 właśnie. Z kolei przy Dworze Mieszczańskim pokój z widokiem. Tu i tu wstęp wolny.
2: Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 pasażerów ewakuowanych z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na Mazowszu. Kolej podstawia autobusy zastępcze. Przyczyną awarii trakcji najprawdopodobniej są rekordowo wysokie temperatury. A po fali upałów gwałtowne burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Burzowy front ma napływać do Polski dziś późnym wieczorem z północnego zachodu, po czym przejdzie w głąb kraju.
3: Z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawę, Pomorze, Powarmię.
2: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Cała fala upałów ma się natomiast zakończyć w środę. Każdy sposób jest dobry, by pokazać piękno Odry. To hasło trwającej 27. edycji Pływadeł, czyli spływu łodzi nietypowych. W liczącej blisko 40 jednostek flotylli jest m.in. barka stylizowana na domek dla lalek czy pływająca altanka ogrodowa. Rejs Odrą z Raciborza zakończy się dziś w Kędzierzynie Koźlu. Tam jury wybierze najciekawsze tegoroczne pływadło.
4: Korzystajmy, bo następna taka okazja dopiero pod koniec wakacji. Dzisiaj niedziela handlowa, sklepy są otwarte, więc jest gdzie się schować przed upałem. Chociaż w sumie teraz tak myślę, panowie, przepraszam, może ja niepotrzebnie o tej niedzieli handlowej przypominałem. Jeśli właśnie znaleźliście wolne miejsce na parkingu, to poczekajcie chwilę, czekajcie, bo tu fajny hit leci. Nie jeden, dużo tych hiciorów. Na początek Dawid Wosiado, to jest SK. Jest 16:01. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: hymn mundialu i myślę, że to jest nieoficjalny hymn SK Karniaki Cup, a tam są jeszcze większe emocje niż na mundialu. Słuchajcie, przed nami ostatnie dni zabawy, ostatnie dni kompletowania ekipy, która zagra w najbliższą sobotę 4 czerwca o 10 tysięcy złotych w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Jeżeli chcecie strzelić coś Sławkowi Peszko, zgłaszajcie się na SK.pl i odgadnijcie, co mówi Sławek Peszko.
1: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: Wiadomo, za co Sławek Peszko odpowiadał, prawda? Jeśli wiecie, wpadajcie na SK.pl i za darmo się zgłaszajcie. No i potem zagracie ze Sławkiem Peszko i obejrzycie z nim mecz i będzie imprezka w loży VIP na Stadionie Narodowym. Sławek Peszko już podobno szykuje formę. Zgłoszenia za darmo na SK.pl, a my ładujemy baterie z Alesso i Nate Smith, a ja wam za chwilę powiem, gdzie padł rekord historyczny ciepła w Polsce.

0: a Avicii w Radio SK gramy wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, mamy to. To się właśnie wydarzyło, to już jest oficjalna informacja. Mamy teraz najgorętszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Padł właśnie absolutny rekord. Stacja IMGW w Toruniu odnotowała 40,3 stopnia. Także słuchajcie, mamy już też potwierdzenie, jak wygląda każda rozmowa w Polsce z drugą połówką, z sąsiadem przez ogrodzenie, z przypadkową osobą w sklepie, rozmowa dwóch starszych pań po wyjściu z kościoła.
1: Fuh, ale gorąco.
0: Trzymajmy się razem, a ja za chwilę zagram hit, który idealnie do tej temperatury pasuje. Po krótkiej przerwie, wakacyjna Karol G.
2: Autopromocja.
3: Bo cieszy się na mój widok.
4: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
5: Każdy pies jest wyjątkowy.
6: A jaki jest twój?
7: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
8: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
9: SK. Nakarmić pieska.
10: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
11: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
12: Autopromocja.
13: Reklama.
14: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
15: Ale handlowa, Marian, handlowa.
14: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
15: No.
16: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
17: Links

0: Enta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. A na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
3: Jaka matka taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
4: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
13: I po reklamie.

0: zaopatruję was w wakacyjne hity na czasie w najcieplejszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Jeżeli do tego dołożycie wodę, razem będziemy mieli wszystko. Ale nie wszyscy odpoczywają, Patryk.
1: Ja na przykład w tym upale jeżdżę, rozwożę pizzę.
0: Patryk melduje, że klimatyzacja służbowego samochodu pracuje na najwyższych obrotach. A wy co robicie w tym upale? Pracujecie? Czy może jedyne na co was stać to moczenie nóg w basenie na podwórku? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co robicie w tym upale? Za chwilę najnowsze newsy.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Hiper tania niedziela w Auchan.
2: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali

0: 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
1: Jesteśmy dla Ciebie na jedno kiwnięcie palcem. Aplikacja Taxi for Toruń. 19194. Aplikacja wyświetla czas dojazdu taksówki, dane kierowcy, numer boczny pojazdu, gwarantowaną cenę za kurs, możliwość wyboru auta, na przykład kombi, transport dzieci i przesyłek, możliwość zrobienia zakupów, odpalenia auta za pomocą kabli, odstawienia samochodu. Pobierz aplikację Taxi for Toruń już dziś ze sklepu Play. 19194.

0: gwarantowaną cenę za kurs, możliwość wyboru auta, na przykład kombi, transport dzieci i przesyłek, możliwość zrobienia zakupów, odpalenia auta za pomocą kabli, odstawienia samochodu. Pobierz aplikację Taxi for Toruń już dziś ze sklepu Play. 1.9.
1: To Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak? To Allegro.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gorąco?

0: roku tylko w KFC. I po reklamie.
1: Jest 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Wciąż ogromne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na S3 w Zachodniopomorskiem. Na trasie w kierunku Szczecina doszło do zderzenia 4 samochodów. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Między węzłami Myślibórz i Pyrzyce jezdnia jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 119. Utrudnienia mają potrwać do godziny 18. Tragedia na Dolnym Śląsku. 50-latek utonął w Zalewie Komorowskim koło Świdnicy. Mimo natychmiastowego wezwania służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. A to kolejna taka sytuacja w ten weekend. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby. Ratownicy WOPR-u apelują o zdrowy rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Jeszcze tylko 2 dni będzie obowiązywał program Ceny paliw niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców. Jak przekazano, warunki zostały spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. W obecnym kształcie program CPN ustalający ceny paliw na stacjach ma obowiązywać do 30 czerwca.
2: A, no to w takim razie zapytajmy eksperta, ile w tym tygodniu będą kosztowały paliwa. Ile w takim razie?
3: Nie wiem, ile to będzie kosztowało.
2: Tak czy inaczej, lepiej dzisiaj zatankować. Jeśli wam się tam w samochodzie zbliża rezerwa, to lepiej to zrobić w czerwcu, zanim się czerwiec skończy. ASK gra jak zawsze, hity na czasie wakacyjne. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jedni z urlopu wracają, inni na urlop jadą, a my wam uprzyjemniamy podróż. Jaki to piękny czas! O tym teraz zaśpiewa Wiktor Waligura. To są wakacyjne hity na czasie 2 po 17. Jeśli

0: Mówimy, gdy wsiadamy do samochodu po zakupach i samochód jest rozgrzany. No właśnie o to chodzi. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, trzeci wymiar za nami, a wydajecie znać, co robicie przy takiej upalnej pogodzie. Przypominam, to jest najcieplejszy dzień w historii pomerów w Polsce. Natalia.
1: Hej SK, ja właśnie wracam z ostatniego egzaminu na uczelni i mam nadzieję, że do zobaczenia dopiero w październiku. Pozdrawiam wszystkich zimniutko.
0: Natalia, trzymamy kciuki, ale jedno jest pewne, dopóki ocena w USOS-ie się nie pojawi, książki możesz odłożyć, możesz odpocząć, a my

0: Katy Perry w Radiu SK i lecą do was pozdrowienia od Tomka.
1: Prosto z gorącego basenu, 32 stopnie i moczymy się, delektujemy się słoneczkiem. Pozdrawiam wszystkich, żonę Dorotkę i córkę Basię. Grajcie dalej tak świetnie, pa.
0: A się robi, szefie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tutaj macie najlepsze wakacyjne hiciory, najlepsze nowości i teraz świeży numer niemieckiej produkcji od producenta Ale Farbena. Ten numer ma taką energię, jest tak orzeźwiający jak łyk mrożonej kawki przy 40-stopniowym upale. Voices już teraz w Radiu SK.

0: Oskar Cyms w Radiu SK i ważne przypomnienie dla wszystkich tankujących. Tylko do wtorku obowiązuje ustawa obniżająca ceny paliw, a od środy ceny mogą pójść w górę. Ale jeśli będziecie trzymać z Eską, to żadne podwyżki was nie dotyczą. I tak na wakacje pojedziecie za darmo, bo Eska dowozi kampera. Już w czwartek znowu komuś z was dostarczymy Eskowy dom na kółkach. Nie zapłacicie i za paliwo, i za nocleg. Pojedziecie kamperem, gdzie tylko będziecie chcieli. A i jeszcze jedna ważna informacja. Klima jest nabita, więc upałami się też nie przejmujcie. Jeżeli chcecie dostać Eskowego kampera i pojechać nim w Polskę, to otwierajcie Eskową apkę na smartfony. Możecie ją pobrać za darmo i tam za darmo się zgłaszacie.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Centrum Handlowym Nowe Bielawy w Toruniu.
5: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody.

0: Labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w termach Uniejów.
1: Auto stare, niesprawne, po wypadku, a może po prostu go nie chcesz? Jeśli ma trafić na złom, zrób to bez komplikacji. Autokasacja u Jacka. Odbieramy wszystkie rodzaje aut. Laweta gratis, gotówka na miejscu. Do tego najlepsze ceny i zaświadczenie o kasacji do Wydziału Komunikacji. Chcesz pozbyć się auta? Jest autokasacja u Jacka. Jeden telefon i po sprawie. Dzwoń 530 219 219. Więcej na autamyślnikskup.com.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii. Perku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tej

0: produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen. I po reklamie.
2: Złotych netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen. I po reklamie.

roztańczona i w bardzo wakacyjnym nastroju Bledka w Radiu SK. Z tego co widzę na Instagramie, dzisiaj u Bledki kierunek RODOS. Rodzinne ogródki działkowe. Jest trawnik, jest bazen, jest parasol. Czego więcej chcieć? Słuchajcie, co ciekawe, dzisiaj w Polsce jest cieplej niż w Egipcie, także można się poczuć egzotycznie bez wyjeżdżania z domu. A jak będziemy mili dla drugiej połówki, to i all inclusive da się załatwić.

0: Autopromocja.
1: Bo cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy.
4: A jaki jest twój? Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
5: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
4: SK. Nakarmić pieska.
5: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
0: Autopromocja.
7: Reklama.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: będzie ostatnia reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: I po reklamie. Toruń na czasie.
3: Marta Łazarska, jeszcze dziś możecie wybrać się do klubu NRD. Tam koncert na trzy perkusje. Jacek Buchl, Piotr Dąbrowski i Maciej Karmiński. No, takie ich troje, tylko perkusyjne. To o godzinie 20. Jeżeli jesteście fanami kina, no to może Klątwa Doliny Węży. Klasyk, absolutny polski klasyk. I to z narracją rapera Łony. To do zobaczenia już jutro w kinie studenckim Niebieski Kocyk o 18.
4: Zbliża się 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Służby ewakuują pojazdy z zamkniętego odcinka. Strażacy dowożą wodę osobom, które utknęły w korku. Przedłużają się utrudnienia na S3 w zachodniopomorskim w kierunku Szczecina. Jezdnia między węzłami Myślibórz i Pyrzyce wciąż jest zablokowana. Przypomnę, dziś po południu doszło tam do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody, jedna osoba zginęła, trzy są ranne. Służby dalej pracują na miejscu zdarzenia. Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów, podaje IMGW. W Słubicach w województwie lubuskim zarejestrowano dziś 40,5 stopni Celsjusza. A upały nie ustają, a w prawie całym kraju do jutrzejszego wieczora obowiązują alerty IMGW trzeciego stopnia. Dziś wieczorem w północno-zachodniej części kraju mogą się również pojawić burze. Jutro pierwsza runda Wimbledonu. Na korcie stanie Maja Chwalińska. Polska finalistka Rolanda Garrosa z dziką kartą rozpocznie swój mecz o godzinie 12. Zmierzy się z kwalifikantką Tajlandii. We wtorek natomiast swój mecz pierwszej rundy rozegra Iga Świątek.

0: Reklama. Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren! Voltaren!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej

Kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej

0: Przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
12: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
13: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
16: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
17: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
18: I po reklamie.

0: Radio Anger. Radio SK. Reklama. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

0: lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od ActiveLab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
13: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
14: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
15: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Hello to Wimbledon.
18: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
19: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
18: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
20: I po reklamie.
21: Ja się staram.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
3: Zakupione przez Narodowy Bank

0: Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
1: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.

0: Skatorum. Reklama.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.

0: Wejdź na byd-plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
1: BYD. Build your dreams.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: 24 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktoria Kida wydała nowy numer. Ta dziewczyna w zeszłym roku nieraz podbiła listy hitów w Polsce, między innymi kawałkiem Oj dziewczyno czy Naiwna ja. Teraz serwuje nam nowy singiel, kawałek nosi tytuł Co mi tam. A co ciekawego imprezkowego nam się szykuje w te wakacje? No to ja już wam mówię, przed nami typowe imprezy. Najpierw gwiazdy rapu przejmą plażę nad Wisłą w Płocku. Chodzi oczywiście o Polish Hip Hop Festival. Tam zagra między innymi PZ, Malik Montana, Kazbałagan, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Ta impreza potrwa od 2 do 4 lipca na Polish Hip Hop Festival. Jak zawsze zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla was bilety. Kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława w województwie lubuskim. Tam szykuje się festiwal Rap Stacja. Na scenie największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal Rap Stacja potrwa od 8 do 11 lipca i na tę imprezę też SK będzie miała dla was bilety. A teraz wracamy do rozmowy z Roxy Węgiel, która w lato wchodzi z nowym albumem Błękit. Pracowała nad tą płytą przez 3 ostatnie lata. Z Roxy Węgiel rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
1: A jak twoi fani zareagowali na ten nowy materiał? Bo wiem, że kilka piosenek śpiewałaś już przed premierą.
2: Tak, kilka piosenek zagrałam na koncertach i bardzo dobrze reagują ludzie na ten materiał. Ja też nie chciałam zdradzać wszystkiego, więc wybrałam raczej takie najbardziej lajtowe utwory na te koncerty. Więc no... O, cukier. Sorry. Więc na pewno... Zrobiło się za słodko. Więc na pewno będę dokładała do setlisty nowe numery, będę coś tam zmieniała.
1: Dokładać, tak.
2: Ale już niedługo, zresztą wiesz, odbędzie się medialna premiera Błękitu, gdzie oczywiście jesteś zaproszony.
1: Dziękuję, dziękuję, potwierdzam, będę.
2: Super, wspaniale. Także tam będzie cały materiał na żywo.
1: Od początku do końca.
2: Od początku do końca.
1: A co sprawiło, że akurat przy tej płycie postanowiłaś trochę schować się za metaforami? Bo ile na 13 plus 5 postawiłaś na taką dosłowność, no, i wiedzieliśmy o kim, o czym śpiewasz w poszczególnych kawałkach, tak tutaj chociażby wspomniany Błękit, piosenka o Bogu, wszyscy myśleli, że to jest piosenka o Kevinie. No. Gdy słuchamy piosenki Codzienność pamiętaj nas, też można pomyśleć, w ogóle najłatwiej słuchając tej płyty, pomyśleć, że to jest album będący listem miłosnym od ciebie do Kevina i od Kevina
2: tak,
1: do ciebie.
2: Tak, bo to jest takie oczywiste rozwiązanie. A... Oczywiście, wiesz, jest tam kilka piosenek typu Dom. Mhm. To jest totalnie piosenka na pierwszy taniec weselny. My to w ogóle napisaliśmy Dom z myślą o tym, żeby to była taka piosenka zakochanych. I wylaliśmy tam wszystkie swoje emocje związane właśnie z miłością. Chcieliśmy zrobić takiego love songa, piękną balladę i uchwycić po prostu takie, no takie najpiękniejsze emocje miłosne. Ale też, no właśnie, nie każdy utwór jest skierowany do relacji z Kevinem. Tak jak powiedziałeś, codzienność to absolutnie nie jest bazowane na doświadczeniu z mojego małżeństwa, czy nawet z moich związków, jakichś poprzednich relacji.
1: To nawet piosenki mogące opisywać relacje między dzieckiem a rodzicem, chociażby.
2: Oczywiście też, ale tak, dokładnie. Więc akurat jeśli chodzi o codzienność, to opisuje to relacje takie bardziej... No nie związkowe. Akurat pisząc codzienność miałam w głowie dwie sytuacje i też nie chcę za bardzo jakoś tego roztrząsać,
1: ale... A myślę, że ci ludzie wiedzą, że to piosenka o nich?
2: Nie wiem. Nie wiem, jestem ciekawa, ale no to jest dobre pytanie. Nikt mi nigdy nie powiedział, żeby poczuł, że to...
1: Nie otrzymałaś tego feedbacku?
2: Nie otrzymałam.
1: Chyba o mnie.
2: Nie otrzymałam, ale może ktoś sobie tak myśli. Może sobie ktoś, no te osoby może sobie tak myślą, ale jest tam też no dużo takich sytuacji, jest

0: po prostu ta płyta, ja mam wrażenie, że jest dużo emocji zaczerpniętych z różnych sytuacji, które się po prostu działy, które miały miejsce. Czy też nawet piosenka Niech będzie nam. No, ogólnie ostatnie miesiące przed zamknięciem płyty Błękitu nam pokazały, że życie to są tak naprawdę krótkie momenty, trzeba żyć tu i teraz i skupić się na tej obecnej chwili, bo tak naprawdę nie wiesz, czy ty jutro w ogóle się obudzisz. I było dużo takich sytuacji w naszym życiu, które nam pokazały, że jednak ważne jest to, co jest tu i teraz. I no i tak, i warto się na tym skupić. O tym jest właśnie piosenka Niech będzie nam. Ta piosenka powstała na jednym z kampów. Pawlic zaprosił nas do takiego domku w górach. To było 3 lata temu może. I tam w ogóle praktycznie nic nie powstało na tym kampie. I stwierdziliśmy, bo z tego się zrobił taki towarzyski wyjazd bardziej. Stwierdziliśmy, że po prostu
1: wyjazdy
0: nagramy...
1: Też są potrzebne.
0: Tak, oczywiście, że
1: one
0: są potrzebne.
1: Inspirują
0: to
1: jest,
0: dokładnie. I to nas tak zainspirowało do nagrania, o, nagrajmy jakiś głupi filmik na Instagrama. No to nie wiem, to coś zagraj na gitarze, ja zaśpiewam. No i tak zaczęłam sobie nucić tą melodię. I powstał refren. Powstał refren jakiejś piosenki po prostu nowej. No i tak zaczęliśmy pisać tekst. I on tak sobie przeleżał 2 lata. Ja w ogóle randomowy dzień odpaliłam sobie Instagrama, zaczęłam tak scrollować swojego feeda, po prostu co ja tam mam na tym Instagramie, jak taki pamiętnik, to nie? Cofać się w czasie, trochę mówię, o tutaj, to jak gra, Pawlic na gitarze, a ja śpiewam. Mówię, co to jest za piosenka? W ogóle zapomniałam o tym, totalnie o tym zapomniałam. No więc akurat to był taki dzień, że miałam z tyłu głowy to, że chcę zamknąć płytę i akurat tego dnia po prostu napisałam do Marcina, mówię, ej, weź skończmy tę piosenkę, dawaj, skończymy tę piosenkę, może fajnie wyjdzie. I tak coś tam napisaliśmy, później jakoś znowu do tej piosenki przez długi czas nie wracaliśmy i finalnie, no, wydarzyły się przykre
1: okoliczności
0: dokładnie, bo Kevin na przestrzeni tak naprawdę 2 miesięcy stracił swoich dziadków, no odeszli niestety. Taka jest kolej rzeczy i właśnie jakoś tak miałam w głowie po prostu przez ten czas, przez to wszystko, co się działo, tę piosenkę. I stwierdziliśmy, że po prostu dokończymy ten tekst z takiej perspektywy właśnie osoby, która trochę obserwuje to zjawisko śmierci, straty ukochanej osoby, bo to, co ja też zaobserwowałam, najpierw odeszła babcia Kevina, świętej pamięci, później dziadek i ten dziadek przez miesiąc żył sam. I po prostu to, jak on tak naprawdę każdego dnia umierał z tęsknoty. I nie będę ukrywać, że obserwacja tego mnie bardzo zainspirowała do napisania tej piosenki. Więc no, z jednej strony śmierć jest czymś naturalnym, wiadomo, każdy kiedyś odejdzie z tego świata, a z drugiej strony też wydaje mi się, że każdy się tego trochę obawia.
1: Dlatego na to nie można być przygotowanym.
0: Na to się nie da przygotować, na stratę ukochanej osoby, na no właśnie tak jak już wcześniej mówiłam, na to, czy my w ogóle, no ile czasu nam zostało, nie wiemy tego, tak tutaj na ziemi, nikt tego nie wie. Więc tak, ta piosenka jest po prostu o przemijaniu.
1: Ja też pamiętam, jak pojawiły się takie plotki, że na ślub cywilny zdecydowaliście się właśnie ze względu na babcię Kevina. Czy ciebie to zaskoczyło, że w ogóle takie informacje przedostały się do mediów?
0: No, zaskoczyło mnie to, bo tak naprawdę, no teraz to nie jest to tajemnica, ale też było to jednym z powodów, w sensie z powodów. I tak braliśmy ślub, wiedzieliśmy, że bierzemy ślub, a wiem, że babcia bardzo chciała być na ślubie. I stwierdziliśmy po prostu, że akurat wtedy ona już była w złym stanie i Kevin pojechał do niej i powiedział, że wzięliśmy ten ślub.
1: Jejku.
0: Tak, więc ona tak naprawdę niewiele dni później ona po prostu odeszła. Ale dla Kevina to było ważne. Bardzo. Dla mnie też w sumie, bo wiedziałam, jak ona bardzo chciała być po prostu na tym ślubie. No więc doczekałaś.
1: A czujesz, że ta płyta Błękit jest niejako świadectwem miłości twojej i Kevina? Bo

0: Ile ten materiał 13 plus 5 był trochę naiwny, bo wy się dopiero poznawaliście wtedy. Pamiętam piosenkę Pierwsze miejsce. No dzisiaj wiadomo, te utwory są znacznie bardziej głębokie, dojrzałe. Czy czujesz właśnie, że ten long play jest, tak jak powiedziałem, takim świadectwem miłości?
1: Myślę, że bardzo dużo przez te 4 lata przeszliśmy i...
0: A dzielisz ten związek na jakieś etapy?
1: Nie mam tego tak w głowie, chyba posegregowanego, ale na pewno jest jedna piosenka, która opowiada o początkach tej miłości, ale takich początkach nie takich jak na 13 plus 5, że o, nie chcemy tacy być, haha, wszystko super, motylki w brzuchu, w ogóle...
0: Tak, bez dram, nie ma szans, że mi przejdzie.
1: Dokładnie. Różowe okulary. Tak, no nie, tam to było różowe okulary, a faktycznie błękit... Wydaje mi się, że po prostu jest bardziej świadomy i taki, to jest taka opowieść z perspektywy czasu też.
0: Świadomość słowo klucz, mówiłem.
1: Dokładnie. Więc powiem ci szczerze, jest jedna piosenka. Jak ona się nazywa? To z Bartkiem Królikiem. Przy tobie.
0: Węgielek numer jeden.
1: Właśnie w piosence Przy tobie opowiadam o początkach związku z Kevinem. O takich czasach, gdzie wszyscy byli przeciwko nam. Dosłownie, my byliśmy nie tylko na siebie. Naprawdę był ciężki czas, o którym też jakoś nie mówiliśmy otwarcie. Zresztą nie było takiej potrzeby, ale też cieszę się, że właśnie muzyką można opowiadać różne tego typu historie i po prostu te emocje, one same wychodzą w momencie, kiedy tworzysz taką piosenkę. No i finalnie okazuje się, że właśnie tak na koniec dnia ja chcę być przy tobie. Mimo tego całego zła, które na początku nas spotkało. Oczywiście my byliśmy, nadal jesteśmy w siebie wpatrzeni i bardzo się kochamy. I myślę, że właśnie ten fundament, ta miłość i przyjaźń, którą mieliśmy od początku, to sprawiło, że to przetrwaliśmy. Bo jakbym miała powiedzieć to, przez co my przechodziliśmy, jakbym miała to wszystko powiedzieć, to uwierz mi, że nie jedna para by się poddała. Z każdej strony był atak.
0: A czy patrząc dzisiaj z perspektywy 21-latki, w pewnym sensie rozumiesz ludzi, którzy wtedy się o ciebie bali? Na przykład swoich rodziców. Bo pamiętam, jak byłaś tutaj przy okazji premiery piosenki Bez słów, no to powiedziałaś mi, że twoi rodzice niezbyt entuzjastycznie zareagowali na plany przeprowadzki i tak dalej. Czy dzisiaj, właśnie jako 21-latka, rozumiesz te obawy?
1: Z jednej strony oczywiście rozumiem, że moi rodzice się troszczyli. I był taki moment, że po prostu też no, nie wiedzieli, w którą stronę to będzie zmierzać. Ja nie mieszkałam wcześniej w Warszawie, więc na pewno wynikało to z troski. Ale dzisiaj, po 4 latach, już mieszkam tutaj 4 lata, wiadomo też, na początku nie znali Kevina, nie wiedzieli w ogóle, w jaką stronę to pójdzie, jak będzie wyglądał ten związek i tak dalej. Wiadomo, to jest naturalne, że się martwią. Tym bardziej, że jestem ich jedyną córką. Mają też dwóch wspaniałych synów, moich braci, ale wiadomo, że z córką jest trochę inaczej. Mam wrażenie, że jakoś większa po prostu jest może więcej obaw.
0: Taka ostrożność, tak.
1: Taka, no dokładnie. Każdy chce chronić, tak.

0: Wiadomo, to jest naturalne, że się martwią. Tym bardziej, że jestem ich jedyną córką. Mają też dwóch wspaniałych synów, moich braci, ale wiadomo, że z córką jest trochę inaczej. Mam wrażenie, że jakoś większa po prostu... jest może więcej obaw.
1: Taka ostrożność, tak.
0: Taka, no, dokładnie. Każdy chce chronić, tak. Te relacje wyglądają na dzień dzisiejszy i są naprawdę bardzo dobre. Wszystko się dobrze poukładało. No, co nie zmienia faktu, że na pewno było to szokujące dla nich, to wszystko, co my po prostu z Kevinem, jakie decyzje podejmowaliśmy, jak działaliśmy. No, był to taki speedrun życia dla nich po prostu. Dziecko wychodzi z domu, nagle tutaj tak, zaręczyny, ślub, płyta, w ogóle robi sobie tak naprawdę, żyje swoim życiem, nie? No i to było takie szybka zmiana, chociaż mi się wydaje, że ja już wtedy, przez to, że zaczęłam tak młodo pracować, że to był taki moment, że ja nawet nieświadomie potrzebowałam już się tak
1: usamodzielnić,
0: no.
1: Ale też pamiętam, że w momencie, kiedy ogłosiłaś związek z Kevinem, odbijałaś się od małżeństwa swoich rodziców.
0: Tak. Tak, moi rodzice mają taką samą różnicę wieku w swoim związku i moja mama miała 17 lat, jak poznała mojego tatę, więc no, taka podobna historia pod tym względem.
1: Ja też pamiętam, jak kilka lat temu, Boże, w ogóle kilka lat temu, jak ten czas leci, pytałem o was Dodę. Nie wiem, czy to do ciebie dotarło. I Doda wtedy powiedziała mi, że taka stabilizacja w życiu prywatnym na pewno bardzo pomoże ci w tym brutalnym świecie show biznesu. Tym bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że twój mąż zajmuje się produkowaniem muzyki i nie musisz prosić się o to ludzi.
0: Tak, on pisze teksty.
1: Nie musisz wydawać... Tak, tak. Mhm. Chodziło mi, że zajmuje się tworzeniem muzyki. O, dobre słowo. Tutaj patrzysz z punktu widzenia profesjonalistki, nie produkcji muzyki, tylko pisania.
0: Tak, tak, bo to jest jednak coś innego. Ja tak, się bardzo cieszę, że my możemy pisać razem piosenki, bo pisanie piosenek to jest bardzo taki... No ja się nie potrafiłam nigdy przed osobą dopiero poznaną otworzyć, tak w 100%, więc ciężko też mi było tak pozbierać swoje myśli.
2: Cała rozmowa czeka na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie SK Roxy Węgiel. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Tegoroczne męskie granie rusza w trasę. Pierwszy przystanek w ten weekend w Żywcu. Przez całe lato gwiazdy polskiej muzyki będą odwiedzały największe miasta i na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Igora Herbuta i Vito Bambino, którzy, przypomnę, stworzyli hymn tegorocznej trasy, a nawet dwa hymny. Bo to hit Nareszcie oraz Tańczę. Oprócz tego trio na męskim graniu pojawi się m.in. Fukaj, Mrozu czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. Wiemy, kto wystąpi podczas sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdę oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festiwalu. Impreza rusza 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa, Kaśkę Zochacką czy Dagwida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel Później Ci Opowiem. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs o legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy niedługo. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która w Operze Leśnej wykonała swój wielki hit Co Jeśli. Pracowała nad tym 3 lata, aż w końcu może się pochwalić, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę, to krążek Błękit. Na nim jest wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, na przykład tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Ostatnio Roxy wpadła do naszego studia i trochę opowiedziała o nowej płycie w rozmowie z Maksem Kluziewiczem z SK.pl.
0: Cześć, hej wszystkim.
3: Dobrze Cię widzieć.
0: Ciebie też.
3: Wczoraj miałem taką rozkminę. Właściwie to dwie. Pierwszą. Jak to możliwe, że to już? Bo mam wrażenie, że chwilę temu widzieliśmy się na Esko Odwołuje Zimę i puszczałaś mi te piosenki przedpremierowo, a teraz mamy ten album gotowy, dostępny w sprzedaży. Z drugiej strony zastanawiam się, czy ty, biorąc pod uwagę te wszystkie aktywności, fakt, że jesteś w trasie koncertowej, że aktualnie się przeprowadzasz, masz czas, żeby po ludzku usiąść i nacieszyć się tą premierą?
0: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata. Więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, tak jak powiedziałeś na początku, że wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe. Prawdziwymi historiami,
1: emocjami.
0: I chciałam po prostu uwydatnić mój głos i na tym mi zależało. Uważam, że każdy artysta powinien bronić się tym, co ma, co uważa za swój atut, co jest jego najmocniejszą stroną. U mnie od zawsze był to wokal. Ja zaczynałam jako dziecko i ludzie nie pokochali mnie za to, jak ja, nie wiem, wyglądałam, jak ja tańczyłam, czy jak się zachowywałam, tylko po prostu mam wrażenie, że wtedy, my grywając ten program dziecięcy,

0: No wtedy ludzie po prostu pokochali mój głos.
1: Głosowali na głos dzieci.
0: Dokładnie. Głosowali na głos dzieci, więc wydaje mi się, że to właśnie jest moja największa siła i chciałam do tego powrócić, bo wydaje mi się, że na tej całej drodze często o tym zapominałam. I często dawałam sobie mówić, że muszę tańczyć, muszę być taka albo inna, muszę rapować. Nie, właśnie muszę być sobą i bronić się tym, co uważam za swój po prostu taki największy dar z góry. I jest to głos, więc taki był koncept na Błękit. Oczywiście różne historie, które się działy na przestrzeni lat, różne sytuacje też mnie bardzo mocno inspirowały i tak naprawdę nie tylko te piękne, takie radosne sytuacje, ale również bardzo przykre doświadczenie, na przykład jest tam też piosenka chociażby o śmierci. Jest piosenka, którą napisałam o jednej z moich bliskich osób i ona nie jest dosłownie napisana o tej osobie, ale ja wiem, że po prostu pisząc ten numer myślałam o niej. Tam po prostu jest dużo prawdy i zależało mi na tym, żeby świadomie stworzyć album od początku do końca. My wgrywaliśmy wszystkie instrumenty osobno, nie korzystaliśmy z żadnych efektów. Ja wokale do płyty nagrywałam bardzo długo, bo bardzo zależało mi na emocjach, ale też technicznie, jeśli chodzi o nagrywanie wokali, to zaprosiłam mojego vocal coacha Adama Czaple, z którym pracuję od lat. Oczywiście ja chodzę na zajęcia wokalne, ale wydaje mi się, że przy nagrywaniu dobrze, żeby taka osoba po prostu też czuwała. I poprosiłam Adama, żeby po prostu on był takim aniołem stróżem, jeśli chodzi o te wokale. Bo wiadomo, no ja już trochę śpiewam, więc technikę mam opanowaną, wszystko tam się zgadza, szczególnie jak intensywnie i regularnie trenuję, aczkolwiek jednak przy nagrywaniu każdy detal jest ważny, każdy detal. Nie chciałam używać żadnych efektów, więc wszystko tak naprawdę robiliśmy totalnie organicznie i naprawdę się przyłożyłam do tego finalnego efektu. Cała ekipa też produkcyjna, z którą pracowałam, Weronika, Wejra, Gabrielczyk, no, która też bardzo się zaangażowała w cały proces aranżacji tych numerów. Stworzyła produkcję do kilku piosenek. Hotel Torino, też z nimi pracowałam przy kilku numerach i tak powstał Błękit. Jest tam też piosenka z Bartkiem Królikiem. Więc to jest taki skład, z którym właśnie tworzyłam Błękit. Oczywiście Kevin Mgley, mój mąż, to jakby tutaj to jest oczywiste, że z nim pisaliśmy wszystkie teksty. Łukasz Boliński też współtworzył niektóre piosenki, więc no jestem ogromnie wdzięczna, że nie musiałam się rozpychać łokciami, jeśli chodzi o koncepcję na płytę. Pierwszy raz szczerze mogę powiedzieć, że po prostu zrobiłam to, co chciałam. Zrobiłam to, co chciałam i nikt mi tego nie utrudniał. W końcu nabrałam tyle asertywności. Mówię, nie, robimy Błękit. Tyle walki o swoją niezależność. Dokładnie, bo to nawet, wiadomo, super jest rzucać różne pomysły, ale jest różnica, kiedy ktoś po prostu podaje jakiś pomysł, jest kreatywną osobą. Jest różnica między takim podejściem, a podejściem w stylu, nie no, teraz jest modny rap, musisz rapować. To jest już takie narzucające, a ja byłam też bardzo podatna na takie sugestie, więc zazwyczaj spełniałam oczekiwania innych osób względem mojej osoby, czy nawet przy 13+5, to teraz mogę tak powiedzieć z perspektywy czasu, że muzycznie to był po prostu jeden wielki chaos, ale ja też byłam zakochana, więc w ogóle wszystko mi się podobało wtedy. Wszystko.
1: Oczywiście. Poza tym miałaś wtedy 18 lat dopiero.
0: Dokładnie. Więc też naprawdę na przestrzeni lat.
1: Każda płyta jest etapem twojej osobistej ewolucji.
0: Dokładnie. I teraz czuję, że Błękit to jest taka płyta, której mam nadzieję, że ona się dobrze zestarzeje.
1: I pod którą podpiszesz się swoimi dwoma nazwiskami.
0: Dokładnie. Podpiszę się dwoma nazwiskami.
1: A gdybyśmy mieli cofnąć się do samego początku, to w ogóle pamiętam ten moment, kiedy po raz pierwszy powiedziałaś mi o Błękicie, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że taki tytuł nosi ten singiel. To było za kulisami festiwalu w Opolu. Powiedziałaś mi właśnie wtedy, że chciałabyś wyjść trochę naprzeciw oczekiwaniom swoich fanów, którzy pamiętają cię z czasów The Voice Kids i widzą w tobie przede wszystkim wokalistkę. Pamiętasz w takim razie ten moment, kiedy w twojej głowie nastąpił taki zwrot i zaczęłaś inaczej patrzeć na swoją karierę? Że właśnie nie musisz robić tych wszystkich rzeczy dookoła, które robią inne piosenkarki pop, na przykład na zachodzie, tylko faktycznie chcesz robić to i dawać ludziom to, co masz najlepsze.

0: działania.
1: Tak, ja w ogóle przez te 2 lata podczas pracy twórczej nad Błękitem, kiedy miałam tylko wolną chwilę, to oglądałam bardzo wiele dokumentów, takich naprawdę legend światowej sceny muzycznej i zrozumiałam dzięki temu jedną rzecz, że każdy z tych artystów, od Amy Winehouse po Freddiego Mercurego, oni się bronili właśnie swoją mocną stroną. Oni nie robili nic na siłę, nie szukali nic innego i na początku też te ich kierunki wydawały się wielu osobom totalnie w ogóle odklejone. Mhm. Czy Adele. Niektórzy też pisali o nią, smutna wokalistka, smutna dziewczyna i no finalnie okazało się to być sukcesem, tak? Ale zauważyłam, że każdy z tych wielkich artystów ryzykował w jakiś sposób. Oczywiście ja się do nich nie chcę porównywać, ale uważam, że po to są ideały, żeby do nich dążyć i po prostu warto się nimi inspirować. Więc taki wniosek wyciągnęłam po prostu oglądając dokumenty o największych gwiazdach na świecie, największych artystach na świecie, bo to są artyści wspaniali i pomyślałam sobie, że ja nie będę robiła już kolejnych cichych szeptów, już podam na swoim przykładzie, bo jest to popowe gówno. Jest.
0: Mocne słowa.
1: No tak. I po prostu pójdę po coś w swoim stylu. Oczywiście ja też lubię pop. Dobrze, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja lubię pop. Tylko uważam, że jest pop i pop. To się dzieli na 2 sektory. Można robić pop, który pop, po prostu... Równie. Dokładnie. Który po prostu poleci w radio i nie będzie nikomu przeszkadzał. A można robić pop, który jest jakościowy, poruszy serca, sprawi, że ludzie po prostu się z tym jakoś utożsamią. I tak właśnie było z Błękitem. Błękit to był dla mnie taki dobry test, bo napisałam piosenkę o Bogu. Ta linia melodyczna nie jest łatwa, nie jest taka oczywista, to nie jest oczywista popowa piosenka, moim zdaniem przynajmniej. I to się sprawdziło i ludzie pokochali ten Błękit. Później na Szeroką Wodę też, my w ogóle ten numer bardzo długo robiliśmy z Faustem. O właśnie, jeszcze Faust też oczywiście znajdzie się na płycie ten numer. I tak naprawdę wydaje mi się, że w końcu przestałam się trzymać takich typowych, radiowych konwenansów i stwierdziłam, że dobra, no chcę użyć głosu i jeśli komuś się to podoba, to będzie tego słuchał, a jeśli nie, to jest też wielu innych artystów, którzy po prostu mają bardziej spokojne kawałki, bardziej wychillowane, a ja w tej płycie naprawdę wydaje mi się, że ona opiera się głównie na śpiewaniu.
0: Mhm, to prawda, zgadzam się i powiem ci, że właśnie to jest dla mnie największym atutem tej płyty, bo wiadomo, głos masz doskonały, każdy ma tego świadomość, kto posiada słuch i wydaje mi się, że tutaj akurat nie można cię zarzucić, że nie potrafisz śpiewać. Natomiast to, co najbardziej mnie zachwyca w tej płycie, to to, że ona jest idealnie zbalansowana, jeżeli chodzi o twoje możliwości wokalne. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale odnoszę takie wrażenie, że kiedy operuje się bardzo szerokim aparatem, jakim jest wokal, łatwo jest przekombinować, łatwo jest przedobrzyć i przekrzyczeć cały materiał. Tobie się udało zachować właśnie ten balans. Na przykład dla mnie taką artystką, przykładem takiej artystki w ostatnich latach jest Christina Aguilera. Świetna wokalistka, ale mam wrażenie, że ona trochę przekrzykuje już swoje piosenki podczas koncertów. U ciebie mamy z jednej strony takie kruche Nie ma nas, z drugiej strony mamy gospelowe Biegnij, za chwilę mamy rockowe Chciałam Ciebie Więcej, żeby na końcu piosenka, która zamyka album Dom, dzięki wsparciu chóru wybrzmiała tak, że ja słuchając tego kawałka, mam wrażenie, że wy właśnie w studiu nagraniowym zadbaliście o każdy decybel. Żeby tam nie było niczego za dużo, niczego za mało. Ile warsztatowo kosztowało przygotowanie tej płyty? Z punktu widzenia właśnie wokalistki.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to była płyta, którą najdłużej tworzyłam. To na pewno. I ciężko to ocenić pod względem takiego warsztatu, bo ja ten głos zawsze miałam. I ja nie musiałam go bardziej wyćwiczyć, żeby zaśpiewać Dom. Tylko nie pokazywałam tego. Więc wydaje mi się, że większą pracę musiałam wykonać w swojej głowie. I przejść cały ten proces, różne premiery, od ahahach, po ciche szepty, aż do Błękitu. I tak małymi krokami po prostu dochodziłam do tego, co już było we mnie od dawna. Bo Halo śpiewałam, mając 12 lat.
0: A to bardzo trudna
1: utwór. Bardzo trudny utwór, tak, jak wiemy. Zgadzam się z tym. Więc szczerze, wydaje mi się, że więcej mnie to kosztowało takiej emocjonalnej pracy, bo ja ogólnie jestem perfekcjonistką i po prostu chciałam, żeby ta płyta... Chciałam, żeby ona była dopracowana na 100%. Taka dopieszczona, dlatego dawałam sobie czas. Dawałam sobie czas. Też, tak jak ci już mówiłam, wgrywaliśmy wszystko.

0: tak organicznie w studio był kwartet smyczkowy, który wgrał mi smyki do domu. I to zrobiło naprawdę piękny efekt. Byli purzyści, więc no dużo pracy zostało w to włożone, na pewno. Aczkolwiek jeśli chodzi o sam wokal, o warsztat wokalny, to jest nieustanna praca, to są regularne zajęcia wokalne, bo głos jest instrumentem i o każdy instrument trzeba dbać, o głos trzeba dbać. To jest tak jak ze sportem. Myślę, że do tego też mogę to porównać. Jak sportowiec, mimo że ma świetne predyspozycje, jeśli sportowiec przestanie ćwiczyć, to koniec. To on się po prostu, on osiądzie na laurach. I tak samo jest z wokalem. Jeśli ja bym kilka lat temu po wygraniu Eurowizji przestała ćwiczyć, to ja dzisiaj bym nie zaśpiewała większości z tych piosenek, które są na Błękicie. To na pewno.
1: A która z twoich piosenek jest najbardziej wymagająca?
0: Która z tych piosenek jest najbardziej wymagająca? Jest tam kilka takich, no, nawet
1: obył,
0: mój...
1: tak zwanych?
0: Tak, takich, no powiedzmy, tak. Nawet mój nauczyciel wokalu, jak usłyszał tę piosenkę, mówi, Jezu, jakie trudne te piosenki. Więc niektóre są wymagające. Myślę, że jest taki moment w piosence Dom na końcu, co to jest wymagająca wokaliza. Refren piosenki Przy Tobie. Mhm. Biegni też jest wysoko. Myślę, że w tych numerach jest bardzo duża skala tak, głosu ogólnie.
1: Lekko gospelowa, nie wiem, czy
0: tak,
1: się zgodzisz.
0: Tak, zgodzę się z tym. Tak.
1: Klaśnięcia.
0: Tak, dokładnie. Jest tam trochę też elementów zaczerpniętych gospelowych, ale cieszę się, że powiedziałeś o tym, że jest to zbalansowane. Ja właśnie bardzo dbam o to, żeby nie przesadzić, żeby to nie było takie tłumacz. Wiesz, ja też nie lubię takiego próbowania za bardzo. Mhm. Nie znoszę tego.
2: Cały wywiad Maxa Kluziewicza z SK.pl czeka na SK-owym kanale na YouTubie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po 3 latach pracy pora pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym krążku pokazać to, co w jej głosie najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
3: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
4: Takiego budowania piosenki po kolei.
3: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
2: Na albumie jest sporo znanych hitów, jak na przykład Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. Jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem 1 jest Iga Świątek. Ale artystki też zajęły wysokie miejsca, bo na miejscu drugim Justyna Steczkowska, której marka osobista jest wyceniana na 288 milionów złotych. A to efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na miejscu trzecim jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na 8 miejscu uplasowała się Maryla Rodowicz. A Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka już po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100. A to za sprawą piosenki nagranej do filmu Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Ta piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film, czyli Express. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Tak mówiła Taylor Swift. A jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio. To specjalna bajkowa stacja radiowa, która czeka na was w SK-owej aplikacji na smartfony. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści ten kawałek przynieśli do naszego studia osobiście. Z Margaret i Dawidem Kwiatkowskim rozmawiał Rafał Adamczak.
4: Kto zaczął? Kto na ten duet bardzo... No może naciskał, to jest złe słowo, ale kto bardzo chciał od początku i kto był drugi i złapał ten haczyk? Jak ten duet zadziałał, w jakiej kolejności?
5: Jakoś na to się nie da odpowiedzieć.
6: Na to się nie da odpowiedzieć, bo my porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
5: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
6: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje jako poruszył.
5: Jako, tak.
6: I mimo też, że w sumie, bo bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał i w sumie teraz jest...

0: Już tak. Ale okazało się, że...
1: Da się zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo również.
0: Tak.
1: Więc no nie odpowiemy ci tak jednoznacznie. No chcieliśmy od lat, ale przy tym numerze poczuliśmy, że to jest ten moment.
2: No to chyba
0: chociaż
2: w imieniu...
0: to Dawid powiedział, kocham cię w czasie przeszłym.
2: Pierwszy. Cudownie. Słuchajcie, właśnie, tak naprawdę jak słuchamy muzyki i słuchamy piosenek, każdy interpretuje je po swojemu, w zależności od w jakim miejscu życia się znajduje i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy na to wpływa. Czy wy chcielibyście, nie wiem, coś podpowiedzieć, jak tę piosenkę, ona ma jakąś instrukcję, jak ją się powinno interpretować? Coś tutaj się chowa szczególnego za tym utworem? Czy może zostawiacie właśnie takie...
1: Ja uważam w ogóle, że nie można takich rzeczy robić słuchaczowi, że to on sam musi dojść do swojej historii w tym wszystkim, ale też nie uważam, że to jest bardzo ukryty przekaz w tej piosence. Można się szybko domyślić, o co chodzi. Ja się bardzo cieszę z tego refrenu i w ogóle z historii tego numeru, że ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei w tym i że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem.
0: Tak.
1: Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli.
0: Tak.
1: I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz... Poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
2: Ja już się nie mogę doczekać, jak zagramy ten numer i posłuchamy tego, ale słuchajcie, jeszcze na chwilę zajrzyjmy do tej kuchni, jak pracowaliście nad kawałkiem. Czy poznaliście jakieś takie nawzajem irytujące cechy u siebie, o których nie mówiliście, a teraz odkryliście?

0: Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Też trochę z zazdrością. I uczę się od Dawida na maksa tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite. I to jest dla mnie ogromna nauka cały czas, przez ten teraz taki czas, który mamy bardzo mocny ze sobą i dużo się komunikujemy i jakby dużo się dzieje. Ja jestem pod jakimś cały czas takim ogromnym wrażeniem. I jak ty to robisz, chłopie? Ja jeszcze będę pobierać, a ja jeszcze będę pobierać dużo tej nauki na pewno. Ale i to jest w jakimś taki, no zazdrość to jest może duże słowo, jest no takie tak nacechowane, ale naprawdę ogromny mam do ciebie podziw i cię obserwuję i uczę się od ciebie też tego.
1: Dawida, ty masz jakąś taką cechę, którą zazdrościsz?
2: Ja powiedziałem Gosi i napisałem ci takiego ckliwego smsa, bo my czasami mamy takie momenty w naszych wiadomościach, że nagle po prostu zaczynamy wylewać z siebie wszystkie rzeczy i napisałem ostatnio Gosi, że pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię, że jej bardzo i wtedy to może było już nawet zazdrością taką, że śmiało mogę to powiedzieć. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to, ale oczywiście to była wciąż fajna koleżeńska zazdrość, ale patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże, tak wszyscy to znają, nie tylko tam 3-4 rzędy. No kiedyś może się uda. A dziś mam nadzieję, że to będzie nasz numer wspólny właśnie przez wszystkich znany, więc fajnie.
3: Na kawałek później ci opowiem, możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia SK na sk.pl. Nowe notowanie w każdy piątek po 18, a w poniedziałki gramy wam najlepsze rapowe hity. Po 23 Mati Fuczyło zaprasza na Rap 20. Gra do rapsy, no i zaprasza też gości. Ostatnio był u niego duet BSK. Wracamy do tej rozmowy.
4: I rozmawiamy o rzeczach, które dzieją się wokół waszej muzy, a dzieje się ich teraz całkiem sporo. Natomiast rzuciliście też na storkę cytat z numeru Myślami Wracam i teraz go zacytuję. Dobra? Chyba nie jestem gotów dorastać, wszystko co robię to dla mego 17-letniego ja. Pytanie, czy dalej robicie takie rzeczy dla tych takich 17-latków, które w was są?
5: No, generalnie w sensie to zabrzmi mega trywialnie, ale wszystko to robimy. Ogólnie moment, w którym wiesz, twoja zajawka z liceum się staje twoją pracą, no to tylko jakby napędza to poczucie tego, że czujesz się jak dziecko po prostu i bawisz się tym wszystkim i po prostu... No więc odpowiedź brzmi tak, no. W sensie, wiadomo, są momenty jakiegoś zwątpienia, są momenty, gdzie chcesz bardziej dojrzale, ale no totalnie, no... Mhm. Rzeczy, które sobie wymyślimy, tak jak dziecko, staramy sobie, żeby się stawały prawdą, czy to chodzi właśnie o jakieś... koncerty, spotkania, czy jakiś wygląd twojego merchu chociażby, czy coś, więc no totalnie.
6: Chcemy żyć tak jak właśnie w wieku 17 lat.
4: No właśnie, ale a propos tych 17-letnich wy, to wy mieliście w planie dokładnie to samo, co teraz się u was dzieje, to znaczy pytam o to, czy te wyobrażenia, które mieliście wtedy, no to jest to, co się przełożyło na rzeczywistość, czy wy wtedy myśleliście jednak o tym, że będziecie, wiecie, robić muzę, będziecie grać koncerty i tak dalej? Czy to były takie marzenia typu, no chciałbym, ale...
5: W sensie, wiesz, no myślę, że to były takie marzenia przy zasypianiu, wiesz, o co chodzi?
6: To nie, ja, na przykład dla mnie to były takie marzenia, które, można powiedzieć, że afirmowałem to, że to się spełni.
4: Okej.
6: Okay. I... No, nie dopuszczałem myśli, że będzie inaczej.
4: Okej. Okay.
6: Ja tak miałem, że na przykład, no nie wiem, nie poszedłem na studia. Poszedłem na studia muzyczne, bo chciałem robić muzykę. Więc no myślę, że tak jakoś tak wyszło, że no, jak mówię, nie dopuszczałem tego, że będzie inaczej, no i na szczęście się udało.
4: Afirmacja działa. W takim razie afirmacja działa i Fifi, jesteś przykładem na to, że tak jest.
5: Tak, możecie się zapisać na kurs ogólny.
6: Tak, dam, zapraszam.
4: Słuchajcie, no to jest jakiś temat, który można ewentualnie wdrożyć przy kolejnych projektach, czyli no właśnie, to jest tak, że z jednej strony jest pewność, ale z drugiej strony pewnie te zakręty typu, dobra, wracam do pomysłu bycia, nie wiem, pro-riderem na desce, wracają, czy albo wracały, czy nie, czy to jednak jest tak, że jednak ten grind, ta

0: No właśnie, to jest tak, że z jednej strony jest pewność, ale z drugiej strony pewnie te zakręty typu, dobra, wracam do pomysłu bycia, nie wiem, pro-riderem na desce, wracają, czy albo wracały, czy nie? Czy to jednak jest tak, że jednak ten grind, ta droga, którą trzeba przetrzeć, przejść i tak dalej, ona cały czas w was jest? Pewność, że trzeba iść w tę stronę.
1: Ja myślę, że jest. Znaczy, oczywiście są momenty zwątpienia, ale też dlatego robimy to wszystko razem, też z przyjaciółmi, z którymi znamy się od wielu lat i oni też nam dają tą pewność siebie, że nawet jak mówimy, że kurde, no słabo coś idzie, to oni tak nas podniosą i pomagają.
2: No i też słuchacze, no bo są momenty zwątpienia, no jak mówię, no na przykład zima, jesień 2025, teraz koniec tamtego roku był dla nas trudny, po prostu ze względu na to, że za dużo się dla nas działo i to po prostu, wiesz, wjechało na nas ze zdwojoną mocą po prostu po tym, jak to wszystko się skończyło. I ale no na koniec dnia chcesz ludziom przekazywać tą historię i chociaż tą jedną osobę jakoś zainspirować, więc kiedy ta myśl do ciebie dociera, to po prostu idziesz do studia i opowiadasz dalej tą historię i to musi trwać, no nie przyjmujemy innej opcji.
0: No właśnie, o tym kolorze waszego projektu chciałbym powiedzieć. Jak wyobrażacie sobie kolor? Gdyby powiedzieć Barea, to z czym wam się kojarzy?
2: No zielony, mocno to identyfikujemy. Okay. Chociaż Blue Mood jest na tym projekcie, no to kolor zielony i wszystko to wzięło się z tego, że jakby chcemy też przekazać motyw w tym projekcie trochę bycia takiego, jak to powiedzieć, no za szybą, że wszyscy na nas patrzą, ale że jesteśmy odkryci bardzo ze swoimi emocjami i tak dalej, ale jednak w jakimś tam tłumie pośród, gdzie ten tłum trochę jest jak nasze emocje. I po prostu to kojarzyło nam się z jakimiś stacjami metra trochę, gdzieś w Berlinie czy coś.
1: Tak, byliśmy w Berlinie na początku.
2: I takie zielone światło też, takie jak wiesz, takie są takie, jak to powiedzieć, takie żarówy, takie w metrze, to po prostu to totalnie nam dawało ten vibe i dlatego taki jasno zielony kolor, po prostu on nam mega się kojarzy z tymi stacjami metra, na których czujemy się jak główny bohater w filmie, tak, i przemija nas masa ludzi, gdzie w naszym przypadku to jest masa emocji, a możesz na przykład zauważyć osobę, która stoi za szybą w metrze, ale ona ma swoje problemy i jak popatrzysz na nią głębiej, ale mimo że jest tylko jedną z wielu osób.
0: Ale a propos filmów wspomniałeś teraz, no to właśnie Mia Wallace, Tarantino, to chyba bardzo lubicie pana Tarantina, o co chodzi?
1: Lubimy.
2: Ale to akurat wyszło totalnie przypadkowo.
1: Ale no kurczę, myśleliśmy na przykład, czy nie nazwać następnej piosenki Kill Bill, nie?
2: Nie było tak.
0: Okej. No dobra, ale to jest tak, że to jest, no dobra, to są przypadkowe nawiązania, mówicie, ale one się do czegoś jakoś tam odnoszą w szerszym sensie? Że nie wiem, że ostatecznie projekt będzie trochę związany z Quentinem Tarantino chociażby.
2: Nie będzie tak, ale jeśli chodzi o piosenkę Tarantino, to po prostu ona nam totalnie się kojarzy z tym...
1: Jedną z bardziej ikonicznych piosenek użytych właśnie w jego tam...
2: W soundtracku.
1: W soundtracku to jest...
2: Do tego to się nazywa... Jak się nazywa? Nie Benny Hill, jakoś...
1: Pump it,
2: a Mia Wallace po prostu, że to akurat pod wpływem emocji, że no po prostu wiem, że nie możesz mnie znaleźć, ale mam plany na mieście jak Mia Wallace, no to jak ktoś oglądał Kill Bill, to po prostu...
1: Przepraszam, Pulp Fiction.
2: Pulp Fiction, to po prostu wie, że ona robiła sobie co chciała i wychodziła po prostu z sobie, kiedy chciała, więc taką znaleźliśmy, utożsamiliśmy ją trochę ze sobą.
0: Zanim was wypuszczę, wiem, że wy tutaj jeszcze dzisiaj, zanim dotarliście, to byliście w studiu, wy jeszcze cały czas szpolcicie w związku z tą premierą, czy jeszcze wymyślacie nowe rzeczy?
2: Nie, już jak mamy być szczerzy, już jesteśmy over it.
0: Okay.
2: Jesteśmy już za tym ciemnym czasem i szykujemy rzeczy na lato, można powiedzieć, czy tam zobaczymy kiedy.
0: Na jakiś czas.
2: Na jakiś czas i
1: Po prostu jesteśmy głodni, więc skończyliśmy to, tamto i
2: teraz jesteśmy
1: już,
2: głodni. No... Teraz zawsze tak jest trochę, że projekt jest jakimś efektem twojej przeszłości.
0: Nowe notowanie Rap 20 w każdy poniedziałek po 23:00. Na najlepsze rapowe hiciory możecie głosować na sk.pl. News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nadchodzi spora

0: Dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest bardzo na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem 1 gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania i wspólnie z Vito Bambino oraz Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rap Stacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZM czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Ten festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. A już za 2 tygodnie na żywo usłyszymy hit znany na całym świecie. Przed nami koncert zespołu Hertz. Autorzy słynnego Wonderful Life pojawią się na letniej scenie Progresji w Warszawie. To już 10 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. Zbliża się też święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Tam zagrają gwiazdy polskiego rapu jak PZ, Malik Montana, Kasbałagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze, zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla was bilety. Spełnione marzenie małej dziewczynki chorej na raka podbija antenę Radia SK. Łatwo Gang na grał wspólny numer z Mają Gadowską. Dziewczynka na co dzień przebywa w szpitalu, ale to w niczym nie przeszkadza. Została właśnie gwiazdą. Maja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwogangiem, no i się udało. I teraz ten numer stał się hitem. Wszystkie marzenia zdobyły ostatnio szczyt Rap 20 w Radiu SK. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK, a cały dochód z tego numeru trafi na pomoc dzieciom chorym na raka. A wracając do Rap 20, ostatnio Mati Fuczyło nie był sam podczas notowania. Wpadł do niego duet BSK. Sprawdziliśmy, co tam u chłopaków słychać.
1: Cieszymy się, że możemy tu wrócić po roku i zobaczymy, co tam dzisiaj wymyśliłeś.
2: Słuchajcie, no zobaczymy, co wymyśliłem. Mam nadzieję, że wymyślimy same fajne rzeczy. No właśnie, Duo Era to już była, Duo Era za nami, można powiedzieć. Teraz pre-sezon też można w ten sposób powiedzieć. To czujecie, że jesteście już 100% w tym sezonie dzisiaj? Że to teraz trwa?
1: Tak, tak, totalnie jesteśmy już w tym sezonie, no bo za nami już 3 single, można powiedzieć. I 18 czerwca premiera naszej epki z Magierą, uznanym producentem. No i jest to na pewno nasz najbardziej intymny projekt i jeśli chodzi o tekst, a też alternatywny, jeśli chodzi o brzmienie, więc nie możemy się doczekać premiery.
2: Fifi, ale też trochę się pozmieniało tak naprawdę od tego roku. W ogóle muzycznie u was to nawet bardzo, co?
3: Pozmieniało się bardzo, no szukamy ciągle swojego brzmienia. No pozmieniało się pod względem podkładów tak samo, no mieliśmy przyjemność z Magierą zrobić cały projekt, więc no myślę, że on nam pokazał bardzo dużo, też pokazał nam inną stronę tworzenia muzyki, więc tak. No.
2: I czujecie, że to jest już ta wasza droga, ta wasza ścieżka dzisiejsza, skoro mówicie o tym szukaniu swojej drogi, swojej ścieżki?
1: To się dopiero okaże. Ale też no wszystko się zmieniło, no bo nasze życie w sumie wyznaczają koncerty i tak naprawdę po tamtym roku no to możemy jakby robić to jeszcze bardziej na 100%, za co mega dziękujemy po prostu ludziom, którzy nas słuchają. I tak naprawdę każdy tydzień to jest od koncertu do koncertu, więc zapraszamy.
2: Panowie, bo ostatnio ukazał się wasz taki maxi singiel, który łączy trochę dwa światy muzyczne, można powiedzieć, bo z jednej strony właśnie, no, rapowane, takie neo-boom-bapowe brzmienie, ale z drugiej strony jednak brzmienie takie alternatywne. Natomiast, mówię oczywiście o kawałku Mia Wallace i Bądź ze mną, o tym singlu, maxi singlu. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to obiecałem, że pogadamy jeszcze o koncertach. Powiedzcie mi proszę, jak to jest możliwe, że wy macie tak wielki fanbase, który tak za wami śmiga i jest tak aktywny na koncertach, bo ja to obserwuję, widzę wasze też storki, widzę rzeczy, w ogóle widzę waszych fanów na Instagramie chociażby i mam wrażenie, że ruch wokół BSK to jest bardzo duży ruch. JK, na ciebie patrzę, bo myślę, że masz coś do powiedzenia, tak kiwasz głową.
1: No, wydaje mi się, że dlatego, że bardzo to BSK jakby powstało tak oddolnie, że na przykład zawsze najgrubiej na naszych koncertach, mam wrażenie, jest we Wrocławiu. No to w tym Wrocławiu już gramy koncerty, wiesz, odkąd mieliśmy 1000 słuchaczy czy coś takiego i wiesz, i po prostu to grono się powiększa i zawsze staramy się po prostu, wiesz, no nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale no po prostu wiemy, że to są ci ludzie, którzy

0: że jakby nie chcemy nigdy jakby zawieść tych ludzi, mm-hmm. przez co mam wrażenie, że oni mogą być tak nam oddani i właśnie czy robimy projekt taki bardziej popowy, czy bardziej alternatywny, oni zawsze są i nie wiem, wydaje mi się, że po prostu takie oddolne dbanie o ten fanbase.
1: Zawsze po koncercie wyjdziemy do fanów, nieważne co, zawsze po prostu znajdziemy dla nich chwilę, pogadamy, zrobimy sobie zdjęcie, czy coś innego.
0: Też więc podłapujemy ich jakieś odklejki, jakieś okay. inside'owe żarty, wiesz, jak to jest w takich jakby fanbase'ach i po to to robimy, żeby mieć taką po prostu swoją grupę ludzi, no i mamy wrażenie, że to jest część jakby też tego bycia artystą, robienia muzyki, że duża część dla nas, po prostu ten fanbase, z którym ty masz jakieś interakcje i to jest jakby
1: piękne, jesteśmy wszyscy wielką rodziną. Mhm. Też bez nich, no to by nie byłoby nas, więc jakby też wiemy to i staramy się to pielęgnować.
2: No, piękna sprawa. A propos, bo wyprosiłem o pytania na Instagram Radia SK, wszedłem w pierwsze i zobaczyłem, kiedy koncert w Zielonej Górze albo okolicy, więc ewidentnie to koncertowe działanie u was jest, ale wy też tak po prostu chyba koncertowo dobrze się odnajdujecie. To jest tak, że okej, spotykanie z fanami to jest jedno, ale też samo granie koncertów to jest inna sprawa. Niektórych bardzo stresuje. Wiem, że są takie osoby, ale u was to jest chyba niezła zajawa, co?
0: No, w sensie nas też osobiście stresuje, bardzo stresuje okay. i dopóki nie wejdziemy na scenę, zawsze ta niewiadoma ja osobiście na przykład mega się stresuję, mm-hmm. czy gramy mały koncert, czy duży, zawsze tak samo, ale no te koncerty po prostu nadają nam rytmu.
2: Okej,
0: tak.
2: No czyli BSK aka Skolim Latino po prostu.
1: tak, helikopterem.
2: Może to jest opcja na przyszłość, słuchajcie. To jest ale nie, no. W studiu cały czas BSK, ale na linii mamy też teraz gościa specjalnego, czyli Magierę. Siemanko, cześć.
3: Siema, stary, siema, chłopaki.
2: Kłaniamy się nisko. Panowie się też ucieszyli bardzo na twój głos. Powiedz mi proszę, bo my tutaj zaraz będziemy rozmawiali z chłopakami o Bądź Ze Mną, o Mia Wallace, ale też o innych rzeczach związanych z najnowszą epką BSK. Natomiast zanim dotrzemy do szczegółów wszystkich tych numerów, to czy ty spośród tego maxi singla Bądź Ze Mną i Mia Wallace masz swojego faworyta? Jest numer jeden u ciebie jakiś?
3: Wiesz co, myślę, że ta cała epka jest bardzo fajna i ja nie mam w ogóle żadnego faworyta. No, ja mam emocjonalne przywiązanie do wszystkich kawałków. Nie mam faworytów, lubię wszystkie numery. Wiesz, pracowaliśmy parę miesięcy nad tymi kawałkami we Wrocławiu i był naprawdę bardzo fajny klimat. Nie jestem w stanie wyłowić jednej piosenki jako faworyta. No po prostu, wiesz, wszystkie są fajne. No chłopaki wytypowali jakieś numery, znaczy wspólnie wytypowaliśmy na single i jakby one reprezentują jakoś tam tą epkę. No, ale trzeba ją traktować jako całość. Jasne. W moim odczuciu.
2: Spojrzę też od razu na chłopaków i zapytam ich,

0: Jakby mnie ciągnie w takie klimaty okay. bardziej indie i rock. Mm-hmm. I więc to jest mój faworyt, no a Fifi chyba Mia Wallace.
1: Dla mnie Mia Wallace.
2: Okej, okay.
1: Zwłaszcza, że ten, mieliśmy plan, no, Mia Wallace miała brzmieć kompletnie inaczej i tak powiedzmy, że 2-3 tygodnie przed premierą jakoś stwierdziliśmy, że musimy coś zmienić.
0: Mm-hmm. I zmieniliśmy o 180
1: stopni właśnie całą piosenkę, więc myślę, że też dlatego mi się tak bardzo podoba. Mm-hmm. Tak, była ona, bardzo świeża.
0: Była ona na takim, jakbyś to ujął, Tomek, na jakim ona była bicie, ale jakby ludzie to usłyszeli, to by się...
3: Taki lekko drum and bassowy, no na pewno tak, było okay. bardzo elektroniczny, super taki, jak to się mówi, z dużym natężeniem i pierdolnięciem kawałkiem,
2: okay.
3: zmienił się, wiesz, w taki właściwie boom-bopowy trochę.
2: Mm-hmm, mm-hmm. No ewidentnie tak. Nowoczesny boom-bop, neo-boom-bop. Magiera, bo niewiele jest osób, które potrafią robić rzeczy tak różnorodne jak ty, producencko, to na 100%, natomiast jedna rzecz bardzo mnie zastanawia, czy te gitary, które się pojawiły, ta żywa perkusja, która się pojawiła też w Muzie BSK, to jest jakiś rodzaj twojej inwencji? Czy to jest tak, że no właśnie JK bardzo chciał działać alternatywnie i to on tutaj jakoś pchał w stronę tego typu rzeczy?
3: Wiesz co, to była jakaś taka wypadkowa. No mieliśmy szczęście, że mogliśmy i tu chciałem serdecznie pozdrowić Miko Moon, który nagrał do chyba 4 numerów żywą perkusję. To jakoś wyszło w praniu. My nie zakładaliśmy, że będziemy dogrywali żywe instrumenty i że będę nagrywał gitary i w ogóle, no to po prostu jakoś tak ewoluowało. Mm-hmm. Ten projekt w ogóle powstawał bardzo spontanicznie, że tak powiem, we wrocławskim klimacie, bo tutaj wszystko było nagrywane w studiu Balkon i w Unique Studio. No i to połączenie jakiejś tam energii chłopaków i mojej jakiejś tam zwariowanej głowy sprawiło, że finalnie wygląda to w ten sposób.
2: No dobrze, trzymamy kciuki w takim razie za wszystko to, co kolejne. Magiera, bardzo ci dziękuję za te kilka słów. No i właśnie, czekamy w takim razie na całość tej epki.
3: Yes, super, sir. Dziękuję również, pozdrawiam chłopaków, pozdrawiam ciebie, radio, w którym lecimy i co, dawajcie radę.
2: No oczywiście.
3: Gadajcie mądrze.
2: Chłopaki, gadajmy mądrze.
0: Ciężko.
2: A w studiu cały czas BSK i rozmawiamy o waszych muzycznych rzeczach. No właśnie, 18 czerwca wasz nowy projekt, który nazywa się Parea.
0: Tak jest.
2: I napisaliście, że to jest chyba wasz taki najbardziej intymny projekt. Zresztą JK o tym też już wspomniał w jednym z pierwszych wejść. To na czym polega ta intymność projektu? Na czym polega intymność muzyki?
0: No, polega na tym, że po prostu w poprzednim roku mieliśmy bardzo, bardzo dużo wydarzeń. Wydarzyło się w naszym życiu prywatnym, jak i w naszej karierze. I po prostu nigdy tak głęboko nie wchodziliśmy w nasze prywatne sprawy, jak na tej epce, mam wrażenie. I bardzo w tych piosenkach będzie można usłyszeć właśnie taką refleksję na temat otaczającego nas świata, czy samych nas po prostu. I wydaje mi się, że nie zawsze chcemy się zmierzać z takimi, powiedzmy, demonami naszymi w sobie, a ten projekt właśnie taki jest, głównie na piosenkach, które jeszcze się nie ukazały, które ukażą się na epce. Po prostu rozliczamy się z naszymi, powiedzmy, dołkami i demonami z poprzedniego roku, a brzmieniowo też jest intymny, bo no to zobaczycie, no na razie takie mocno nuty mocne, takie nawalankowe wydaliśmy, ale te, co pozostały, są bardziej jednak spokojne i no i to brzmienie jest takie, nie wiem, mnie przynajmniej trafia w taki, daje mi vibe słuchania po prostu w nocy, późno, i to łączy się z tym tekstem i nawet intro do tej epki, które będzie piosenką Zamotka się nazywało, jest mocną refleksją na temat otaczającego nas świata.
2: Okej. Okay. Mhm. Fifi, bo mnie też zastanawia to, no właśnie, ustaliliśmy przed chwilą, że JK jest tą osobą, która tutaj alternatywnie szuka, a ty jesteś bardziej tą, która, przynajmniej jeśli chodzi o te dwa numery ostatnie, to o tym wspomnieliście, że szukałeś bardziej w tym rapowym singlu i on ciebie bardziej przekonywał. Natomiast zastanawia mnie to, jak odnajdujesz się w tym spokoju, o którym JK właśnie wspomniał, w tym spokoju, który jeszcze nas czeka w kolejnych rzeczach.
1: Znaczy ja myślę, że ja się bardzo dobrze odnajduję w spokoju.

0: po prostu w sensie z tymi rapowymi numerami to właśnie tak wyszło, że jakoś mi bardziej podeszły niż te alternatywne, ale no jeżeli chodzi o właśnie takie spokojne melancholijne utwory, to właśnie myślę, że to jest też, nawet bym powiedział, że bardziej moja działka, te takie melodyczne smutasy, więc jak najbardziej...
1: No czyli pięknie się uzupełniliście w takim razie przy tym projekcie, zresztą no chyba na tym polega to duo właśnie, więc to duo cały czas trwa. No ale okej, no dobra, z jednej strony są gitary do tej pory, z drugiej strony to neo-boom-popowe brzmienie, to słowo już mam wrażenie, że odmieniam przez każdy przypadek, ale czy jest jeszcze jakieś brzmienie a propos tego smutku, a propos tego, może nie smutku, tylko tego spokoju, którego można tam szukać?
0: Jest. Nie wiem, jak to dokładnie określić. Jest taka jedna piosenka, nazywa się Sitcom. Myślę, że ona jest najbardziej taka... właśnie, no powiedzmy smutna. Ale co to jest za gatunek? Co to jest za muzyka?
2: Ja bym powiedział, że są to hip-hopowe tempo z nie hip-hopowymi instrumentami, o tak bym nazwał. I coś takiego, taki trochę, właśnie trudno to opisać, ogólnie też to właśnie Magiera tworzy.
3: Toruń News. Marta Łazarska, zamek Dybowski w Toruniu w nowej odsłonie. Prezydent Paweł Gulewski zdradza, że wstępne analizy i projekty już powstają. Miasto chce, by obiekt działał nie tylko w sezonie turystycznym.
4: Znając nasze ADHD, można stwierdzić, że rzeczywiście myślimy. Pamiętam, jaką nie byłbym sobą, gdybym tego nie powiedział, jaka bura spadła na mnie, jak zaprezentowaliśmy w czerwcu 2024 roku zupełnie nową koncepcję zarządzania terenem Zamku Dybowskiego. Bo zamek Dybowski zawsze był oddawany, wiecie, tak, będziecie gestorem postępowania WGN, weźcie ten skrawek, drogi podmiocie prywatne, ale zaopiekujcie się jeszcze przez przypadek Zamkiem Dybowskim. Myśmy trochę odwrócili tą relację. Zamek Dybowski trafił do taku. Było mnóstwo wątpliwości. Dlaczego tak? Dlaczego nie Muzeum Okręgowe? Po pierwsze, tak pozyskał środki finansowe na prace modernizacyjne, zabezpieczenie całej substancji i dzięki temu możemy tam realizować to, co realizujemy teraz. Oczywiście jest to preetap tak naprawdę. Powstaje program funkcjonalno-konserwatorski, ale nie ukrywam, że powstaje również program architektoniczny. Natomiast zanim wyjdziemy do państwa z tym, my musimy sami wiedzieć, czy rzeczywiście w ten sposób można myśleć o tej kubaturze i powiedzmy pewnych rozwiązaniach architektonicznych. Musimy mieć zgodę na poziomie konserwatorów, historyków, ludzi, którzy znają to miejsce, bo nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której zaproponujemy kontrowersje z punktu widzenia opieki i ochrony zabytku, bo wiemy, że to jest miejsce historyczne, ale jedno jest pewne, na pewno będziemy na stałe myśleć o rozwoju tego miejsca. Moją tezą jest to, żeby próbować wykorzystywać tą substancję nie tylko w sezonie turystycznym. To chyba jest klub myślenia. Chodzi również o sezon jesienny, sezon zimowy, ale żeby być tam obecny przez cały czas z poszanowaniem kubatury historii, tego co jest w ramach tych ruin, bo to jest cały czas trwała ruina i tej formalności się tutaj nie zmieni i stanu, to musimy również zabezpieczyć kwestie dotyczące dojazdu, bezpiecznego dojazdu, pozostawienia auta. Mamy tutaj pewne możliwości, które daje nam ten teren pod mostem Piłsudskiego. Wymaga to pewnego spokoju, ale również projektowania docelowych funkcji na wielu poziomach. Potrzebujemy jeszcze czasu.
3: Obecnie Zamek Dybowski jest pod opieką Toruńskiej Agendy Kulturalnej. W 2025 roku wyczyszczono mury, zamontowano kamery oraz zadbano o zieleń. Początek historii Zamku Dybowskiego wyznacza tzw. pokój małeński, na mocy którego król Władysław Jagiełło w 1422 roku odzyskał ziemię na lewym brzegu Wisły, podarowane krzyżakom w 1230 roku przez księcia Konrada Mazowieckiego. W 1423 roku rozpoczęto budowę zamku. Najpierw powstał czterokondygnacyjny dom mieszkalny, który po 1431 roku włączono w obwód murów obronnych. Następnie zbudowano wieżę wznoszącą się ponad bramę wjazdową, a całość otoczono mokrą fosą. Wewnątrz znajdował się przestronny dziedziniec.
5: SK Toruń.
3: Czy da się stworzyć multisensoryczną makietę obrazów abstrakcyjnych? Nad tym pracę rozpoczął Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Toruniu. Do końca roku we współpracy z poznańskimi naukowcami z Uniwersytetu Adama Mickiewicza będą pracowali nad modelem, który pozwoli na pokazanie sztuki współczesnej osobom z niepełnosprawnością wzroku, ale i ze specjalnymi potrzebami. O narodzinach pomysłu i międzynarodowej współpracy opowiedział nam dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury w Toruniu, Łukasz Wudarski.
6: Projekt Invisible Painting jest rozwinięciem tego, co realizowaliśmy dwa lata temu, co stworzyliśmy dwa lata temu, czyli niewidzialny obraz. To był taki pilotaż, który miał za zadanie pokazać, że można obraz poczucia nie tylko

doświadczyć wzrokiem. Ten pilotaż niezwykle ciekawie się rozwinął, ale no, jak to w pilotażu, jak to w takim małym projekcie, to była dopiero zajawka tego, co chcielibyśmy dalej robić. Z tego projektu, mikroprojektu, wyszła tam nam bardzo ciekawa ewaluacja, bardzo ciekawa diagnoza, że to jest coś absolutnie intrygującego i też takiego, w co warto... Z tego projektu płynął jeden taki wniosek, że tak naprawdę trzeba ten projekt kontynuować, ale żeby go kontynuować, to trzeba trochę większych środków. Pomyśleliśmy też, że to jest idealny projekt, żeby napisać wniosek do dużego europejskiego grantu, jakim jest Kreatywna Europa. Znaleźliśmy dwóch partnerów i stworzyliśmy projekt, który jest rozwinięciem, ale też wyjściem w coś bardziej uniwersalnego. O co chodzi? Po pierwsze, znaleźliśmy dwóch partnerów w Słowenii i w Holandii. To Wołak jest liderem tego projektu. Pomyśleliśmy, że stworzymy rodzaj takiego modelu transkrypowania obrazu na zmysły. I chcemy, żeby ten model był uniwersalny, żeby można go było potem oddać w ręce muzeów, po to, żeby w muzeach, galeriach, centrach kultury można było realizować takie wydarzenia, które będą transkrypowały obraz uniwersalnie na inne zmysły poza zmysłem wzroku. To wydarzenie, które chcemy, żeby w ramach tego powstało, w ramach tego modelu, było wydarzeniem uniwersalnym, czyli skierowanym zarówno dla osób niewidzących, jak i dla osób widzących. I to jest też ciekawe, że to nie tylko korzystają z tego osoby właśnie niewidzące, które dzięki temu wydarzeniu mogą poznać, zrozumieć malarstwo i obraz, ale bardzo często też osoby, które na przykład cierpią na ADHD i dzięki temu, że są wyłączone, że nie mają tego wzroku, mogą się skupić na innym podejściu i zrozumieniu i doświadczeniu obrazu. Ale my sobie jeszcze utrudniliśmy tą całą sytuację, bo stwierdziliśmy, że nie chcemy rozmawiać o malarstwie figuratywnym, tylko chcemy pójść dalej i porozmawiać i pokazać, i transkrypować malarstwo abstrakcyjne, które jest generalnie nierozumiane przez społeczeństwo, bo zazwyczaj pojawia się taka odpowiedź, jak muzea, galeria sztuki współczesnej, czy muzea sztuki współczesnej, czy nowoczesnej prezentują malarstwo abstrakcyjne, to jest taki komentarz: moja 3-letnia córka też tak by potrafiła. A prawda jest taka, że nie zawsze i tym, że obraz pojawia się w galerii, często istnieje bardzo długa filozofia i bardzo długa medytacja i namysł. I to, co finalnie widzimy, zanim do tego doszło, to jest cała ta nadbudowa. My byśmy chcieli pokazać, że obraz abstrakcyjny można zrozumieć. Można zrozumieć, ale czasem lepszą sytuacją jest taka sytuacja, jeżeli wyłączymy jeden ze zmysłów i będzie to zmysł wzroku. Bo wtedy nic nas nie rozprasza, nie rozprasza nas też nasza wiedza i nasze poznawanie świata, nasza wiedza o świecie, która gdzieś sprawia, że często wchodzimy w pewne kolejny i rozumiemy dany obraz tak, jak chcielibyśmy sztampowo go rozumieć, a przez wyłączenie tego rozumiemy go bardziej. To jest taka podstawa tego pomysłu, natomiast opracowaliśmy trzy takie fazy projektu. Pierwszą fazą projektu jest stworzenie modelu, który byłby takim uniwersalnym modelem, który oto dajemy i na bazie tego modelu bierzecie obraz, który macie gdzieś w swojej galerii i możecie ten obraz przetranskrypować na to doświadczenie. Jak ten model chcemy, żeby powstał? Po pierwsze, we współpracy zarówno z naukowcami, naukowczyniami, którzy zajmują się zjawiskami synestezji, czyli zjawiskami smakowania kolorów, rozumienia w inny sposób tego, co dzieje się w sferze wizualnej i postrzegania sfery wizualnej innymi zmysłami. To jest zjawisko synestezji, które jest obecne u wielu osób i one na przykład słysząc jakiś utwór, widzą obrazy, albo odwrotnie, widząc obraz abstrakcyjny, słyszą jakiś utwór, albo czują jakiś smak.
I my byśmy chcieli to przetranskrybować na taki model, żeby to było stosunkowo uniwersalne, żeby wykorzystać do tego zarówno dotyk, czyli stworzyć model tyflograficzny takiego obrazu, model wklęsło-wypukły, dodatkowo stworzyć ten model w taki sposób, żeby on był do powąchania, do posmakowania w jakiś sposób. I stąd nasza współpraca z naukowcami, z synestetykami, z osobami, które te badania prowadziły. Ten model chcemy, żeby powstał do końca roku. No i to jest jakby główna część tego projektu. Natomiast to nie jest tak, że ten model raz zrobiony, on będzie już do końca gotowy i nie będziemy w niego wprowadzać zmian. Cały przyszły rok to jest testowanie tego modelu. I testowanie tego modelu odbędzie się oczywiście przy współudziale zarówno osób niewidzących, jak i oczywiście osób z różnymi kompetencjami, bo też chcemy sprawdzić, jak ten obraz abstrakcyjny, niezrozumiały w momencie, kiedy go widzicie w galerii, będzie funkcjonował w momencie, kiedy wyłączymy wzrok, a będziemy poznawali go za pomocą innych zmysłów, bo immanentną częścią też tego projektu jest próba rozumienia malarstwa, czyli dyskusja, która gdzieś będzie się również odbywała w trakcie takiego doświadczenia. Zarówno Kulturni Dom w Domżale, jak i Muzeum Space z Holandii pomogą nam w realizacji tego projektu. Będziemy dzięki nim mogli testować w różnych miejscach i zastanawiać się też, czy ten model, który narodził się tutaj w Toruniu, będzie na tyle uniwersalny. My chcemy, żeby on był uniwersalny, że w innym kręgu kulturowym typu Słowenia on również będzie działał, czyli innymi słowy, że jeżeli weźmiemy ten model i według

będzie na tyle uniwersalny, my chcemy, żeby on był uniwersalny, że w innym kręgu kulturowym typu Słowenia on również będzie działał, czyli innymi słowy, że jeżeli weźmiemy ten model i według

0: rozprzestrzenić program w całej Europie. To jest też bardzo ważne, że Muzeum Space ma bardzo szerokie kontakty, jeśli chodzi o działania europejskie z muzeami, galeriami, centrami sztuki. Tworzą dla nich warsztaty i tworzą różnego typu platformy, które pomagają unowocześniać muzea w całej Europie. Także wierzymy, że ten projekt daleko wyjdzie poza Europę, poza Polskę i rozprzestrzeni się po całej Europie. Ten projekt został napisany i złożony do takiego dużego projektu europejskiego, jakim jest Kreatywna Europa. Ten projekt zakłada, że żeby w ogóle otrzymać dofinansowanie z Kreatywnej Europy, trzeba zgromadzić oczywiście partnerów. I na tych trzech partnerów my otrzymaliśmy 200 tysięcy euro z Kreatywnej Europy. No i dodatkowo musimy mieć również też ten wkład własny, który pochodzi oczywiście z różnych źródeł. Pochodzi ze źródeł w wypadku Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury, oczywiście pochodzi ze źródeł samorządu województwa kujawsko-pomorskiego i tutaj bardzo serdecznie samorządowi dziękujemy za to, że ten wkład własny był możliwy. Całą wartość całego projektu to ponad 250 tysięcy euro, łącznie właśnie z tymi wkładami własnymi, bo każda z instytucji, która z organizacji, która bierze udział, też musiała zapewnić swój wkład własny, więc to się wszystko do tego kotła finansowego wspólnie wrzuciło i dzięki temu możemy realizować taki długi i dosyć skomplikowany program. Warte jest też podkreślenia, że napisała go Kasia Pongowska, która jest absolutną specjalistką, jeśli chodzi o pisanie tego typu projektów unijnych.
1: Faza pierwsza, która obejmuje współpracę badawczo-rozwojową z poznańskim UAM-em, ruszyła i potrwa do końca 2026 roku. Kolejny, 27 rok, ma przynieść fazę testów. W tej części zaplanowano warsztaty z osobami, które sprawdziłyby ten model i jego rzeczywiste działanie. Tu pomóc mogą wszyscy torunianie.
0: Zaczniemy w przyszłym roku robić już testy. Tutaj w Toruniu, jak już wybierzemy te konkretne dzieła, wyprodukujemy całe to doświadczenie, to z wielką chęcią będziemy testować wśród bardzo różnych grup społecznych, bo nam też bardzo zależy na tym, żeby po pierwsze to doświadczenie było bardzo, czy możliwie jak najbardziej uniwersalne, czyli nie tylko, że chcemy zamykać to w getcie dla osób niewidomych, że to jest tylko dla niewidomych. Nieprawda. To ma być jednocześnie, tak jak w naszych działaniach, ma być to sztuka uniwersalna, czyli dostępna zarówno dla osób o różnych kompetencjach. Będziemy szukać na przykład takich osób, które nigdy nie były w galerii sztuki współczesnej, nie rozumieją sztuki współczesnej, nie wiedzą, co to jest sztuka współczesna, nie mają całego takiego bagażu kulturalnego i bardzo byśmy chcieli im zaprezentować takie doświadczenie. Z drugiej strony oczywiście chcielibyśmy wziąć osoby niewidome i w różnych stadiach, bo mam na myśli też osoby, które na przykład są niewidome od dziecka, ale także osoby ociemniałe, bo to są zupełnie różne sposoby postrzegania rzeczywistości, sposoby postrzegania świata i ten feedback, który od nich otrzymamy, będzie dla nas tym bardziej cenny, że my wtedy będziemy mogli ten model w jakiś sposób poprawiać, zmieniać. To jest ta cała faza testów i przez prawie cały rok będziemy się tym zajmować, ponad 20 spotkań z różnymi grupami, 20 takich meetingów, więc na pewno będzie o tym głośno. Chcemy też to robić w różnych miejscach, nie tylko tutaj w WOAK-u, ale także gdzieś pojechać z tym, żeby osoby, które mogły w tym wziąć udział, były z naprawdę różnych środowisk, wiekowych, światopoglądowych i tak dalej. No to ma być, jak to model, chciałbym, żeby to był model uniwersalny, po prostu. Będziemy na naukowcach testowali, będziemy na studentach testować, prawie jak szczepionka, po prostu. To tak chcielibyśmy, żeby to trochę tak wyglądało.
1: Podczas testów mamy zobaczyć znane obrazy, które kojarzyć można m.in. ze zbiorów galerii z naszego regionu. Mowa o Toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej, ale i Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy. Faza trzecia projektu to upowszechnienie i uruchomienie cyfrowego hubu oraz darmowych kursów i e-learningowych, dzięki którym wypracowane w Toruniu narzędzia będą wdrożone w innych muzeach w Polsce i w Europie. To ma nastąpić do marca 2028 roku.
2: SK Toruń News. Renata Grudzińska. Wotum zaufania dla prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego. Dziś zakończyła się 30. sesja Rady Miasta, a jej najważniejszym punktem było absolutorium. Prezydent Paweł Gulewski przedstawiał m.in. wyniki budżetowe za 2025 rok, które ocenia jako bardzo dobre.
3: Po pierwsze, spłacać kredyty jak możemy wcześniej. Niektórzy mówią o rolowaniu długów, ja bym tutaj uważał, bo tak naprawdę wprost narzędzi na to nie ma. Tylko możemy

0: Dbacie o nadwyżkę operacyjną została wykonana na bardzo dobrym poziomie 134 milionów złotych w roku 2025 i dbać o to, żeby Toruń był rzeczywiście wchłaniał finansowanie zewnętrzne jak gąbka na inwestycje, które realizuje. I to jest nasz paradygmat i to jest nasz cel na najbliższe lata. Ten cel przyświęca również wykonaniu realizacji budżetu w 2026 roku. Tak, nadal jestem optymistą i potwierdzają to wskaźniki obiektywne, jeśli chodzi o zamknięcie roku 2025. Jest o wiele lepsze niż nawet w roku 2024, więc no to zadłużenie nie wzięło się znikąd. Jest konsekwencją poprzednich kadencji. My to próbujemy w jakiś sposób utrzymywać w rozsądnych ryzach i żadna instytucja, ani RIO, ani Fitch, które bada zadłużenie Torunia, nie mówi o destabilizacji finansów publicznych. Rok 2025, bardzo dobre wykonanie budżetu. Wydatki wykonaliśmy na poziomie 2 miliardów 154 milionów złotych. Dochody na poziomie 1 164 milionów złotych. Miałby deficyt, zresztą wpisaliśmy w plan roku 2025 bardzo wysoki deficyt 164 milionów złotych. Wykonaliśmy budżet nie z deficytem mniejszym, ale z nadwyżką budżetową na poziomie 7,5 miliona złotych, więc to są, uważam, dobre, jak nie bardzo dobre wskaźniki wykonania, bardzo dużo inwestycji i to też widzieliście Państwo, jak wiele inwestycji realizujemy z udziałem środków zewnętrznych, mimo tego, że perspektywa finansowa unijna się kończy, mimo tego, że środki z KPO się kończą. Rok 2025 był fenomenalny, jeśli chodzi o pozyskanie, podpisane umowy na dofinansowanie bardzo ważnych inwestycji w zakresie transportu publicznego, dróg, w zakresie budownictwa społecznego, 130 milionów złotych, 225 milionów złotych dofinansowania na transformację komunikacji miejskiej. Olbrzymie finansowanie subwencji, to co prawda ogólnej, czyli ze środków centralnych na Olsztyńską, więc staramy się tam, gdzie możemy pozyskiwać to dofinansowanie, to jednocześnie zmniejsza nasze zapotrzebowanie na kredyt i również to zapotrzebowanie zmieniliśmy, bo to pierwotne zadłużenie oscylowało gdzieś wpisane w planie roku 2025, oscylowało gdzieś w granicach 1 250 000 000 złotych, a zadłużenie ostatecznie wykonaliśmy na poziomie 1 182 000 000 złotych.
1: Pozytywnie na temat budżetu za 2025 rok wypowiadał się także były prezydent Torunia Michał Zaleski.
2: To jest najważniejszy moment dzisiejszego spotkania Rady Miasta Torunia, abyśmy spojrzeli na rok ubiegły, jak zostały poprowadzone finanse miasta. Oczywiście odbywa się to w pewnej otoczce. W tej otoczce jest od niedawna, od kilku lat raport o stanie miasta, taka bardziej opowieść o tym, co się działo w mieście, niż faktyczna informacja, która by dopełniała czegokolwiek, no prawie pół roku po zakończeniu tamtego okresu. W tej otoczce jest również absolutorium dla prezydenta, ale tak naprawdę sensem tych posiedzeń Rady Miasta jest sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Torunia. No i mogę powiedzieć, że to wykonanie budżetu za rok 2025 było poprawne, a właściwie powiedziałbym mocniej bardzo dobre. Zadbano o to, aby zwiększyć nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami i ta kwota to prawie 78 milionów złotych więcej, czyli potrafiliśmy pozyskać dochody bieżące, takie trudne często do pozyskania, na przykład w postaci subwencji zewnętrznych dodatkowych, po to, aby pokryć tymi dochodami wydatki bieżące. Ale te wydatki były niższe niż pozyskany nadmiar dochodów bieżących. W związku z tym te prawie 78 milionów zwiększonej nadwyżki to bardzo ważny element w ocenie tych, którzy oceny muszą dokonywać, a więc przedstawicieli Ministerstwa Finansów, ale i także różnego rodzaju kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej czy Krajowej Administracji Skarbowej czy Najwyższej Izby Kontroli. Drugi bardzo ważny element to oczywiście wynik na całym budżecie. Tutaj jest to też bardzo dobra informacja, bo potrafiliśmy zwiększyć w ten sposób dochody jednocześnie nie zwiększając tak bardzo wydatków, iż ten wynik to jest 7,5 miliona na plusie. A zaczynaliśmy rok zakładając, że będzie to 160 milionów na minusie. No widać z tego, że ta dbałość o finanse publiczne w Toruniu była dbałością co do zasady, w całości obejmującą staranne działania i to były działania wszystkich pracowniczek i pracowników administracji publicznej, jednostek miejskich, spółek miejskich. To naprawdę dobrze przepracowany przez te osoby rok, ale oczywiście myśmy także jako mieszkanki i mieszkańcy pomagali, ponieważ nie napieraliśmy na jakieś nadmierne wydatki, które by osłabiły

0: siłę budżetu miasta Torunia. I jeszcze dwa efekty z takiej starannej gospodarki finansowej. Zwiększenie wydatków na inwestycje. To także istotne, że zwiększyliśmy te wydatki o ponad 30 milionów złotych. Oczywiście pozyskując na ten cel stosowne dochody. Dzięki tym wszystkim zebranym danym finansowym mogliśmy odnotować niewielki wzrost zadłużenia miasta. W Toruniu to zadłużenie miasta także i w roku, który minął, oparte jest zawsze o jedną zasadę. Bierzemy kredyty, pożyczki tylko i wyłącznie na inwestycje i w roku 2025 też tak było. Podsumowując, rok z dobrze przeprowadzonym budżetem miasta, ale za tym kryją się ważne parametry, właściwie taka konstrukcja funkcjonowania miasta. Finanse, które nie wymykają się z rąk, finanse, które są starannie kontrolowane, finanse, które pozwalają na takie równe albo równomierne, to poprawne określenie, przekazywanie środków zarówno na wydatki bieżące, jak i na wydatki inwestycyjne w różnych potrzebach. To są dziesiątki tysięcy, patrząc na pojedyncze zadania i rzeczy, które dzieją się w mieście, dzięki właśnie temu, o czym starałem się w olbrzymim skrócie powiedzieć.
1: Z kolei Klub Radnych PiS jeszcze przed sesją zapowiedział, że nie udzieli wotum zaufania prezydentowi Torunia. Członkowie klubu przedstawili po kolei swoje argumenty. Mówią przewodniczący Adrian Mul, wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Jakubaszek, radny Michał Gazda oraz Wojciech Klabun.
2: Z takich głównych argumentów to, szanowni państwo, no na pewno będziemy się odnosić do kampanii wyborczej. Bo pan prezydent przekazał w trakcie kampanii bardzo wiele obietnic. Te obietnice w naszej opinii nie są realizowane, a taką jedną z czołowych obietnic była realizacja polityki prorodzinnej w naszym mieście. Naszym zdaniem i takim najlepszym tego przykładem, że ta polityka prorodzinna nie jest realizowana, to nie jest sfinalizowanie przez prezydenta Pawła Gólewskiego obietnicy fundamentalnej, jakie miały być darmowe przedszkola. Ale nie tylko darmowe przedszkola. Ja dzisiaj jeszcze rano, przygotowując się do wystąpienia sesyjnego, znalazłem wypowiedź pana prezydenta, że również nasze toruńskie żłobki, tam gdzie mieszkańcy mieli posyłać swoje dzieci, czy posyłają do żłobków prywatnych, również te żłobki miały być finansowane przez nasze miasto. Na pewno niepokojące jest również to, w ostatnich miesiącach decyzją radnych Koalicji Obywatelskiej też w naszym mieście zostały podniesione stawki podatków do maksymalnych kwot. To są podatki od nieruchomości, od budynków mieszkalnych. Podnieśliśmy też, podniosła Rada, my głosowaliśmy przeciw, opłatę śmieciową z 20 do 25 zł, co też obciąża budżety naszych rodzin, budżety mieszkańców naszego miasta. Na pewno niepokojącą sprawą jest też eksplozja kosztów urzędowych i taka pęczniejąca biurokracja, ale też zwróciliśmy na to uwagę i będziemy o to dopytywać też w trakcie sesji. W ciągu zaledwie 12 miesięcy wydatki na wynagrodzenia skoczyły o ponad 73 miliony w naszym mieście. To jest zastanawiające. Powstało też jedna z dodatkowych jednostek, o której za chwilę Michał Gazda będzie mówił i o to też będziemy na pewno na tej sesji dopytywać. I szanowni państwo, jeśli chodzi o wydatki, to też jeśli chodzi o tą nadwyżkę budżetową, bo też widzieliśmy grafiki wczoraj na stronach Urzędu Miasta, te rzekome dobre wyniki budżetowe są związane z tym, że prezydent też nie realizuje wiele inwestycji w naszym mieście. O to też będziemy pytać, dlaczego są takie zaniechania, też nie są realizowane inwestycje, jeśli chodzi o drogi lokalne, drogi osiedlowe w naszym mieście. Także tych pytań jest na pewno dużo. Reasumując, negatywnie podchodzimy dzisiaj do realizacji tego budżetu. Teraz poproszę o zabranie głosu Michała Jakubaszka.
3: Proszę państwa, tak jak szef klubu Adrian powiedział, będziemy głosować przeciwko absolutorium dla prezydenta. Powodów jest naprawdę wiele. Nie są to tylko kwestie wynikające z tych argumentów, o których mówił tutaj kolega Adrian Mul, proszę państwa, ale na przykład prezydent Gólewski chwali się tym, że mamy nadwyżkę budżetową. To nie jest żaden ewenement, sprawa, która nigdy nie wydarzyła się w historii miasta. Wielokrotnie mieliśmy do czynienia z nadwyżką budżetową i to nawet 3 czy 4 lata temu siedmiokrotnie wyższa, bo na poziomie 49 milionów złotych. To nie jest żaden sukces. To oznacza, że po prostu części zadań, które były w budżecie wpisane, nie wykonano. Wykreślono je albo po prostu przesunięto na następne lata. Tak jest niestety z ulicą Olsztyńską. Przecież pamiętacie państwo kampanię wyborczą. Prezydent Gólewski mówił, że jeszcze na wiosnę, zaraz po objęciu urzędu, rozpisze przetarg. Minęły ponad 2 lata od zakończenia kampanii prezydenckiej, od wyboru nowego prezydenta. Nie ruszyła budowa ulicy Olsztyńskiej, tak ważnej dla mieszkańców.
1: Kolejna sesja Rady Miasta odbędzie się 16 lipca.
4: SK Toruń.
1: Najlepsi rycerze z całego świata, średniowieczne pojedynki i piknikowa atmosfera. To wszystko w ramach 50.

0: Tej edycji wielkiego międzynarodowego turnieju rycerskiego na Zamku Golubskim. Niedaleko Torunia przeniesiemy się w świat turniejów, niezwykłej historii i tradycji, która od pół wieku jest pielęgnowana przez prawdziwych pasjonatów. O tej edycji opowiedziała nam więcej Patrycja Zielińska, koordynatorka spraw artystyczno-medialnych na Zamku Golubskim.
1: Dobrze, to zanim przejdziemy do samych atrakcji w trakcie turnieju, chciałabym najpierw zapytać o sam jubileusz, no bo 50. edycja imprezy pokazuje, że zarówno od strony państwa jako organizatorów i osób, które odwiedzają zamek Golubski, no tego zainteresowania nie brakuje.
2: Turniej cieszy się co roku dużym zainteresowaniem. Jest on stałym punktem kolejnych kalendarzy wydarzeń organizowanych na zamku, a śmiało można rzec, że jest właściwie punktem najważniejszym. Turyści odwiedzający zamek w ciągu roku bardzo często pytają właśnie o turnieje, które ze względu na tak długą tradycję są w Polsce bardzo dobrze rozpoznawalne. To zainteresowanie ze strony zwiedzających jest dla nas najlepszym dowodem na to, że organizacja turniejów ma sens i jednocześnie stanowi ono motywację do dalszej pracy w kierunku rozwijania tego wydarzenia. Na turnieje przyjeżdżają niejednokrotnie całe rodziny, dla których obserwowanie walk turniejowych to nowy ciekawy sposób na spędzenie jednego z początkowych weekendów wakacyjnych.
1: A co sprawia, że i rycerze, i grupy rekonstrukcyjne z różnych zakątków świata chcą wracać właśnie do Golubia do Brzenia?
2: Turnieje na Zamku Golubskim są najstarszym tego typu wydarzeniem w Polsce. W ciągu tych kilkudziesięciu lat udało się nawiązać mnóstwo przyjaźni, a uczestnicy, którzy choć raz brali udział, namawiają do przyjazdu kolejnych. Bo trzeba przyznać, że atmosfera, jaka tu panuje, jest niepowtarzalna. Samo usytuowanie zamku ma w sobie coś magicznego. Stoi on przecież na wzniesieniu, z którego rozpościera się widok na miasto i okolice. Takiego widoku w połączeniu ze zmaganiami z pewnością nie da się szybko zapomnieć.
1: A jakie atrakcje przygotowaliście państwo w tym roku? Czy jest coś, co zaskoczy zarówno tych, którzy przyjeżdżają po raz pierwszy, oraz tych, dla których to kolejna edycja tego wydarzenia?
2: Stałym punktem turnieju są zmagania rycerzy konnych w konkurencjach zręcznościowych. To tu wyłaniamy mistrza Polski i Europy. Ponadto bardzo interesującą atrakcją jest joust, czyli rywalizacja rycerzy ciężkozbrojnych w kruszeniu kopii. Od lat na turniejach rywalizują również rycerzy piesi, w takich konkurencjach jak strzelanie z łuku i kuszy, rzut toporem czy rzut włócznią.
1: A co szczególnie warto państwa zdaniem zobaczyć?
2: Atrakcją, która nie bez powodu gromadzi tłumy, jest nocny pokaz Koń i ogień, dwa żywioły. Nieczęsto można zobaczyć konie przemieszczające się w blasku ognia. Jest to swego rodzaju pokaz kaskaderski, robiący ogromne wrażenie na widzach i nagradzany przez nich za każdym razem gromkimi brawami.
1: Czy na Zamek Golubski w weekend 3-5 lipca zjeżdżają pasjonaci historii, czy jest to też miejsce dla laików, którzy po prostu chcą zobaczyć ciekawe widowisko?
2: Na turniej zapraszamy wszystkich, zarówno tych, których pasją jest historia czy jeździectwo, ale także tych, którzy chcą w ciekawy sposób spędzić czas, by zobaczyć coś innego.
1: Czy z dużą dokładnością udaje się odwzorować takie historyczne pojedynki rycerskie?
2: Turnieje organizowane współcześnie co do zasady nawiązują do okresu średniowiecza, kiedy to rycerze mogli ćwiczyć sprawność i sprawdzać się poprzez pojedynki. Myślę, że joust, czyli to kruszenie kopii, najbardziej oddaje ducha średniowiecznej rywalizacji. Oprócz tego turniej bojowy rycerzy pieszych jest tym, co przywodzi na myśl średniowieczną rywalizację. Nie można też pominąć sprawnościowej rywalizacji rycerzy konnych, która również nawiązuje do dawnych pokazów sprawnościowych. Jeśli ktoś z państwa chciałby fajnie spędzić czas, niejako przenosząc się w czasie, to turniej na Zamku Golubskim jest najlepszą opcją. Z Torunia przyjazd zajmuje godzinkę, pół. To naprawdę niewiele, a atrakcji jest tyle, że każdy znajdzie coś dla siebie. Bo oprócz podziwiania widowiska, można odwiedzić jarmark średniowieczny, który jest stałym elementem turnieju. Zatem jeśli ktoś szuka pomysłu na weekend, to serdecznie zapraszamy do przyjazdu na 50. jubileuszowy międzynarodowy turniej rycerski na Zamku Golubskim.
0: A 50. edycja międzynarodowego turnieju rycerskiego odbędzie się w dniach 3-5 lipca w Golubiu Dobrzyniu.
3: Toruń News.
0: Renata Grudzińska. Wakacje coraz bliżej, a w Toruniu wielu młodych zaczyna poszukiwania sezonowej pracy. Nasza reporterka Maria Nowak odwiedziła kampus UMK, by zapytać studentów, czy łatwo jest znaleźć pracę w Grodzie Kopernika.
4: Jakie plany macie na wakacje? Może jakaś praca zarobkowa? Albo w ogóle, czy bierzecie pod uwagę coś takiego, jak taka praca dorywcza we wakacje?
5: To znaczy, ja nie w lipcu planuję iść na praktyki, a tak to raczej będę odpoczywać po tej sesji.

0: macie na wakacje? Może jakaś praca zarobkowa? Albo w ogóle, czy bierzecie pod uwagę coś takiego jak taka praca dorywcza we wakacje?
1: To znaczy, ja nie w lipcu planuję iść na praktyki, a tak to raczej będę odpoczywać po tej sesji.
2: Tak,

0: wracają głównie do rodzinnych miast i tam szukają pracy dorywczej.
1: Wśród moich znajomych wiem, że dużo osób szuka i nie potrafi znaleźć. Ja miałam bardzo duże szczęście, że akurat moja koleżanka szukała kogoś do pracy i zapytała się mnie, więc będę pracować w hotelu, ale wiem, że jest ciężko z pracą, nawet taką na pół etatu.
2: Będziemy pracować na obozach młodzieżowych, więc będziemy wykorzystywać naszą znajomość prawa w innych okolicznościach.
3: Tak się dopytuję, bo chciałam zobaczyć, czy nadal jest takie popularne szukanie prac dorywczych właśnie wśród studentów na wakacje. W ogóle, jak sądzicie, w Toruniu łatwo jest znaleźć studentowi pracę?
2: Zdecydowanie nie. W zeszłym roku z ręką na sercu wysłałam 100 CV, nie dostałam ani jednej odpowiedzi, więc jeśli chodzi o studiowanie, to Torun jest fajne, ale jeśli chodzi o szukanie pracy dorywczej między studiami, jest bardzo ciężkie, jest zdecydowanie przeludnienie, jeśli chodzi o ten temat, więc nie jest to łatwe.
4: No i podtrzymuj.
5: Zależy, kto czego szuka.
6: Tak raczej niełatwo. No, całkiem ciężko jest znaleźć dla studentów pracę, jeśli chodzi o taką dorywczą, sezonową.
7: Godzinowo ciężko się po prostu spiąć.
8: Jeżeli chodzi o stałą pracę, to jest ciężko, ale to nie jest niewykonalne.
9: Znaczy słyszałem od znajomych, że niby ciężko, no ale po własnym przykładzie wiem, że jednak to jest wykonalne. Będę bardziej szukał pracy u siebie w rejonach, tam gdzie pochodzę.
10: Według obecnych danych stopa bezrobocia w Toruniu wynosi obecnie 4,1%.
11: SK Toruń.
10: Toruński Plac Cyrkowy jak centrum aktywności dla osób w każdym wieku. Na takie spędzenie soboty zaprasza Fundacja Nauka dla Zdrowia, która organizuje piknik Łączmy Pokolenia. Na toruńskiej skarpie znajdziemy kilka stref: zdrowia, ruchu, relaksu i edukacji przyrodniczej.
12: To już kilkanaście lat, jak jesteśmy z mieszkańcami Torunia i regionu. Aleksandra Wituła, Fundacja Nauka dla Zdrowia. W tym roku gorąco zapraszamy na Plac Cyrkowy, blisko osiedla na skarpie, na rodzinę piknik zdrowotno-edukacyjny Łączymy Pokolenia, gdzie uczestnicy będą mogli skorzystać z 4 stref aktywności. Będzie to strefa zdrowia, gdzie będzie można wykonać bezpłatne badania profilaktyczne w wielu kategoriach zdrowotnych, bez kolejek, bez zapisów, zupełnie za darmo. Poza bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi, takimi jak badanie gęstości kości, wydolności płuc, badanie serca, słuchu, oznaczenia poziomu witaminy D, cukru czy kwasu moczowego w ramach Narodowego Badania Poziomu Cukru. Są to wartościowe, rzetelne badania. Każdy wyjdzie z nich z informacją o stanie swojego zdrowia. Będzie również można skorzystać z porady psychologa, farmaceuty i także wziąć udział w innych działaniach edukacyjnych w aspekcie dbania o swoje zdrowie. Kolejna strefa to strefa aktywności. Jak zwykle zapraszamy na marsz z kijkami czy inne formy ruchu jak tai chi czy zumba. Jak co rok mamy bardzo rozwiniętą strefę ruchu, jeżeli chodzi o atrakcje dla uczestników. Będzie można pobawić się przy zumbie, będzie można zagrać w bóle, będzie można jak zawsze pójść na spacer z kijkami, dowiedzieć się, co to Nordic Walking. Już ponad 15 lat promujemy tę formę ruchu, czyli spacer z kijkami, z tego powodu, że tak naprawdę ta forma ruchu jest doskonała dla osób w każdym wieku i nie wymaga też jakichś ogromnych nakładów finansowych, bo potrzebujemy kijki, dobre obuwie i dużo uśmiechu. Będzie

wykonywał te aktywności, żeby uzyskać jak najlepsze samopoczucie po ich wykonaniu, po spacerze. W strefie relaksu, jak sama nazwa wskazuje, będzie można miło spędzić czas w towarzystwie swoich znajomych. No i ostatnia strefa, strefa edukacji przyrodniczej. Nasz piknik to jest działanie na

0: Osób w różnym wieku, międzypokoleniowo, no i z muzyką na żywo. Oprócz tego będzie pokaz oraz wspólne ćwiczenie dla uczestników Tai Chi. Psycholog, który opowie o sensie życia w każdym wieku i wesprze seniorów i nie tylko obecnych na wydarzeniu. Będzie na pewno mnóstwo energii płynącej ze sceny w postaci zumby, która będzie miała aż 2 wejścia, więc będzie można potańczyć na scenie, pod sceną, wszędzie. Oprócz tego będzie gra w bóle, która jest kontynuacją naszych zabaw z zeszłego roku. Będziemy mówić o Nordic Walking, pokazywać w jaki sposób poprawnie maszerować. Będziemy również zapraszać właśnie na spacer z kijkami Nordic Walking. Mamy w zanadrzu jeszcze kilka wspaniałych niespodzianek, także warto wyczekiwać całego planu wydarzenia, który znajdziecie na naszej stronie.
1: Nasz piknik wypada w pierwszy dzień wakacji, więc jeżeli chcą Państwo spędzić ten dzień miło i sympatycznie, razem ze swoimi dziećmi się pobawić na świeżym powietrzu, no to to jest wspaniała okazja, bo będzie również bardzo dużo atrakcji dla najmłodszych. Dodatkowo 27 czerwca obchodzimy Ogólnopolski Dzień Diabetyka i Fundacja Nauka dla Zdrowia będzie również z narodowym badaniem poziomu cukru. Będzie można sprawdzić poziom glikemii, kwasu moczowego oraz pobrać rzetelne materiały, żeby dbać również o tę sferę swojego zdrowia w domu.
2: To wszystko w sobotę 27 czerwca w godzinach od 10 do 17 na Placu Cyrkowym w Toruniu. Wstęp jest bezpłatny.
3: SK Toruń.
2: Candid, czyli optymizm. To 5. premiera tego sezonu na deskach dużej sceny Teatru imienia Willa Machorzycy w Toruniu. Chodzi tutaj oczywiście o dzieło francuskiego pisarza i filozofa Voltaire'a. Na scenę przeniósł je Sławomir Narloch.
4: Kiedy czytałem Candida Voltaire'a, no pod takim kątem zrealizowania go w teatrze, to uderzające były przede wszystkim dla mnie no bardzo liczne opisy świata, który jest pogrążony w jakimś nieustającym konflikcie, wojnach, rozpadzie. No i zacząłem, bo zawsze od tego zaczynam, szukać różnych inspiracji malarskich i wtedy przypomniał mi się Andrzej Wróblewski. Zacząłem oglądać sobie ikonografię jego obrazów i pomyślałem, że te jego no niezwykle jakieś takie dosadne i chłodne malarstwo daje temu tekstowi, który bardzo często jest odczytywany, jak i taki bardzo rubaszny momentami, czasami groteskowy tekst, zupełnie innego kontekstu, bo oto mam wrażenie, że dzisiaj używanie słowa wojna na scenie no wiąże się z pewną odpowiedzialnością taką, że to słowo wojna wychodzi z każdego radia, jak sobie dzisiaj Państwo na pewno słuchali. I to słowo wojna tak bardzo rezonuje w przestrzeni, że zderzenie tej literatury właśnie oświeceniowej z malarstwem Wróblewskiego wydobywa jakiś taki zupełnie niezwykły i czasami mrożący krew w żyłach kontekst, że ta książka, mimo że sprzed wydarzeń, i o tym też jest Candide Voltaire'a, o takim zaklętym kręgu, z którego człowiek nie może się wydobyć. I pomyślałem, no to jest takie moje marzenie i w tym w sensie staram się znaleźć jakieś pocieszenie mimo wszystko w tej opowieści. A co by było, gdybyśmy mieli taką władzę, czy żebyśmy znaleźli sposób na to, żeby ten ciąg zdarzeń jakoś nad nim zapanować, znaleźć ten klucz do tego porządku świata. I w tym sensie mamy dwie widownie i niektóre sceny rozgrywane są zupełnie inaczej po dwóch stronach widowni. Zupełnie inne jest na przykład zakończenie spektaklu. To znaczy po jednej ze stron ten ciąg przyczynowo-skutkowy jest zupełnie inne. Jeżeli brakuje nam jednego wydarzenia, to ta historia będzie się toczyła zupełnie inaczej. Poza tym myślę, że ta przestrzeń taka, że możemy uczestniczyć właściwie w środku tego świata, jest bardzo oddaje ducha tej książki, gdzie Candide przemierza mnóstwo krajów, miast, kontynentów i dzięki temu możemy być razem z Candidem w jakiejś takiej no bardzo rozbuchanej i intensywnej opowieści. Pracuję drugi raz w Teatrze Chorzycy i wiedziałem, że tutaj no możemy zrealizować naprawdę bardzo skomplikowane i rozbuchane widowisko. Całe to przedstawienie no, składa się z bardzo różnych światów, bo musimy opowiadać mnóstwo krain, miast, scen na dwie strony widowni. Mamy dziesiątki kostiumów, mnóstwo muzyki, jeden utwór 11-minutowy zaśpiewany przez cały chór. Niektóre sceny dzieją się na balkonie, zupełnie inaczej też jest przerwa rozgrywana, więc dzieje się tutaj bardzo dużo i to jest absolutne wyzwanie. No, myślę, że od wielu lat nie było tak skomplikowanego w ogóle widowiska teatralnego, ale też nie chodzi o same fajerwerki, bo ja lubię bawić się w teatr i to sprawia mi ogromną przyjemność zrobić coś, co wydaje się niemożliwe do zrobienia, ale mam nadzieję, że to też oddaje taką temperaturę właśnie tego Candida Wolterowskiego, gdzie tego świata jakoś jest za dużo, tych zdarzeń jest, dzieje się za dużo na świecie, my nie jesteśmy w stanie tego świata jakoś wchłonąć, jakoś odnaleźć się w nim, wyznaczyć sobie pionu i poziomu, gdzie jest ten punkt startu i gdzie jest meta i mam wrażenie, że ten też pewien naddatek i inscenizacyjny. On bardzo dobrze opowiada to szaleństwo, w którym Kandyd ląduje. Główny bohater właściwie odbywa taką podróż inicjacyjną, czy co jest dla nas bardzo ciekawe. Teatr w ostatnich latach dużo zajmował się tematami kobiecymi, a również ostatnia moja realizacja to Chłopki w Warszawie w Teatrze Współczesnym. A teraz, kiedy ten temat wojenny jakoś brzmi, to mam wrażenie, że jakoś na nowo słowo mężczyzna czy facet dochodzi do głosu. To znaczy, jeżeli nie daj Boże ta wojna wybuchnie, czy nawet, ja wiem, w gronie moich przyjaciół, kolegów rozmawiamy, no ale co zrobimy, jak ta wojna będzie? Zostajemy i walczymy, uciekamy, bawimy się w bohaterów, mamy być tymi bohaterami, bronimy siebie, rodzin. To są jakieś przedziwne pytania. I kiedy się czyta tego Voltaire'a i bierze tego jakiegoś dzielnego człowieka, który stara się poukładać sobie ten świat, no to on staje właśnie przed takimi pytaniami. Ja nie wiem, czy my znajdujemy na nie odpowiedzi, bo Voltaire jedyną odpowiedź, którą nam podsuwa, to piękne zdanie na końcu, że musimy uprawiać nasz ogródek. To znaczy, nie jesteśmy w stanie gonić za światem. Ten świat nam cały czas umyka, bo co możemy dzisiaj zrobić, kiedy władcy świata sobie doskonale podejmują teraz decyzje? My możemy jako zadbać o ten nasz najbliższy kawałek świata. Może to jest odpowiedź i sens.
2: W rolę tytułowego Kandyda wcielił się Igor Teichmann. Z kolei w kobietę ukrzesłowioną Anna Magalska.
5: Przede wszystkim reżyser Sławek Narloch ma bardzo ciekawe i też, wydaje mi się, przewrotne myślenie o samym Kandydzie Voltaire'a. Dla mnie to było na początku duże zaskoczenie, jak on to czyta i jak on to widzi, więc mocno się zweryfikowała też moja wizja samego wolterowskiego Kandyda, bo został on w moim odczuciu odarty z tej naiwności. Stał się takim człowiekiem nie figurą teoretyczną, tylko takim człowiekiem z krwi i kości, który po prostu zmaga się z rzeczywistością, która go spotyka.
6: Ja reprezentuję tutaj dwie postawy życiowe, co jest fantastycznym wyzwaniem aktorskim. Pierwsza postawa to jest osoba, która zawsze widzi szklankę do połowy pełną, a w drugim akcie odwrotnie, która widzi zawsze pustą szklankę. Więc takie arcyciekawe zadanie, żeby się w czasie przerwy totalnie wyrejestrować ze swojego optymizmu. Kandyd jest takim everymanem, prawda, który, myślę, że te wszystkie pytania, te wszystkie emocje, które zapisał Voltaire w historii Kandyda, one są po prostu w każdym z nas, dokładnie, niezależnie od wieku, absolutnie niezależnie od wieku. I to jest też, wizja reżysera jest malarsko atrakcyjna bardzo, co nas też urzekło, kiedy nam opowiadał i kiedy realizatorzy zaczęli tworzyć ten świat sceniczny. Z przyjemnością oglądaliśmy sceny kolegów, którzy kreowali kolejne sceny już poza salą prób, kiedy mieliśmy właśnie do dyspozycji światło, które jest magią, i ustawienie sceny, co jest dużym wyzwaniem tutaj dla bohaterów, kiedy widownia jest po obu stronach, na północy i na południe, albo na wschód i zachód.
5: Przy pierwszym spotkaniu ze Sławkiem, od razu po przeczytaniu pierwszy raz scenariusza i skonfrontowaniu się z tym jego pomysłem, od razu stwierdziłem, że to jest po prostu żołnierz i że pierwsza scena jest komisją wojskową, gdzie te włosy są migolone, więc od razu pomyślałem, że jest w tym coś. I jest to żołnierz po prostu. Człowiek, który musiał się skonfrontować z tym światem czarno-białym, wojennym.
6: Ja myślę, że nadzieją jest to, co każdy widz sobie wyciągnie z tej opowieści i co zobaczy, co przeżyje. Nadzieja jest zawsze, powinna być zawsze. Zawsze można znaleźć jakieś maleńkie światełko.
2: A więcej informacji o repertuarze znajdziecie na stronie Toruńskiego Teatru.
3: Radio RSK.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Eskatorul.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo, raz.